0: najczęściej właśnie w rejonie Kościana, na południe od Poznania. A gwałtowna pogoda nie tylko w Wielkopolsce. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wschodniej części województwa śląskiego i południowej części województwa łódzkiego. Prokurator generalny ma nadzorować postępowanie w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Z takim wnioskiem do Waldemara Żurka wystąpił premier Donald Tusk. Tymczasem lider partii Razem, Adrian Zandberg, z sejmowej mównicy domagał się dymisji ministra Marcina Kierwińskiego, szefa struktur KO w stolicy. Zapraszamy posła Zandberga do rządu. Warto wziąć w życiu za coś odpowiedzialność, a nie tylko pokrzykiwać z mównicy. Tak mówił w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Po doniesieniach portalu Zero.pl, że Rafał Trzaskowski o nieprawidłowościach w szpitalu na Ursynowie miał wiedzieć niemal od roku, Beata Lubecka pytała też gościa o ewentualną dymisję prezydenta Warszawy. Nie ma powodu, bo na razie nie są znane wyniki zarządzonej w szpitalu południowym kontroli, odpowiadał Bartosz Arłukowicz.
1: Czytam też doniesienia niektórych dziennikarzy, może, którzy już dzisiaj mówią, przed chwilą czytałem, że to koniec, Trzaskowski nie wytłumaczy się z tej afery, dopóki nie poda się do dymisji, więc powolutku odsłania się, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Były minister zdrowia podkreślał przy tym, że samej sprawy szpitala południowego nie lekceważy, bo ona jest, tu cytat, bardzo poważna. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. O włos od tragedii na lotnisku aeroklubu w Lesznie. W czasie przygotowań do pokazów lotniczych jedna z maszyn musiała awaryjnie lądować. Nie wysunęło się podwozie i pilot był zmuszony lądować bez niego. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Wyszedł z kabiny o własnych siłach, ale dla pewności, że nic mu nie jest, trafił pod opiekę ratowników medycznych. Mówi Marcin Hałasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali pianę gaśniczą w rejonie samolotu. Działanie to miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ograniczenia ryzyka powstania pożaru.
0: Maszyna to dość wiekowa, ale sprawdzona konstrukcja. To amerykański OV-10 Bronco, dwusilnikowy samolot o charakterystycznej sylwetce z dwiema belkami ogonowymi. Był wykorzystywany od lat w amerykańskiej armii jako samolot rozpoznawczy. Projekt superlotniska w Polsce ma nowego szefa. Decyzją premiera, pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska między Łodzią a Warszawą nie będzie już Maciej Lasek. Jego poprzednik na tym stanowisku z czasów PiS, Marcin Horała, miał dla niego na pożegnanie jedyny w swoim rodzaju komplement.
3: Pan Maciej Lasek przede wszystkim faktycznie oszukał swoich wyborców skądinąd, ale CPK nie zlikwidował, tak? Pogorszył, okroił, opóźnił, zmienił parametry na dużo mniej sensowne i tą listę zarzutów mógłbym tutaj mnożyć, ale nie zlikwidował do zera. No to jest to główne osiągnięcie, zaleta, plus, jaki można mu zaliczyć.
0: Odchodzącego oficjalnie na własną prośbę Laska nie mógł natomiast się nachwalić minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL.
4: Każdy, kto krytykuje pana ministra Laska, powinien sobie uświadomić, że PiS nie wykupił ani jednego metra ziemi pod kolej dużych prędkości. Mało tego, kluczową działkę sprzedał. To pan minister Lasek uporządkował te wszystkie błędy swoich poprzedników. Projekt jest rozpędzony i dostał zadanie, z niego się wywiązał.
0: Nowym pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska został dotychczasowy zastępca Klimczaka Piotr Malepszak. Do tej pory odpowiadał za kolej. Kartuzy na Kaszubach chcą wrócić do przedwojennej świetności. Były wtedy popularnym kurortem. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie czterech jezior z zalegających w nich od dekad zanieczyszczeń. Nowatorska metoda kosztowała 60 milionów złotych. 1 lipca oficjalnie ruszy kąpielisko nad jeziorem klasztornym Dużym. Do Kartuz, by zobaczyć, jak to na miejscu wygląda, wybrał się reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: No to wyjątkowe kąpielisko, bo w sporej części znajduje się na wodzie. Na brzegu dużo miejsca nie ma, za to plażować będzie można na dużej pływającej drewnianej konstrukcji, przypominającej trochę amfiteatr. No i będzie można się kąpać, bo czyszczenie jezior okazało się sukcesem, mówi burmistrz Mieczysław Gołuński.
6: Dało to taki efekt, że w przeciągu, można powiedzieć, 3 lat woda stała się przejrzysta, czysta.
7: Naprawdę fajnie to wszystko wygląda, jest i promenada piękna zrobiona.
5: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, cieszą się, że nie będą musieli już jeździć poza miasto, na przykład do Ostrzyc, żeby nacieszyć się kąpielą. Kartuzy, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Z zalegających na dnie osadów oczyszczono także jeziora Mielenko, Karczemko i Klasztorne Małe. W Nowej Hucie można zwiedzać dwa schrony przeciwatomowe z czasów zimnej wojny. Zostały odnowione przez Muzeum Krakowa. W jednym z nich, tym pod dawnym domem dziecka, był reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Do schronu wchodzi się przez Ciężkie pancerne drzwi w trzech tak zwanych komorach ochronnych można zobaczyć m.in. oryginalne drewniane prycze, a także agregat filtrowentylacyjny z ręczną korbą, której nie mogłem się oprzeć.
9: Które miało służyć do zapewnienia osobom potencjalnie przebywającym w schronie świeżego powietrza.
8: Proszę bardzo, świeże powietrze jest. Kary nie dostałem, bo przy wielu eksponatach jest naklejka można dotykać, co też odróżnia to muzeum od innych. Nowa Huta, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W czasie zimnej wojny w Nowej Hucie utworzono w sumie 250 schronów. Nadchodzi fala upałów, a wraz z nią pytanie o komfort podróżowania komunikacją miejską. Wielu z nas wciąż pamięta czasy, kiedy autobus w gorący dzień bardziej przypominał saunę niż środek transportu. Przewoźnicy ze Śląska przekonują jednak, że to już przeszłość i zapewniają, że nawet podczas 30-stopniowych upałów podróże będą komfortowe. Jak do lata przygotowana jest komunikacja publiczna w tym regionie, sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastel.
10: PKM Katowice, największy przewoźnik obsługujący połączenia dla metropolii, zapewnia, że klimatyzacja we wszystkich autobusach została sprawdzona, wymieniono także filtry, a kierowcy mają obowiązek natychmiast zgłaszać każdą awarię.
11: Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w system klimatyzacji, który pozwala ustawić komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu.
10: Mówi Malwina Kaczor z PKM Katowice. Gorzej bywa w tramwajach. Niestety po torach wciąż kursują jeszcze starsze wagony, gdzie od upału ratuje jedynie otwarte okno. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Na koniec jeszcze Mundial. Szkocja przegrała z Marokiem 0-1 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata. W innym spotkaniu tej grupy Brazylia zmierzy się z Haiti. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura po raz drugi umorzyła śledztwo w sprawie możliwych zaniechań urzędników przy tragicznej historii Kamilka z Częstochowy. Pół roku temu sąd nakazał śledczym bardziej wnikliwe zbadanie tej sprawy. Ci ponownie uznali, że nikt z państwowych funkcjonariuszy nie złamał prawa. Więcej na ten temat reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Prowadzący sprawę śledczy z Gdańska badali możliwe zaniechania u urzędników, kuratorów, policjantów, prokuratorów i sędziów. Sprawdzano, jak nadzorowali rodzinę Kamilka, jak wdrażali procedurę niebieskiej karty i czy odbywali wizyty środowiskowe. Nie dopatrzono się tu żadnych nieprawidłowości. Prokuratorzy uznali też, że nie można obarczać winą pracowników socjalnych i policjantów, którzy nie podjęli rozmowy z Kamilkiem podczas wizyty w jego rodzinnym domu, choć tego dnia chłopiec był ciężko poparzony. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Przypomnę, że za znęcanie się i doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamila jego ojczym dostał 25 lat więzienia, matka 16 lat. Reforma systemu ETS, czyli europejskiego systemu handlu emisjami, coraz bliżej. Po unijnym szczycie, na którym omawiano możliwości realizacji postulatów polskiego rządu o zwiększeniu darmowych uprawnień, o całkowitym wycofaniu się z systemu, czego chce prezydent Karol Nawrocki, mowy jednak nie ma. Reforma ETS to jeden z tematów szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Co dalej z tymi opłatami, które wpływają na nasze rachunki? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Jest pierwszy przełom i otwarcie drogi do zwiększenia darmowych uprawnień dla wrażliwych branż. To na przykład produkcja stali czy nawozów sztucznych. W dokumentach, które widziałam, pojawia się hasło o konieczności, by właśnie pod tym kątem Komisja Europejska przygotowała propozycję zmian. Ma to przedstawić w połowie lipca. Nie ma za to wzmianki o innym polskim postulacie, czyli całkowitym wycofaniu się z ETS-2, czyli opłat od emisji, też od ogrzewania i transportu. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: ETS-2 został na razie odroczony do 2028 roku. Ten system w założeniu ma przyspieszać zieloną transformację. W praktyce jednak większość pieniędzy z opłat, które trafiają do budżetów krajowych, jest wydawanych na inne cele. Awans za sukces programu SAFE. Odpowiedzialna za jego wprowadzenie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że docenia jej wcześniej wykazane zdolności, determinację i siłę. Liczy, że w taki sam sposób będzie traktowała projekty, które na nią czekają, mówił szef MON.
3: Koło zamachowe polskiej gospodarki, przemysł zbrojeniowy, jego promocja i sprzedaż polskiego sprzętu za granicę. Zakupy dla polskiej armii, koordynacja tego przedsięwzięcia.
4: Biorę na siebie tą ogromną odpowiedzialność, zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
0: Zapewniała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa wiceminister, jak sama mówiła, skupi się przede wszystkim na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeśli chodzi o eksport. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska nie chce jednak ujawnić, co zostanie nam zwrócone. Mówi jedynie, że cała sprawa jest już na ukończeniu.
5: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
0: A do Polski już wrócił pierścień króla Zygmunta Starego, a także najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Skarby naszej kultury zostały zwrócone przez Niemcy. Dzieła zniknęły w czasie II wojny światowej i po wielu latach udało się je odzyskać. Pierścień, choć niepozorny, był na pewno własnością Jagiellonów, mówi profesor Ewa Letkiewicz, która zidentyfikowała zabytek w zbiorach jednego z niemieckich muzeów.
6: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice. Był to na pewno pierścień z zasobów królowej Bony.
0: Pierścień i średniowieczny manuskrypt zostały ukradzione w czasie wojny z biblioteki seminaryjnej w Płocku. Przez najbliższy tydzień będzie można je oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Możecie je też zobaczyć na X-ie na profilu Radio Z. News. Kąpieliska w wielu miastach w kraju otwierają się już w ten weekend, bo nadciąga fala upałów. Miejscami może być nawet 35 stopni. 33 kreski termometry mają pokazywać m.in. w Poznaniu, gdzie w stolicy Wielkopolski będzie można się ochłodzić. O tym tamtejszy reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
7: Do wyboru mamy 4 kąpieliska nad 3 poznańskimi jeziorami. Wszystkie one będą czynne codziennie, a wstęp będzie darmowy. Są też 2 pływalnie miejskie. Tu już jednak trzeba kupić bilety i są one droższe niż w zeszłym roku, mówi mi Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
8: Jest drożej o złotóweczkę. Te zmiany cen podyktowane są współczynnikiem inflacji, ceny towarów i usług.
7: Otwarty jest na razie tylko basen letni w Parku Kasprowicza. Na nim za jednorazowe wejście z nielimitowanym czasem trzeba zapłacić 24 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Sezon kąpielowy rusza dziś, potrwa do 6 września. Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice wymieniają się historycznymi tramwajami. To wakacyjna tradycja, z której cieszą się fani komunikacji miejskiej i sami przewoźnicy, mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.
9: Będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia, to jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
0: To Bejnes 3G na torach pojawi się już jutro. Czytelnie na skwerach, w wakacje wędrowni animatorzy pojawią się na 8 podwórkach Nowej Huty w ramach inicjatywy Bajkorower, mówi prezeska Fundacji Faktor Kultura Agnieszka Dargiewicz.
10: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieciom. Te opowieści również mogą poruszyć widza troszkę w starszym wieku.
11: Przez całe wakacje będziemy gdzieś jeździć po hucie. Szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
0: Dodaje Jacek Dargiewicz. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Z nami jest Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Pan europoseł jest w wersji online, to od razu zaznaczę. I pytanie numer 1, zacznę od cytatu. Dlaczego ciągle nie ma dymisji Marcina Kierwińskiego? Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje? Tak dzisiaj w Sejmie mówił Adrian Zandberg, lider partii Razem. Czy Marcin Kierwiński, szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym?
14: Ja myślę, że pójdźmy krąg dalej, bo ja rozumiem, że jest to pytanie zadane przez pana posła Zandberga. Dobrze to rozumiem?
13: No, to dopomina się o dymisji, jak najbardziej tak.
14: To dla pana Zandberga zawsze mamy zaproszenie do rządu. Warto kiedyś wziąć odpowiedzialność za cokolwiek w swoim życiu, poza pokrzykiwaniem z mównicy sejmowej. Ja zawsze powtarzam to panu posłowi Zandbergowi. Zapraszamy. Naprawdę rządzenie jest trudne, ale sprawia dużo więcej satysfakcji niż pokrzykiwanie z mównicy.
13: Ale nie odpowiedział na pytanie. Czy powinna być taka odpowiedzialność polityczna ze strony ministra, a właściwie bardziej chodzi o to, że jest szefem struktur w Warszawie. Powinna być taka odpowiedzialność polityczna, czy też nie? Nie wiem, może struktury wydaje, może powinny być rozwiązane.
14: Możemy pójść krok dalej w ogóle. Możemy zażądać dymisji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Tuska. Może pan Zandberg tego oczekuje. No tylko, że wtedy, gdyby do tego doszło, to zwolniłoby się stanowisko premiera i wtedy w zagrożeniu byłby pan poseł Zandberg, bo być może musiałby je objąć, a to poważna sprawa jest.
13: No pan próbuje to bagatelizować, a chyba to jest jednak sprawa poważna, sądząc po...
14: Nie, panie redaktorze, ja przerwę.
13: O reakcjach w sieci. Pytanie drugie, bo część opozycji też dopomina się o dymisji Rafała Trzaskowskiego. Po doniesieniach portalu Zero.pl, o czym informowaliśmy w wiadomościach Radia Z. I w związku z tym, czy Trzaskowski do dymisji?
14: Na razie nie widzę żadnego powodu. Przede wszystkim nie znamy wyników kontroli, a wszystkich tych, którzy tak ochoczo nawołują do dymisji Trzaskowskiego, Kierwińskiego. Ja rozumiem, że pana premiera Tuska, czytam też doniesienia niektórych dziennikarzy, może o tych dziennikarzach będzie w dalszej części rozmowy, którzy już dzisiaj mówią, przed chwilą czytałem, że to koniec, Trzaskowski nie wytłumaczy się z tej afery, dopóki nie poda się do dymisji, więc powolutku odsłania się, o co w tym wszystkim chodzi. Zaś absolutnie nie lekceważę, muszę się odnieść do pierwszej części pani pytania tej sprawy. Ta sprawa jest bardzo, bardzo poważna i będę o niej mówił, zakładam, większość naszego dzisiejszego programu. Ale kiedy słyszę wezwania pana Zandberga do dymisji jednego, czy drugiego, trzeciego ministra, to zapraszam pana ministra, pana posła Zandberga do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za
13: cokolwiek. Ale to już pan mówił, że właśnie, no, że Andrzej Zandberg powinien wejść do rządu, ale partia Razem nie chciała wejść do rządu. I jeszcze zadam pytanie numer 3, chcę zdążyć w części radiowej. Sejm przyjął projekt ustawy, która pozwoli rządowej agencji monitorować zarobki lekarzy i to wystarczy, żeby naprawić tę całą sytuację, system?
14: Nie, absolutnie nie wystarczy, ale dobrze, że ta ustawa jest i mnie ona bardzo cieszy, bo bardzo ciężko się rządzi ministrowi zdrowia. Rządzi w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o rządzenie, tylko zawiadywanie tym wielkim mechanizmem, kiedy nie ma wglądu realnie w to, jak zarabiają lekarze, ale przecież nie chodzi tylko o lekarzy, chodzi także całe środowisko medyczne, bo chcielibyśmy taką wiedzę dokładnie mieć. Ja wielokrotnie apelowałem do ministra finansów, do Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej do urzędów skarbowych o to, że to jest tak naprawdę sprawa możliwa, no ale dzisiaj będzie specjalna ustawa, bardzo dobrze, mnie ta ustawa cieszy, uważam, że premier podjął słuszną decyzję. Rozumiem, że ona przeszła dzisiaj przez Sejm, teraz Senat, no i czekamy. No, koledzy z PiS-u, jak widzę, nie zechcieli zająć się ujawnieniem zarobków lekarzy. No ja rozumiem, że ta sprawa, w tej sprawie wolą nie zabierać głosu, wolą pokrzykiwać. Widziałem też przed chwilą wezwanie i złożone zawiadomienie do prokuratury. Uwaga, żeby było zabawnie, dodam takiego pieprzyku do naszej rozmowy, przez pana posła Sztuckiego. Tak, tego Sztuckiego, który jest w akcie oskarżenia za zatrudnianie niewłaściwe ludzi w kancelarii premiera na kilkaset tysięcy złotych. Tak, proszę państwa, ten Sztucki. Zdaje się, że ten.
13: I tutaj stawiam pauzę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: O tych zarobkach i czy można to było zrobić wcześniej, to już za chwilę porozmawiamy. Natomiast chciałabym zapytać na początek tej części, czy pan wiedział, że w tym szpitalu południowym w Warszawie funkcjonuje coś takiego jak chyba poczekalnia, niektórzy mówią, że VIP-owski salonik, ale to może przesadzone, ale że poczekalnia i że działacze Koalicji Obywatelskiej są tam przyjmowani bez kolejki.
14: Wie pani, ja pracuję w szpitalach od 96 roku i jakby wyliczyć to wszystko, studia to od 90 roku, czyli 36 lat.
13: No i?
14: Widziałem nie jedną poczekalnię, różne poczekalnie widziałem, brzydkie, ładne, z krzesłami, bez krzeseł,
13: ja bardzo
14: z
13: doceniam, fotelami. Ja bardzo doceniam, że pan jest naprawdę taki elokwentny, naprawdę bardzo doceniam, ale pytam konkretnie o tę sytuację. Pan wiedział czy nie wiedział?
14: Ale że jest poczekalnia w szpitalu, mogłem tak przyjąć takie założenie,
13: że jest taki VIP-owski salon, ale poczekalnia nie, dla osób, no jakby, no tych najważniejszych, no działaczy Koalicji Obywatelskiej, no niezwykłego pacjenta, który przychodzi,
14: nie,
13: przyjeżdża na
14: SOR. Nie, panie redaktor, nie wiedziałem i postawię może ryzykowną tezę, że nie było prawdopodobnie jednak specjalnego pomieszczenia dla działaczy Koalicji Obywatelskiej, ale nie wiem.
13: Jakieś było, które jak takie komunikaty ze strony szpitala, że to było takie pomieszczenie, które należy do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. No w każdym razie mogli tam, jak rozumiem, poczekać na swoją kolej.
14: Ja lubię bardzo być precyzyjny, bo pani redaktor mi zapytała, czy było specjalne pomieszczenie dla działaczy Koalicji Obywatelskiej. No ja nie wiem, czy takie było.
13: Czyli pan nie wie. No właśnie. I tak ja odpowiedziałam. Chciałam, żeby pan odpowiedział. Wiedziałem, nie wiedziałem. A pan kiedykolwiek skorzystał z takiej przyspieszonej ścieżki dostępu do leczenia w publicznym szpitalu, na przykład w szpitalu warszawskim?
14: Nie, nie korzystałem. Byłem kilka razy w kontakcie z różnymi lekarzami. Na szczęście jestem, mam nadzieję, na tyle jeszcze młody i zdrowy, że na razie zbyt dużo tej pomocy lekarskiej nie potrzebuję, ale każdy człowiek choruje. W związku z tym zgłaszam się do swojego lekarza rodzinnego, do wszystkich specjalistów, do których potencjalnie mnie wysyła. I normalnie zachowuje się tak każdy inny pacjent.
13: I nie trzeba czekać na wizytę do tego szpitala, do tego lekarza pierwszego kontaktu?
14: No, umawiam się z lekarzem wtedy, kiedy wyznaczy mi termin. Na imię Piotrek, zgłaszam się i pytam, kiedy mógłbym odwiedzić lekarza rodzinnego. On mi mówi albo w środę, albo w piątek, albo za 3 tygodnie. W zależności od tego, ile ma czasu i kiedy ma.
13: A jak pan dostał skierowanie do specjalisty, to czekał pan? Może nie było takiego skierowania, no nie wiem.
14: Nie było, ale korzystam, nazwijmy to, z pomocy pozasystemowej, tak bym to nazwał.
13: Aha, czyli prywatnie, rozumiem. No oczywiście życzę zdrowia, nam wszystkim jak najbardziej, tak?
14: A ja pani także, redaktor, życzę zdrowia naprawdę.
13: Nam wszystkim, naprawdę.
14: Tego, żeby żeby lekarze rodzinni odbierali telefony, bo jest to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie dzisiaj stoi przed lekarzami rodzinnymi, bo słyszę, że ciężko się dodzwonić.
13: No, były też nawet takie obietnice, że generalnie sami lekarze będą dzwonić. Natomiast...
14: Czyje? Czyje obietnice?
13: No, Polski 2050, ale jednak to wasz koalicjant. Dobrze, zostawmy te obietnice akurat, natomiast chciałam jeszcze zapytać o tę konkretną sytuację. Czy te osoby, które korzystały z tej przyspieszonej ścieżki i tam sobie odpoczywały, czekały na swoją kolej, właściwie na przyspieszoną ścieżkę, czy one się powinni, działacze Koalicji Obywatelskiej powinni ujawnić swoje nazwiska?
14: Ale ja nie wiem, czy oni tam oczekiwali, to wyjaśni dopiero kontrola.
13: Słyszał pan wiadomości w Radiu Z, co mówią politycy też opozycji Prawa i Sprawiedliwości, między innymi, że po mieście już hulają różne nazwiska, w związku z tym, żeby przeciąć spekulacje, niech te osoby się ujawnią. Wczoraj minister Kiwiński był o to pytany i też powiedział, że no to zależy od tych osób.
14: Panie redaktor, to ja mogę przyjąć takie założenie z tymi politykami PiS-u, którzy są tacy bardzo wyrywni we wzywaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, żeby się ujawniali, którzy byli w Szpitalu Południowym. Wydaje mi się, że Szpital Południowy, niezależnie od sytuacji, z którą mamy do czynienia, podkreślam, sytuacji trudnej, nie jest jakimś zakazanym miejscem i wydaje mi się, że zarówno politycy Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS-u, jak i wszyscy inni niepartyjni mają prawo do tego szpitala przyjść. To od tego bym zaczął, od tego założenia, bo rozumiem, że mają się wyspowiadać według polityków PiS-u wszyscy ci, którzy poszli do Szpitala Południowego. Rozumiem?
13: Nie, mają się raczej mają się wyspowiadać ci, którzy tam mogli skorzystać z przyspieszonej, jak rozumiem, ścieżki dostępu do badań diagnostycznych i w ogóle dostępu do publicznej służby zdrowia.
14: To ja chciałbym wezwać teraz publicznie, wykorzystując tą naszą rozmowę, wszystkich tych polityków PiS-u, moich kolegów, może to lekkie nadużycie, ale pozwolę sobie na takie słowo, którzy dzisiaj wzywają tych polityków, żeby zechcieli nam wyjaśnić, czy przyzna się do wcześniejszych wizyt i bezterminowych przyjęć do szpitala w Lublinie pan prezes Jarosław Kaczyński. Czy odpowiedzą na pytanie, momencik skończę, czy odpowiedzą na pytanie, czy prawdą jest, że w szpitalu marszałkowskim czy innym szpitalu w Lublinie zamykano jakąś część oddziału, żeby pan prezes mógł się czuć swobodnie. Czy prawdą jest, że szpital, jeden ze szpitali podwarszawskich, otrzymał dotację z Funduszu Sprawiedliwości, po czym po tym, kiedy zajmował się operacjami u pana prezesa Kaczyńskiego. Chciałbym, żeby pan prezes Kaczyński odpowiedział na te pytania. Chciałbym, żeby pan prezes, poseł senator Karczewski odpowiedział na pytania, czy oddał te pieniądze, które zarobił w czasie urlopu bezpłatnego, dyżurując i pobierając setki tysięcy złotych za dyżury w czasie urlopu bezpłatnego. Jak politycy PiS-u odpowiedzą mi na te pytania, to wtedy ja odpowiem na pytania polityków PiS-u. Ale po koleżeńsku nie sugeruję, chłopaki, konfrontacji, bo wiedzę mam dużą i lubię z niej skorzystać.
13: Panie pośle, kiedy słyszeliśmy o tego, to było o praktykach, wy byliście w opozycji, krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość i słusznie, ale teraz mam wrażenie, że próbujecie tę sprawę bagatelizować i cały czas zwracać odpowiedzialność. No kto? No wy, no Koalicja Obywatelska.
14: Ale zaraz. Nie.
13: No jak no nie, no chwileczkę. Pan mówi, bo tamci byli tacy śmacy i owacy, to my byśmy chcieli wiedzieć. No przepraszam bardzo, ale tu jest konkretna sytuacja, że był ordynator chirurgii, ale mogę coś powiedzieć?
14: Dzięki. Proszę bardzo.
13: Wracam do tych ustaleń kanału 0.pl, że jednak chirurg, ówczesny chirurg oddziału w tym szpitalu południowym w Warszawie miał zawiadomić pana prezydenta Warszawy o tym, co tam się dzieje, jak zachowuje się pan dr Kacprzek i że właściwie no, nie powinien być koordynatorem na SOR-ze, w dodatku nie ma odpowiednich kwalifikacji. No, wie pan co, zastanawiałam się, gdybym była prezydentką tego miasta i ktoś do mnie napisałby nawet na WhatsAppie, to ja bym się chyba jednak zainteresowała tą sprawą.
14: Panie redaktorze, zaraz przejdę do tego chirurga, bo też tutaj mam troszeczkę wiedzy na ten temat, ale najpierw odpowiem na pierwszą część pani pytań, bo pani powiedziała, że ja próbuję lekceważyć tę sprawę. No, panie redaktor, no, ja pani, bardzo panią szanuję, ale...
13: Pan próbuje zlewarować to po prostu cały czas na Prawo i Sprawiedliwość, które rzeczywiście próbuję, też miało razie, swoje za uszami, razie. Jeśli chodzi o to, jak podchodziło do przywilejów w zakresie służby zdrowia. Też pamiętam, że podczas na przykład COVID-u pan Przemysław Czarnek, ówczesny minister, też mógł na przykład wejść do szpitala, spotkać się z osobą sobie bliską. Natomiast zwykła Kowalska nie mieli takiej możliwości. Pamiętam to. Natomiast wracając do tej sprawy, proszę, żeby się pan do niej odniósł.
14: Na razie próbuję się dostać do głosu.
13: Bardzo proszę,
14: no przecież
13: pan, ale pan mówił
14: części.
13: Bardzo długo, więc ja teraz też mogłam coś powiedzieć.
14: Już po raz trzeci pani mi przerwała, więc chciałem powiedzieć bardzo jasno, że ja nie lekceważę tej sprawy i nie pozwalam na to, żeby tak mówić publicznie, dlatego że ten młody lekarz, którego, co prawda mam z nim zdjęcia, tam podrzuca Cieszyński, czy ktoś jakieś moje zdjęcia z jednym z tysięcy ludzi, z którym mam zdjęcia na ulicy, ale ja nie znam pana doktora Kasprzyka, nie poznałem go nigdy osobiście, nigdy nie piłem z nim herbaty, kawy, nie byłem na jego oddziale, w jego domu, nie mam pojęcia tak naprawdę, kim jest. I kim jest dzisiaj, bo rozumiem, że jest dzisiaj lekarzem, tak jak media donoszą, w Szpitalu Południowym. Ja nie lekceważę tej sprawy.
13: Nie, no, już nie pracuje w tym szpitalu.
14: Sprawa wybuchła bodajże we wtorek. Teraz mówię z pamięci, chyba się nie mylę. Wtorek, poniedziałek, może pod koniec zeszłego tygodnia. W tym czasie, uwaga, co się wydarzyło? Gość wylatuje z roboty. Przestaje być radnym. Przestaje być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura wszczyna śledztwo. NIK wszczyna kontrolę. Trzaskowski wszczyna kontrolę. NFZ wszczyna kontrolę. Premier codziennie na konferencji prasowej odnosi się do Kasprzyka i mówi, jakie konsekwencje będą wyciągnięte wobec... W tym czasie pojawia się ustawa, która ma w jakiś sposób naprawić sytuację, z którą mamy do czynienia. I pani mówi, że my lekceważymy tę sprawę? To ja chcę wiedzieć, czy jakie konsekwencje wyciągnięto wobec dyrektora szpitala w Lublinie, czy marszałek województwa lubelskiego odpowiedział kiedykolwiek na jakiekolwiek pytanie dziennikarskie, w tym pani redaktor.
13: Ale kiedy?
14: Skończę. Czy pan dyrektor szpitala w Lublinie był pytany przez panią redaktor, przez innych dziennikarzy, przez opinię publiczną, czy prawdą jest, że zamykano oddział dla Kaczyńskiego? Czy prawdą jest, że przyjmowano go bez kolejki, bez terminów? Czy prawdą jest, że Ziobro między innymi także leczył się w Lublinie? Jeśli tak, czy na normalnych zasadach, czy czekał w kolejkach? Ja bym chciał to po prostu wiedzieć. I wtedy będę odpowiadał na wszystkie pytania. I nie pozwolę na to, żeby mówić, że my tą sprawę lekceważymy, bo ilość czynności podjętych wobec Kasprzyka zdewastowała mu jego dotychczasową niechlubną karierę. W związku z tym nie pozwalam na tego typu stwierdzenia. Dziękuję.
13: Tylko że trudno mi uwierzyć, że pan doktor Kasprzyk tak działa po prostu samopas generalnie i nikt o tym nie wiedział. Naprawdę trudno
14: mi
13: w to
14: też
13: uwierzyć.
14: Trudno uwierzyć.
13: Naprawdę.
14: Bardzo
13: to mi się po prostu w głowie nie mieści, nie chcę mówić bardziej dosadnie, tak jak dosadnego stwierdzenia używał w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski. I też dzisiaj słyszeliśmy ze strony pana prezydenta, że żadne pismo nie dotarło, no ale skoro był ktoś taki jak lekarz i informuje go na komunikatorach społecznych, to może trzeba było się jednak bardziej przyłożyć, zainteresować, może spotkać się z lekarzem.
14: Przed Trzaskowskim stoi wielkie wyzwanie. On będzie musiał tą sprawę wyjaśnić. Z tego co wiem, to ją wyjaśnia. Pojawiają się nowe informacje. Pan redaktor Stanowski zakomunikował dzisiaj już o tym, że tak naprawdę jedynym sposobem wyjaśnienia przez Trzaskowskiego tej sytuacji będzie jego dymisja i podanie się do dymisji. Tylko wtedy będzie właściwie wytłumaczenie tej sprawy, więc sprawa się nam troszeczkę politycznie już wyjaśnia. Jakie jest oczekiwanie? Ja rozumiem, że w zeszłym tygodniu rozbieraliśmy urzędniczkę kasu do naga i przywiązywaliśmy ją do lampy. W tym tygodniu będziemy oczekiwali, że Trzaskowski poda się natychmiast do dymisji. Panie redaktor, wracając do informacji na mediach społecznościowych, ja byłem przez 4 lata ministrem. Ilość informacji prawdziwych, nieprawdziwych, fałszywych, fake newsów, oskarżeń, wzajemnych oskarżeń, jednego lekarza na drugiego, pielęgniarki na drugą pielęgniarkę, jednego działacza partyjnego na drugiego, otrzymałem w swoim życiu, myślę, że miliony, na pewno setki tysięcy. Jeśli ja nie lekceważę tej sprawy, nie chcę, żeby to tak brzmiało, ale jeśli jest oczekiwanie, że dzisiaj pretensje są do Trzaskowskiego o tym, że dostał jakąś informację, ja nie wiem, czy tak było, podkreślam, bo jak dostał na piśmie, to jest zupełnie inna sprawa. Jak nie dostał na piśmie, nie dostał w sposób formalny, no to wie pani, no pisanie do kogoś na Twitterze jest bardzo cenne, ja z tego korzystam i zawsze jednak tej informacji używam, ale nie pełnię dzisiaj funkcji tak ważnej publicznej jak Trzaskowski, czy jakiś inny minister, więc ja mam czas na czytanie tego wszystkiego, czy Trzaskowski miał obowiązek reagowania, że ktoś do niego napisał, nie wiem na czym, na Facebooku, Twitterze, nie mam pojęcia. Jak napisali pismo, to proszę bardzo. I teraz się odniosę do chirurga, o którego pani pytała. Panie redaktor, moje doświadczenie zarządzania tym systemem mówi mi, że trzeba mieć bardzo dużo uwagi i dystansu do wszystkich tych, którzy nabierają odwagi po zwolnieniu ich z pracy. I z panem doktorem chirurgiem, o którym rozmawiamy...
13: Tylko najpierw powiem, że najpierw chirurg napisał o tym, o czym napisał i miał informować pana prezydenta, dopiero dwa miesiące później został zwolniony.
14: A czy pan chirurg, który pisał do pana dyrektora, czy do prezydenta Trzaskowskiego, pochwalił się tym, że tam się toczy, słyszałem, nie wiem, czy to prawda, chciałbym, żeby pan doktor chirurg potwierdził, czy prawdą jest, że pobierał jakieś kilkuset tysięczne nagrody z tego szpitala i teraz szpital chce, żeby je odzyskać i pan chirurg ma to pretensje i siedzi w jakieś sprawy sądowe. Ja nie wiem, czy to jest prawda, tak słyszę na mieście. Chciałem dopytać pana doktora chirurga, czy zapomniał nam o tym wszystkim publicznie powiedzieć.
13: Czyli teraz pan słyszałem takie plotki powiela, rozumiem, no niech będzie.
14: Nie, no zaraz, chwileczkę, no jak ja się mam odnosić do chirurga, który wpisuje coś na Twitter, czy odpowiada jednemu, czy drugiemu dziennikarzowi, to ja mam prawo dowiedzieć się od pana doktora chirurga i oczekiwać od niego informacji. Czy prawdą jest, że pobierał ze szpitala powiatowego południowego w Warszawie kilkuset tysięczne nagrody, o które toczą się teraz sprawy sądowe? Ja bym po prostu chciał wiedzieć. Czy prawdą jest, że pan doktor odszedł z pracy w szpitalu południowym i dzisiaj zatrudnił się w szpitalu, w którym między innymi wcześniej był leczony pan prezes Kaczyński? Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Chciałbym wiedzieć, czy pan doktor chirurg był, bo takie jakieś informacje krążą wokół, czy to prawda, że pan doktor chirurg był zaangażowany w różne takie akcje z jakimiś dyplomami na uczelniach, nie wiem, słyszę takie różne informacje. Skoro ja mam się odnosić do słów pisanych przez pana doktora kiedyś na mediach społecznościowych do Trzaskowskiego, to ja bym chciał, żeby pan doktor chirurg odniósł się do pytań, które zadaję mu nie na Facebooku, nie na Twicie, tylko we flagowym programie publicystycznym. Panie doktorze, prawdą są te premie, czy nie są prawdą? Prawda, że to było po kilkaset tysięcy złotych na raz, czy nie jest to prawda? Prawda, że jest pan w sądzie z tym szpitalem, czy nie jest to prawda? Prawda, że odszedł pan do szpitala tam, gdzie był prezes Kaczyński, czy to jest nieprawda? I w końcu, co oni na tym mieście opowiadają, że pan był jakieś dyplomy, jakieś poświadczenia? Panie doktorze, do roboty, wyjaśniajmy.
13: Ale rozumiem, że nikt na mieście nie opowiadał generalnie, że w szpitalu południowym jest taka możliwość, że na przykład jak się jest działaczem Koalicji Obywatelskiej, to można tam szybciej po prostu dostać się na przykład do szpitala.
14: Ja mam
13: ale ewentualnie
14: poradę,
13: na przykład
14: ja
13: jakieś
14: dla Trzaskowskiego.
13: Badania diagnostyczne. Rozumiem, że nikt
14: ja
13: o tym nie mówił. Żadnych takich
14: nie,
13: na mieście nie było informacji.
14: Ja nie jestem, nie, ale proszę tego, żeby potem nie było takich lidów.
13: Pan nie jest z Warszawy, rozumiem.
14: Chciałem też powiedzieć, że kot mi miauczy i to nie jest żadna prowokacja. I nie jestem w stanie wyrzucić kota bez stawania. Teraz chcę powiedzieć odnośnie tego, że nie jestem z Warszawy. Panie dyrektorze, nie jestem z Warszawy i nie to, że się wyłguję od tej podpowiedzi, tylko nie chodzę po ulicach warszawskich, nie chadzam po warszawskich klubach, nie słyszałem. A teraz mam poradę dla Trzaskowskiego. Sprawa jest trudna i ona będzie wymagała od Trzaskowskiego bardzo dużej takiej odpowiedzialności politycznej i bardzo dużej takiej determinacji w wyjaśnieniu tego wszystkiego. Ja mam taką poradę, żeby w tych szpitalach miejskich, powiatowych i w ogóle to się odnosi do całej Polski, było jak najmniej polityków. Wie pani, ja też kiedyś byłem w Radzie Społecznej pewnego szpitala w Szczecinie.
13: Ale dopiero teraz słyszymy.
14: Ze 20 lat temu. I nie uważam za najlepsze rozwiązanie to, że zasiadają w tego typu radach nadzorczych czy radach społecznych szpitali jacyś radni, koledzy dyrektorów z Rady Miasta czy z Rady Powiatu. Ja uważam, że to jest złe. I też uważam, że trzeba bardzo pilnie przyglądać się wszystkim ekspertom, którzy uwielbiają przychodzić do różnych mediów, do takiego radia jak pani redaktor, do telewizji różnych informacyjnych, co nadają 24 godziny na dobę i mówić o tym, że oni wiedzą, że ten system wymaga zmian, wali się i na przykład zajmowali bardzo ważne stanowiska w tym systemie przez ostatnie 15 lat i zajmowali stanowiska na przykład w Radzie Funduszu NFZ. Tutaj myślę o pani doktor habilitowanej Małgorzacie Gałązce, która mówi o tym i martwi się i też łączy się w tej trosce z panią profesor, że ten system się wali, ale pani profesor od roku 2010 do 2025 była w Radzie Funduszu, z czego przez 10 lat była wiceprzewodniczącą tego Rady
13: Dobrze,
14: Funduszu.
13: To ja teraz
14: pani profesor, łączymy się w bólu.
13: To ja tylko powiem, że na czele Rady Nadzorczej akurat tego szpitala stał właśnie również działacz Koalicji Obywatelskiej. No teraz Rada Nadzorcza ma się zmienić, ale dopiero teraz. I dopiero teraz, kiedy wybuchła afera, będzie zmiana przepisów. A wcześniej nie można było tego zrobić, mimo że rządzi już 2,5 roku. No chociażby te, które będą pozwalać na monitorowanie zarobków lekarzy. Przecież było wiadomo, że od 2021 roku, kiedy wtedy to ministrem był a Niedzielski, z tego co pamiętam, zmieniły się przepisy i rzeczywiście wtedy były potrzebne, bo zarobki lekarzy na etatach były dość mizerne. Tak czy nie? No tak właśnie było. Ale ta sytuacja się przecież nasilała i to było widać, że coś tutaj nie gra i co? I dopiero musiała wybuchnąć taka afera w szpitalu południowym, żeby na stole położono projekt ustawy.
14: Ale panie redaktor, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja mówię, że to dobrze. Tutaj muszę być bardzo uważny z panią redaktor, bo pani redaktor jest wyjątkowo sprawna w wyciąganiu tego typu tam krótkich fragmentów wypowiedzi. Muszę powiedzieć dokładnie, o co mi chodzi. Bardzo częstym zjawiskiem w życiu publicznym jest to, że naprawia się jakąś sferę życia publicznego, jak się okaże, że ona po prostu nie chodzi. Ja jako minister chciałem mieć wgląd w zarobki lekarzy, ale myśli pani, że to tak bardzo łatwo jest i przekonać jedno, drugie, trzecie środowisko do tego, żeby do takiej współpracy dojść? To premier jest od tego, rząd, żeby szukać porozumienia między pacjentami, lekarzami, rządem, związkami zawodowymi, samorządem. No taka jest robota premiera i ministrów. Dzisiaj, kiedy doszło do sytuacji kryzysowej, kiedy czara goryczy się przelała, no powstała szybko ustawa. Mnie to bardzo cieszy. Ja uważam, że każdy minister, niezależnie czy z Platformy, z PiSu, czy jakikolwiek, który był w historii Polski, bardzo takiej ustawy potrzebował. Więc cieszę się, że pani minister Grenda będzie miała do dyspozycji tą ustawę i mam nadzieję, że będzie z niej skrzętnie korzystała.
13: No już są pewne wypowiedzi lekarzy, którzy no, nie są zachwyceni akurat taką perspektywą, że ich zarobki będą monitorowane, tak jakby inne grupy społeczne nie zarabiały również, a może więcej nawet można powiedzieć. Jest jeszcze, są pomysły, co dalej z tym zrobić, bo to rozumiem, że nie załatwia sprawy. Myślę, że to już będzie punkt zapalny w relacjach z lekarzami. Natomiast jak to z tym pomysłem, żeby nie łączyć pracy w publicznej służbie zdrowia z pracą w prywatnych placówkach? Czy to się w ogóle da?
14: Ja nie lubię populistycznych pomysłów. Może dlatego, że po prostu byłem tam, siedziałem w tym centrum tego piekła zarządczego systemu ochrony zdrowia, bo inaczej tego trudno nazwać. Mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie. I nie jestem zwolennikiem, to nie jest żadne panaceum, że teraz powiemy, że albo pracujesz tu, albo tu. Sprawa jest złożona, wielowymiarowa. Zaczynamy od struktury właścicielskiej szpitali. Jeżeli jest tak, że właścicielami szpitali w Polsce są wójtowie, burmistrzowie, starostowie, powiatowi, marszałkowie województw, rektorzy uczelni, minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej i jeszcze pewnie kilku, to znaczy, że oni przeprowadzą między sobą niezdrową konkurencję. Jeżeli mamy szpitale, w których 97% czy 98% kontraktu z NFZ-em przeznacza się na pensje personelu, a 2% na leki, to był mój ostatni spór z Cieszyńskim, kiedy błyskawicznie zgasiłem szybciutko w dyskusji publicznej, jak tutaj próbował coś tam szarżować ze swoimi bzdetnymi opiniami, kiedy pokazałem, że w szpitalu wydaje się 2% na leki. No to jak my mamy leczyć ludzi, którym 2% kontraktu wydaje się na leki? To jest kolejna sprawa. Trzecia sprawa. Naprawdę trzeba skończyć w końcu z systemem, nazwijmy to w cudzysłowie, ordynatorskim. Trzeba skończyć z przysłowiem 13 czas do miasta. Jak pani widzi, w ciągu 45 sekund wymieniłem kilka bardzo poważnych problemów i między innymi trzeba skończyć z tym, że każdy, kto robi dzisiaj w Polsce, a prawie każdy, no może nie każdy, prawie każdy, kto robi habilitację, staje się tak zwanym docentem czy doktorem, habilitowanym profesorem w uczelni, natychmiast musi mieć otwartą swoją klinikę, swoją katedrę, bo nie jest w stanie pracować ze swoim dotychczasowym szefem. Mnożenie tych klinik, katedr, oddziałów i rywalizacja między sobą starostów powiatowych, burmistrzów, wójtów, marszałków, rektorów, ministra spraw wewnętrznych, obrony i zdrowia kończy się właśnie tak, jak się kończy. Więc albo to naprawimy, albo nie. I ta sytuacja jest bardzo trudna do naprawienia, wymaga wielkiej determinacji zarówno ze strony rządu, jak i środowiska medycznego.
13: No dobrze, czy zmiany wejdą w życie jeszcze przed wyborami?
14: Ale które?
13: No, rozumiem, że jeśli chodzi o monitorowanie zarobków, to jest jedno, ale potrzebne są kolejne zmiany. I czy uda się je wprowadzić jeszcze przed wyborami w 2027 roku, tak żeby pacjenci mogli to odczuć? Czy jeszcze w ogóle... Czy to jest niewykonalne?
14: To pani redaktor, pani ministrów pomyliła. To musi pani zaprosić pani minister Grendy.
13: No ale pan był ministrem służby, znaczy pan był ministrem zdrowia, prawda?
14: Ja swoje zrobiłem. In vitro wprowadziłem, pakiet onkologiczny wprowadziłem, zieloną kartę wprowadziłem, przejrzystość w funkcjonowaniu.
13: Czyli teraz wszystko jest po prostu w rękach pani minister, pani minister zdrowia. Pytanie od słuchacza. Wojciech pyta, jak to jest, że kiedy pojawia się afera PiSu, to po chwili już wszystko wiecie, nawołujecie oponentów do dymisji, szczególnie pan słynie ze strzelistych aktów oburzenia. Ale jak afera dotyczy waszego środowiska, to nikt nic nie wie albo niewiele słyszał, a aferzysta jest prawie nikomu nieznany.
14: A przepraszam bardzo, a to zadaję pytanie, jak ma na imię pan, bo chciałbym się prezentowanie
13: donieść. Wojciech.
14: Panie Wojtku drogi. Ja nic innego nie robię, jak od kilku dni odnoszę się do sprawy doktora z SOR-u. Ja się bardzo cieszę, że on przestał być lekarzem na tym SOR-ze. Wyciągnęliśmy konsekwencje. Stracił swoją pracę, stracił członkostwo w Koalicji Obywatelskiej, a nie jest łatwo być członkiem Koalicji Obywatelskiej, to duży zaszczyt. Stracił swoje inne apanaże, wyleciał z roboty. Wydaje mi się, że wynieśliśmy, ale możemy zadać pytanie. Co się dzieje z Cieszyńskim, który do tej pory nic się z nim nie stało, a respiratory w poszopach leżą? Możemy zapytać Morawieckiego, co się stało z maseczkami, które Antonowym przyleciały, stał na lotnisku, bił brawo, maseczki kupił dla lekarzy, z tym, że lewe były.
13: No cały czas czekamy na akt oskarżenia.
14: Ja też czekam i bardzo apeluję do pana ministra Żurka, że czas nas goni, że tak powiem.
13: No, goni. Wybory za rok. Kolejne pytanie od słuchacza. Pan minister Kierwiński prosiłby nie łączyć politycznie sprawy Szpitala Południowego z waszą partią. Ale to wasza partia łączyła politycznie śnięte ryby w Odrze, czy wozy strażackie kupione za pieniądze z innej kieszeni z PiS-em. Czy nie jesteście tutaj ofiarą własnych, niskich standardów?
14: Nie.
13: Krótko, tak? Nic więcej nie będzie, rozumiem, żadnej dopowiedzi.
14: Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej sprawie. Lubię, jak jest pytanie wymagające krótkiej odpowiedzi, nie wymaga rozszerzenia, to nie udzielam rozszerzenia.
13: Kacper pyta. W 2023 roku na konwencji Koalicji Obywatelskiej w kampanii mówił pan tak. Pamiętam taki moment, kiedy tak często ludzie mówią, nie mogę się dostać do szpitala, do lekarza. Później zapowiedział pan konkret numer jeden, a więc zniesienie limitów NFZ na leczenie dla szpitali. Więc proszę powiedzieć, jak te pańskie zapowiedzi mają się do obecnej sytuacji, w której politycy Koalicji Obywatelskiej wchodzą bez kolejki, no i czekają krótko na badanie, a zwykłym pacjentom przekłada się wizyty na nie wiadomo kiedy, na rok 2027, bo dalej nie zniesiono limitów. Czy celowo wprowadzał pan wtedy ludzi w błąd?
14: Już odpowiadam. Jak pana imię, autor pytania?
13: Kacper.
14: Panie Kacprze, a o których polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wchodzili bez kolejki do szpitala południowego przy Salonik, VIP pan pyta, bo ja chciałbym się odnosić do precyzyjnych nadlic.
13: No my na razie nie wiemy, kim są ci politycy, bo jak rozumiem, oni nie chcą się ujawnić, a minister Kierwiński powiedział, że nie będą, no, jeśli będą chcieli, to się ujawnią.
14: Mam skomentować zachowanie polityków, których nie znamy jeszcze, tak? Tak jest oczekiwanie.
13: Ale sądzi pan, że to w polityce widmo? Że to w ogóle nic się nie, że to się nie wydarzyło, rozumiem, tak?
14: Ja na razie znam kilku polityków z nazwiska, którzy korzystali między innymi w sposób wymagający, no może inaczej, w sposób kontrowersyjny z systemu ochrony zdrowia. Pierwszym jest, uwaga, teraz pani będzie zaskoczona, senator Lenz. Taka afera była niedawno, wszyscy bardzo to omawiali. A drugim politykiem, o którym z tego, co wiem, prawie na pewno, to jest prezes Jarosław Kaczyński. I dla mnie Kaczyński niczym nie różni się od pana Lenza, a Lenz nie różni się niczym od pana Kaczyńskiego. Obydwaj są pacjentami. Jeśli skorzystali w sposób niewłaściwy z tej kolejki, to się skończyło tym, że Lenz przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zaś Kaczyński dalej prezesem jest. Zdaje się, że mamy w tym wszystkim na pokładzie jeszcze Ziobrę, wiceprezesa PiS-u, który czmycha po Stanach Zjednoczonych, przez Alaskę pewnie niedługo na Białoruś doleci, uciekając przez polskim wymiarem sprawiedliwości. Więc do wszystkich pytających pytania i zadających pytania na każde odpowiem z umiarem, uśmiechem i z wielką, dobrą, serdeczną emocją do każdego pana Kocpra i Wojtka, którzy do mnie pytania mają.
13: Czyli rozumiem, że dla pana właściwie to nic się nie wydarzyło, no bo skoro nie znamy nazwisk tych polityków.
14: Naprawdę pani tak uważa?
13: No tak, no bo pan powiedział, że no co tu komentować, skoro nie wiem, kim byli te osoby, które tam wchodziły, a nie wiadomo, kto w ogóle tam.
14: Nie dam wciągać w żadne dywagacje publicystyczne, panie redaktor. Skoro pytanie do mnie brzmi, jak pan się odniesie do tego, że politycy Koalicji Obywatelskiej wchodzili przez salonik VIP? Pytam, którzy? Wtedy się odniosę.

0: europoseł, ale wydaje mi się też, że będąc europosłem, pan również mógłby chyba pokusić się o jakąś kontrolę poselską, tak czy nie?
1: Idąc
0: że może pan tam pojechać i się o to dowiedzieć.
1: Poczekam, aż pani redaktor chce, żebym gdzie jechał? Do marszałka Stawerskiego i koczował pod szpitalem w Lublinie? Takim pani wyznacza
0: zadanie? Ale skoro panu tak zależy bardzo na tej odpowiedzi, no to co za problem? Generalnie tam pojechać, zapytać. Proszę pana, czy Jarosław Kaczyński, jak był w szpitalu, to połowa szpitala, czy też jedna czwarta była zamknięta, żeby on miał komfort?
1: Możemy się jeszcze umówić. Ja co prawda nie mam takich umiejętności jak pan prezydent Nawrocki. Mogę się umówić ze Stawiarskim, marszałkiem lubelskiego na walkę MMA, żeby sprawdzić, kto jest silniejszy, kto jest słabszy. Ja zadaję Stawiarskiemu pytanie publicznie przez bardzo słuchane pani radio, Radio Z.
0: No na razie tutaj pana Stawiarskiego nie mamy.
1: Czy prawdą jest, że Kaczyński korzystał w sposób nieuprawniony z zamykanego oddziału? Ale które? To proszę
0: no
1: zadać.
0: Tak, no nie, no już, usłyszeliśmy, że pan dopóki nie będzie wiadomo, o kogo chodzi, kim byli ci politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli tam wchodzić bez kolejki w Szpitalu Południowym, to pan się nie będzie do tego odnosił.
1: Ale, ja się pani odniosłem. Ja czekam na wyniki kontroli. Panie redaktorze, jest NFZ, jest NIK, jest prokuratora, jest Warszawa i tam i parę innych instytucji kontrolują. Lubię czekać na wyniki kontroli. Zawsze miałem taką zasadę jako minister. Na razie jedynym politykiem z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, który został ukarany za niewłaściwe zachowanie dotyczące kolejki dostępu do szpitala był senator Lenz. Został usunięty z Koalicji Obywatelskiej.
0: Trochę to trwało.
1: I do Lenza się odnoszę, bo zna... Jak? Ile? Zaraz.
0: No
1: ile
0: trochę to trwało? No nie wiem.
1: Kaczyński w szpitalu w Lublinie zdaje się był dobry parę lat temu. Ja jeszcze wrócę do sytuacji dla mnie bardzo osobistej. Chciałbym, żeby... Bo ja pójdę za torem myślenia pana redaktora Stanowskiego, którego jestem wiernym fanem i podziwiam jego aktywność i jakby zdolności dziennikarskie. Naprawdę podziwiam. Każdego dnia je czytam. Bo pan Stanowski powiedział, że właśnie jedynym sposobem na to, żeby tą sprawę wyjaśnić, jest to, że Kaczyński, że Trzaskowski...
0: No to już pan mówił w tym programie, tak?
1: Tak,
0: to już
1: ale ja teraz idąc za torem pana redaktora Stanowskiego, oczekuję, że może nie oczekuję dymisji od Kaczyńskiego, bo jest powiedzmy panem, który no, jest w dość nobliwym wieku, więc nie będę wystawiał tak drastycznych oczekiwań, nie będę też go rozbierał i przywiązywał do lampy. Chciałbym, żeby nam tylko powiedział, czy prawdą jest, że korzystał ze szpitala w Lublinie. I jeszcze pójdę w stronę prywatną. Wie pani, ja pierwszy raz powiem o tym od 6 lat. Mój tata umarł 20 marca 20 roku. Na drugi dzień wybuchła pandemia i zamknięto całą Polskę. Chciałem zapytać, czy Kaczyński kiedykolwiek odpowiedział na pytanie, dlaczego wlazł ze swoimi ludźmi na cmentarz, kiedy cała Polska nie mogła pójść do swojego ojca, matki, siostry, brata, żony, dziecka, które umarło. Takich ludzi było w Polsce tysiące, bo rządził wtedy Szumowski i ludzie umierali na COVID, a Kaczyński łaził w pandemii po cmentarzu, kiedy nikt z nas, 38 milionów Polaków, nie mógł być. I policja ścigała moją matkę, która chciała pójść do ojca, żeby wyszła z cmentarza. I taka jest prawda.
0: To jeszcze jedno pytanie pozwolę zadać, chociaż mamy 18.34, a pan mówił, żeby troszeczkę wcześniej skończyć.
1: Muszę kończyć za minutę.
0: No to w takim razie odpowie pan króciutko. Jest pytanie, czy nadużycia PiSu dają wam prawo do nadużywania władzy? No bo jeśli nie, to dlaczego przypominacie sobie o nie w momencie, kiedy wyszła na jaw właśnie ta afera w warszawskim szpitalu południowym?
1: Znaczy, będę z uporczywością maniaka przypominał. Nie daje nam prawa do lekceważenia tej sprawy, bo pan doktor Kasprzyk został wywalony. Już mówię, użyję drukowanymi literami. Wywaliliśmy go z koalicji, stracił robotę, przestał być radnym i ruszyła nad nim prokuratura. Mało, chcę wiedzieć, co opinia publiczna, czego oczekuje od Kaczyńskiego za zamknięcie potencjalne oddziału w Lublinie. Chcę wiedzieć, czy tak było.
0: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bartosz Arłukowicz był z nami, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Były minister zdrowia. Życzę dobrego wieczoru, popołudnia i dużo zdrowia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia i do usłyszenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Putin otwiera szampana, zabieranie orderów nie zastąpi dyplomacji. To komentarze krytyków decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. O otwieraniu szampana przez prezydenta Rosji napisał Robert Biedroń, o zabieraniu orderów Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ci, którym posunięcie Nawrockiego się podoba, piszą brawo, panie prezydencie, to Sławomir Męczen z Konfederacji. Czy Polska ma swoją godność, nigdy nie klęka, tak? Komentuje poseł PiSu Jacek Sasin. Krytycy decyzji Nawrockiego podkreślają, że osłabi to naszych sojuszników, a ucieszy Kreml, który, tu cytat, żyje z podziałów i konfliktów między krajami naszego regionu. Zwolennicy, że nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto, znów cytat, gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć ofiar Wołynia. Do decyzji prezydenta odniósł się także Donald Tusk. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier na platformie X. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Karol Nawrocki decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu podjął po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Tymczasem w Brukseli rozgorzał spór o to, kto może reprezentować Unię Europejską podczas negocjacji Ukrainy z Rosją. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie respektować żadnych ustaleń, które w tej sprawie zapadną bez naszego udziału. Jakie są pomysły Europy na te rozmowy z Moskwą, o tym z Brukseli, reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Padło nazwisko przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa jako reprezentanta zgodnie z prawem całej Unii Europejskiej i jak relacjonuje tę debatę za zamkniętymi drzwiami premier Donald Tusk, w grę wchodzi właśnie to rozwiązanie, ale konieczny jest też udział Polski.
2: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
1: A według premiera też jest ważne teraz wywieranie presji na Rosję, zwłaszcza po ostatnich udanych kolejnych atakach Ukrainy. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio.
0: Ewentualne negocjacje z Moskwą będą też tematem spotkania liderów Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu. Specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff jest w drodze do Szwajcarii, gdzie ma odbyć się pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem w sprawie możliwego porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego, podał portal Axios. Planowane początkowo na wczoraj rozmowy zostały przełożone z powodu starć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, zaznaczył serwis. Oprócz Witkoffa udział w negocjacjach ma również wziąć zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner, który jest już w Szwajcarii, podał Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach. Według zapowiedzi amerykańskiej delegacji miał przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance, ale w czwartek późnym wieczorem odwołał swój wyjazd w ostatniej chwili. Nadal nie jest jasne, czy weźmie udział w rozmowach i czy przyleci do Szwajcarii w ten weekend. Biały Dom zapewnia, że Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Wczoraj do Szwajcarii przybył już premier Kataru, który jest jednym z kluczowych pośredników w kontaktach między USA a Iranem. Nie wiadomo, czy ustalono nowy termin rozmów. MSZ w Teheranie ogłosił wczoraj, że zaplanowane na ten dzień spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, bo obie strony podpisały porozumienie wstępne. Jak wiecie z Radia Z, to porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zgłaszanych prezydentowi Warszawy, przyznał to w publicznym radiu minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek mówi, że prokuratorzy przejrzą dokumenty, przesłuchają świadków i jeśli będzie naruszenie prawa, zostanie wszczęte postępowanie. A prezydent Warszawy zapewnia, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym tego szpitala. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo, przyznaje Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenia należące do Przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
0: W Szpitalu Południowym trwa audyt, odwołano zarząd i radę nadzorczą. Nowa ma być odpolityczniona. Tydzień przed początkiem wakacji Jastrzębia Góra ma problem, bo nie ma tam działającej przychodni zdrowia. Po wycofaniu się z zakładu opieki zdrowotnej władze Władysławowa i powiatu puckiego robią co mogą, by znaleźć zastępstwo. A jak im idzie? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Z pisma, jakie opublikował radny pomorskiego sejmiku Szymon Redlin, wynika, że w tej sprawie odbyło się już kilkanaście spotkań. Władze gminy i powiatu zaangażowały do akcji szpital w Pucku, który ma pomóc w znalezieniu lekarzy chętnych do pracy w przychodni. Obsługiwała ona na co dzień około 3000 mieszkańców Jastrzębiej Góry, ale w sezonie populacja miasteczka gwałtownie przecież rośnie. Burmistrz Władysławowa toczy teraz walkę z czasem, ale uspokaja. Udało się już wypracować realny wariant przywrócenia przychodni do działania.
0: Co ciekawe, ZOS w Rumi nie informuje o przyczynach wycofania się z Jastrzębiej Góry. Mieszkańcy osiedla Kliny w Krakowie coraz głośniej mówią o strachu przed dzikami, które pojawiają się między ich blokami. Przedwczoraj stado zwierząt przewróciło wózek z dzieckiem, choć jak wszyscy podkreślają, był to przypadek, bo spłoszone dziki zahaczyły o wózek. Mieszkańcy twierdzą jednak, że zwierzęta są agresywne, żądają zdecydowanych działań, w tym odłowu lub odstrzału. Dziki można spotkać codziennie, usłyszał od nich nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Bo ja widzę, że pani z pięknym małym pieskiem, czy się pani nie boi, no bo dziki podobno tutaj cholera, właśnie już rządzą po prostu.
6: Żyć się nie da.
7: Pojawiają się od może 2, 3, 4 lat. Od kiedy powstają nowe bloki oczywiście.
5: A miała pani już niestety taką nieprzyjemność?
7: No moje dzieci również też te.
8: Wychodząc z alejki takiej tego, nagle 6 takich małych, za nimi mamusia większa, patrząca na mnie po prostu takim wzrokiem ostry.
0: Miasto zapowiada zwiększenie odłowu i odstrzału dzików. Zamierza też policzyć, ile jest ich w Krakowie. Szacuje się, że około 2000. Teraz to już wszystko. Następne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: A razem z nami poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu.
10: No i na rozgrzewkę krótka piłka z krótkim, konkretnym bardzo pytaniem. Czy lekarze powinni mieć zakaz łączenia pracy w systemie publicznym i prywatnym?
11: Tak.
10: To o tym za chwilę porozmawiamy. Zobaczmy jeszcze, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już działa. Panie pośle, wy już wiecie, kto omijał kolejkę w Szpitalu Południowym w Warszawie? Którzy politycy?
11: Nie wiemy.
10: Naprawdę?
11: Tak, nie
10: no bo
11: wiemy.
10: Zerkam na wpisy waszych posłów w internecie, na przykład poseł Dariusz Stefaniuk, przygotowałem dla pana tę planszę.
11: Ale to ja tu planszę znam doskonale.
10: Wpis waszego posła Dariusza Stefaniuka na Facebooku. Zobacz, kto z nich był pacjentem VIP bez kolejki. Poniżej plansza z 12 zdjęciami, nazwiskami, konkretne imiona, nazwiska, konkretne twarze. Premier, minister, poseł, europoseł.
11: Panie redaktorze,
10: skąd macie te listy?
11: Bardzo proszę, żeby nie wyrywać tej planszy z kontekstu, a tym kontekstem była konferencja prasowa naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka, gdzie była ta plansza prezentowana.
10: Ci, którzy patrzą na to w internecie, nie widzieli konferencji prasowej, widzą to, co widzą w internecie.
11: I widzą właśnie również na tej planszy pytanie postawione, kto z tych państwa był pacjentem VIP bez kolejki w szpitalu?
10: Kto z nich był pacjentem VIP bez kolejki? No, znak zapytania, wykrzyknik. Tak podpisuje to wasz poseł.
11: No tak, ale
10: naprawdę pan uważa, że to nie jest wskazanie tych osób?
11: Nie, panie redaktorze, znaczy no jest poważnie postawione pytanie, ponieważ media pełne są informacji o tym, że warszawscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej korzystali z saloniku.
10: Tak jest. I nikt nie podaje nazwisk,
11: nikt nie
10: podajecie.
11: Nie, i padają różnego rodzaju nazwiska w tym kontekście. Spekulacje również. Moim zdaniem trzeba przeciąć te spekulacje.
10: Czyli to są spekulacje uprawiane przez polityków.
11: Trzeba przeciąć te spekulacje, które są w mediach, panie redaktorze, i dlatego żądamy od władz Warszawy i od władz politycznych Koalicji Obywatelskiej konkretnych informacji właśnie dotyczących listy tych osób. Również po to, żeby nie rzucać cienia podejrzeń na tych, którzy są tutaj w porządku.
10: Ale tu nie ma rzucenia cienia
11: podejrzeń
10: na te osoby, które są na tej
11: planszy. Panie redaktorze, tu są zdjęcia wszystkich parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z Warszawy i to jest konkretne wskazanie, do kogo te pytania są kierowane, czyli do kogo to Państwa pytania dotyczą i niech ci Państwo po prostu zadeklarują, że nie korzystali z tego saloniku. Chodzi o to, żeby wywołać właśnie taką odpowiedź, żeby opinia publiczna miała wiedzę i żeby opinia publiczna nie musiała karmić się spekulacjami, których pełno jest dzisiaj w mediach.
10: No,
11: dotyczących na przykład to pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Wiemy reakcję, znamy reakcję pani marszałek.
10: I ona odpowiada, że to
11: tak jest. O to chodzi, żebyśmy mieli jasność, jak to wygląda.
10: TVN24, szef MSWiA mówi tak. Za czasów naszych poprzedników dowożono kulę dla prezesa PiS, zamykano pół oddziału dla pana Kaczyńskiego i pana Kurskiego. Te osoby świetnie się mają i z niczego się nie tłumaczą.
11: Panie redaktorze, to jest stara metoda polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak coś się dzieje, jak mają pożar, to wina PiS-u. Znaczy, to zawsze próba odwrócenia uwagi i pokazania a PiS to, a PiS tamto. Znaczy, niech się rozliczą ze swoich grzechów, a nie szukają tych grzechów w ogródku innych.
10: Bo wy już się rozliczyliście.
11: My się ze swoich grzechów zawsze rozliczamy i zawsze też reagujemy, jeśli ktoś z naszych ludzi postępuje nieetycznie albo łamie prawo, to jest natychmiastowa reakcja. Natomiast niestety dzisiaj rządzący w Polsce mają z tym bardzo poważny problem. Doktryna Neumana w różnych formach działa nadal, czyli krycia za wszelką cenę swoich. Dopiero jak się mleko rozleje, tak jak z panem Kacprzykiem, gdzie media ujawniły ten proceder, to dopiero jest jakaś reakcja. A gdyby tego nie było, gdyby nie media, panie redaktorze, i dlatego tak oni walczą z mediami i próbują te niezależne media uciszać, bo chcą właśnie, żeby tego typu sprawy nie wychodziły na jaw. Gdyby nie te media, to ten pan Kasprzyk dalej by przytulał te miliony i ten VIP-owski salonik dalej by działał i to specjalna ścieżka dla polityków rządzącej partii.
10: Pomożecie rządowi przyjąć przepisy, które pozwolą skontrolować, ile zarabiają poszczególni lekarze.
11: Panie redaktorze, to jest znowu wielkie oszustwo dzisiaj rządzących. Próbują odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich win, przerzucając te winy na lekarzy. To jest cała metoda, którą Tusk opanował i od dawna stosuje. Jak jest kryzys, to winni są inni.
10: Czyli nie pomożecie rządowi przyjąć
11: trzeba wskazywać takich wrogów, czy całe grupy zawodowe, czy społeczne, które są wrogami akurat w tym momencie tej władzy do napiętnowania. Nie będziemy w takich na pewno działaniach uczestniczyć.
10: Nie powinniśmy wiedzieć, ile lekarzy zarabiają.
11: Panie redaktorze, my będziemy analizować, jeśli będą dobre jakieś przepisy, to będziemy na pewno je popierać. Tak się zawsze zachowujemy. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją, tak się zawsze zachowujemy. Inaczej niż nasi konkurenci, którzy zawsze byli przeciw, nawet przy dobrych rozwiązaniach głosowali przeciw dla zasady.
10: Natomiast my tak nie działamy,
11: ale generalnie nie damy się zaprząc do takiego rydwanu Tuska, który próbuje teraz odwrócić uwagę. To jest problem Platformy i jej działaczy, a nie lekarzy jako takich.
10: Bo
11: tu mamy do czynienia z aferą z panem Kacprzykiem, który tak, jest młodym lekarzem, ale nie dlatego zarabiał miliony, że jest młodym lekarzem, tylko dlatego, że jest prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, człowiekiem, który występował w spotach tej partii, znał najważniejszych polityków tej partii i dlatego oni mu pozwolili na to, żeby taki proceder rozwijać, dlatego, że był lekarzem.
10: Dlaczego pana stowarzyszenie jest fajniejsze niż stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego?
11: Ale dlaczego? Tak mamy stawiać sprawę, że jest fajniejsze.
10: Nie jest fajniejsze?
11: Jest inny.
10: Ale co, macie lepsze gadżety, lepsze koszulki, talony na kręgle rozdajecie, zniżki na hulajnogi.
11: Ale o czym pan mówi?
10: Bo ja nie wiem, czym wy tam się zajmujecie, więc pytam.
11: My się zajmujemy agendą Prawa i Sprawiedliwości, przekazywaniem tej agendy naszym wyborcom.
10: I co z tego zajmowania się wynika
11: wzrost sondażowy, który w tej chwili wyraźnie widzimy. On oczywiście jest przede wszystkim wynikiem pracy naszego kandydata na premiera, profesora Przemysława Czanka i jego również propozycji programowych, które prezentował chociażby na ostatniej konwencji w Kaliszu, podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, program Srebrna Praca dla seniorów, aktywizacji zawodowej seniorów, tani prąd dla Polaków poprzez odrzucenie ETS-u. My mamy konkretne propozycje dla Polaków, dlatego rośnie poparcie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj.
10: Wasze stowarzyszenie, panie pośle, rozumiem, że powstało też po to, żeby policzyć szable, żeby pan mógł policzyć szable w PiSie swoich ludzi. To ile tych szabel
11: to nie
10: dzisiaj
11: są
10: pan
11: moi ludzie,
10: ma
11: to nie
10: ilu
11: są
10: posłów się zapisało do stowarzyszenia?
11: Jedna
10: Jacka
11: sprawa,
10: Cesina.
11: To nie są żadni moi ludzie, to są ludzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo my bardzo wyraźnie to podkreślamy, pełną lojalność wobec naszego lidera i wsparcie dla jego polityki.
10: Zapisało się do stowarzyszenia Po pierwsze Polska?
11: Ponad 100 w tej chwili. Dzisiaj nawet z dwoma kolejnymi posłami będę rozmawiał, około 110.
10: To kto płaci na to stowarzyszenie?
11: Nikt nie płaci na stowarzyszenie.
10: Nie macie żadnych pieniędzy?
11: Nie mamy żadnych, panie redaktorze, to nie jest stowarzyszenie, które ma prowadzić jakąś działalność poza partią polityczną. To znaczy, my się skupiliśmy na pewnej platformie ideowej z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią bardzo szeroką. Jest partią tego szerokiego namiotu, tak on zresztą zawsze było. Kieruje swoją ofertę zarówno do wyborców bliżej centrum, do nich tą ofertę chce kierować pan premier Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie. Tak się określiło to stowarzyszenie, że ono jest bardziej centrowe, bardziej liberalne, bardziej takie dla elektoratu wielkomiejskiego. A my upatrujemy, my, ja i moi koleżanki i koledzy w stowarzyszeniu, które utworzyliśmy, upatrujemy naszej bazy wyborczej, przede wszystkim w tym elektoracie konserwatywnym.
10: Dobrze, ucieka pan od pytania o pieniądze, a ono jest ważne, bo pojawiły się takie informacje.
11: Nie ma żadnych pieniędzy, panie
10: redaktorze. Proszę pozwolić, panie pośle, no bo pojawiły się takie informacje, że te stowarzyszenia powstają po to, żebyście mogli zbierać pieniądze poza zbieraniem pieniędzy na partię polityczną, a tutaj nie musicie się tłumaczyć, kto płaci, ile płaci.
11: Ja myślę, że ktoś, kto tego typu pomysły podrzuca albo sufluje w opinii publicznej czy w tym przekazie medialnym, ma jakieś nieczyste intencje. Absolutnie
10: złe
11: nie ma takich
10: języki.
11: Intencji. My żadnych pieniędzy, i to deklaruję bardzo twardo, nie będziemy zbierać od nikogo, ani od członków stowarzyszenia, czy od posłów. Posłowie płacą składki na Prawo i Sprawiedliwość, na klub parlamentarny nasz. Natomiast i ani żadnych darowizn, żadnych składek nie przewidujemy. Absolutnie.
10: A Marek Suski zapisał się już do pana stowarzyszenia?
11: Nie zapisał się do stowarzyszenia, ale...
10: Wygonił go pan ze spotkania, nie zapisał.
11: Ale to są jakieś właśnie, wie pan co, są jakieś piramidalne bzdury. Czy ktoś jest...
10: Kto to
11: ktoś
10: opowiada
11: jest
10: w PiSie?
11: To ja tego nie wiem, kto to opowiada. Ja nie wiem, czy w PiSie.
10: Dziennikarze powołują się na polityków PiSu, którzy im to powiedzieli.
11: Ja mam takie wrażenie, że z redaktora Dziubki z Onetu, bo to on jest źródłem tej informacji, no ktoś po prostu zakpił. My, szczerze mówiąc, żeśmy się zdrowo z Markiem Suskim przedwczoraj uśmiali z tych informacji, kiedy rozmawialiśmy ze sobą, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma żadnego konfliktu.
10: Ja z Markiem Suskim
11: znam się tyle lat, naprawdę, że nikt nie jest w stanie nas poruszyć.
10: Zanim nasza rozmowa będzie tylko w internecie, jeszcze tylko druga krótka piłka, trzy pytania tym razem. Pierwsze, czy Zbigniew Ziobro powinien być dalej wiceprezesem PiSu, tak czy nie?
11: Oczywiście, że tak. Nic się nie zmieniło w tym.
10: Mateusz Morawiecki gra w PiSie za ostro.
11: Ale w jakim sensie?
10: No, powinien przystopować, dąży do rozbicia Prawa i Sprawiedliwości.
11: Panie doktorze, nie będę wchodził w tą dyskusję, ponieważ...
10: Tak jest coś na rzeczy.
11: Nie będę wchodził w tą dyskusję, naprawdę, bo nie ma to żadnego sensu. Razem idziemy dzisiaj do przodu, prowadzimy kampanię, żeby odsunąć tą złą władzę od władzy właśnie i wspieramy wszyscy pana profesora Przemysława Czarnka, jako
10: trzecie pytanie.
11: Pana premiera.
10: Ameryka.
11: Jesteśmy jednością i nie próbujcie nas dzielić, nie ma żadnego konfliktu.
10: Ameryka,
11: Onety i TVN-y nas nie podzielą.
10: Ameryka to nieprzewidywalny partner, tak czy nie?
11: Nie uważam, że nieprzewidywalny.
10: To za chwilę o tym porozmawiamy. Sprawdźmy jeszcze, co słychać w naszej sądzie. Na radioz.pl pytaliśmy, czy lekarze powinni mieć zakaz łączenia pracy w systemie publicznym i prywatnym. Tak odpowiedziało 65% pytanych, nie 35%.
11: To jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. To jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadzimy to.
9: To jest gość Radia Z.
10: Okej, czyli pada jasna deklaracja. Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wróci do władzy, rozdzieli pracę lekarzy prywatnie i publicznie.
11: Tak.
10: Dlaczego do tej pory to się nie udało?
11: My to już prezentowaliśmy na naszej konwencji programowej poświęconej właśnie systemowi ochrony zdrowia. To jest jeden z naszych pomysłów. Ich będzie kilka, bo rzeczywiście ta sytuacja wymaga uporządkowania w służbie zdrowia.
10: Ale da się to zrobić, pana zdaniem? Bo ja pytałem o tę sprawę wiele razy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i wtedy słyszałem, na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
11: To na pewno nie będzie łatwe, bo rzeczywiście te systemy się bardzo mocno przenikają dzisiaj, ale to jest konieczne, żeby to zrobić. Również z tego względu, żeby dobrze gospodarować pieniędzmi, które w tym systemie ochrony zdrowia są. To znaczy, żeby wyeliminować tego typu patologie, jak płacenie dwa razy za te same czynności, czy za te same świadczenia medyczne, a
10: to
11: dzisiaj
10: jasne.
11: Tak się w wielu przypadkach dzieje.
10: Ale pytanie jest takie, czy policzyliście to? Czy dzisiaj da się zrobić to w taki sposób, żeby rozdzielić publiczną i prywatną ochronę zdrowia? Lekarze pracują albo tu, albo tu i tych lekarzy w żadnym z tych systemów nie brakuje.
11: Panie redaktorze, za tym muszą iść również inne rzeczy, czyli racjonalne. Tak, mamy ekspertów.
10: I da się to zrobić.
11: Da się to zrobić. Oczywiście za tym muszą iść inne działania, jak chociażby uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad placówkami ochrony zdrowia. Dzisiaj on jest potężny.
10: Co to znaczy uporządkowanie?
11: Czyli skonsolidowanie te, tego nadzoru właścicielskiego w jednym miejscu i o tym też bardzo wyraźnie mówimy.
10: Gdzie?
11: Czas skończyć z tym rozproszeniem w rękach państwa.
10: Czyli
11: rękach państwa, czy administracji rządowej.
10: I samorządy nie powinny zarządzać szpitalami.
11: Nie powinny zarządzać szpitalami. To niestety w wielu przypadkach rodzi patologię, ponieważ no, niestety mamy do czynienia, nie generalizuję, ale mamy do czynienia również z tymi lokalnymi różnego rodzaju sitwami czy układami, które powodują takie, a nie inne właśnie sytuacje, które widzimy dzisiaj w samorządzie warszawskim. No to jest fakt, to jest element właśnie tego lokalnego układu, tej ośmiornicy warszawskiej, którą mamy do czynienia politycznej. A ponadto takie ujednolicenie zarządzania pozwoli po prostu bardziej racjonalnie tymi zasobami ludzkimi również, przepraszam, tak mówię, mówiąc o lekarzach, tymi zasobami ludzkimi gospodarować. To znaczy dzisiaj na przykład ten wzrost, niekontrolowany wzrost zarobków jest też spowodowany taką konkurencją na rynku o lekarzy. No, w sytuacji, kiedy są różne podmioty, które konkurują ze sobą, no rzeczywiście one licytują się na te zarobki. W sytuacji, kiedy będzie jeden właściciel, tej licytacji po prostu nie będzie. Znaczy, no, trudno się licytować samemu ze sobą.
10: Panie pośle, to kiedy rozmawiamy, pojawia się informacja, że premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK i na to stanowisko powołał Piotra Malepszaka, czyli wiceministra innego.
11: Ale to akurat chyba nie z powodu...
10: Nie, to jest inny temat.
11: Chociaż pamiętam, jak była afera hazardowa, no ja mam dobrą pamięć, to było dawno już, może nikt już tego nie pamięta. Afera hazardowa, jak była, wybuchła z panem Chlebowskim wtedy, szefem klubu Platformy Obywatelskiej w roli głównej, to Donald Tusk wykorzystał tą okazję, żeby się pozbyć wszystkich swoich przeciwników z rządu, między innymi Grzegorza Schetyny z funkcji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych.
10: No, ale Maciej Lasek chyba nie był przeciwnikiem.
11: A tego ja nie wiem. Wie pan, ja tam nie jestem takim specjalistą od rozgrywek wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej, ale...
10: Ale ta decyzja pana zaskoczyła, jeśli chodzi o odwołanie Macieja Laska?
11: Znaczy, ona jest bez znaczenia w gruncie rzeczy w tej chwili, ponieważ no, zastąpienie pana Laska, pana Malepszakiem, no, tak powiem, absolutnie niczego tutaj nie zmienia. No, pan Malepszak to jest też człowiek, który w jakimś sensie odpowiada za wykastrowanie tego projektu CPK.
10: Zajmuje się kolejnictwem.
11: No właśnie, za to, że zostały utopione, no przepraszam, kolokwialnie tak to wygląda, utopione szprychy Centralnego Portu Komunikacyjnego, między innymi ta dla mnie niezwykle ważna szprycha do Łomży.
10: Rozumiem, że wy i dalej te szprychy będziecie przywracać,
11: na Mazury. I dalej. Oczywiście, że będziemy przywracać. Pan dzisiaj się Donald Tusk chwali przywróceniem połączenia kolejowego Łomży z Warszawą, które czas podróży pociągiem ma trwać 2 godziny z Łomży do Warszawy. No żadna to atrakcja dla mieszkańców Łomży, żeby 2 godziny się tłuc pociągiem do Warszawy, kiedy mają drogę ekspresową i samochodem może dojechać szybciej. Natomiast szprycha, która pozwoli do Warszawy dojechać w 50 minut, to jest rzeczywiście coś, co mogło być przełomem cywilizacyjnym dla Łomży i dla takich miast jak Łomża, bo ja mówię o Łomży, bo to akurat mój okręg wyborczy, moi wyborcy tam mieszkają, ale takich miast, Kalisz, inne miasta w Polsce zostały tej szansy pozbawione właśnie między innymi, a twarzą tego pozbawienia jest pan Malepszak. Wie pan co, więc w związku dla mnie ta zmiana to jest taka z deszczu pod rynnę.
10: Panie pośle, potrafi pan powiedzieć dzisiaj brawo panie ministrze, brawo premierze, brawo Władku, stać pan na to, żeby powiedzieć coś takiego do szefa MON-u?
11: Za co mam to powiedzieć?
10: No, Władysław Kosiniak-Kamysz napisał do Waszyngtonu, dostał odpowiedź, w tej odpowiedzi czytamy: amerykański Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
11: Panie redaktorze, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pan prezydent Karol Nawrocki. No powiedzmy sobie szczerze, żadna to zasługa Władysława Kosiniaka-Kamysza.
10: Żadna.
11: Tak, wszystko załatwił prezydent i nie ma co do tego żadnej wątpliwości.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz, czy tu... Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on mówi tak, proszę pozwolić. Tutaj gramy wszyscy razem. Pan prezydent,
11: no tak,
10: rząd,
11: jest.
10: Wszyscy Polacy. Jesteśmy jedną drużyną. To jest narodowy strategiczny interes. To jest racja stanu. Stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy. Zabiegaliśmy od wielu lat.
11: Panie redaktorze,
10: PiS gra w tej samej drużynie,
11: bardzo bym chciał, żeby tak było, jak pan Kosiniak-Kamysz mówi. Bardzo to idealistyczne, ale bardzo nieprawdziwe niestety.
10: Bo PiS nie chce grać w tej samej
11: drużynie. Nie, panie, dlatego, że PiS gra właśnie o to, żeby wzmacniać obecność amerykańską w Polsce, żeby była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a szef pana Kosiniaka-Kamysza, czyli premier Donald Tusk, robił i robi wszystko, żeby relacje polsko-amerykańskie zepsuć.
10: Co dzisiaj robi,
11: I na poziomie symbolicznym, czyli takimi głupimi atakami, takimi głupimi złośliwościami wobec prezydenta Donalda Trumpa, który wiemy doskonale, może nam się to podobać albo nie, no jest takim politykiem, który jest bardzo czuły na punkcie własnego ego i własnej osobowości.
10: Jasne, ale mówi pan o wydarzeniach sprzed lat, a
11: A dzisiaj? Nie, nie sprzed lat.
10: Dzisiaj
11: panie redaktorze, skromnie. Nie sprzed lat.
10: Na przykład.
11: Całkiem niedawno był w Warszawie jeden z znanych aktorów amerykańskich, który spotkał się z Donaldem Tuskiem i Donald Tusk na powitanie powiedział: mam na imię Donald i bardzo za to przepraszam. Bardzo mi z tego powodu przepraszam. Wie pan, po co to? Po co takie rzeczy robić? No po co, ale to, po co to robić? Znaczy, bo to jest takie, wie pan, wbijanie szpileczki. Oczywiście to można powiedzieć: o, fajnie, ale zabawny Donald Tusk. Tylko, prawda, w tym kontekście, o którym powiedziałem przed chwilą, to ma niestety wpływ na te relacje polsko-amerykańskie. Albo na przykład ogłoszenie tego, że kiedy Donald Trump i administracja amerykańska ogłosiły, że będą wycofywać wojska z Niemiec, to Donald Tusk zapowiedział od razu, że nie jesteśmy zainteresowani, żeby te wojska w Polsce wylądowały, bo nie będziemy podbierać innym krajom tych wojsk. To są tego typu, wie pan, gesty i tego typu zachowania i wypowiedzi, które są czytane w Waszyngtonie. Są czytane w Waszyngtonie, a ponadto tego typu działania, jak podpisywanie traktatów dwustronnych o bezpieczeństwie z takimi krajami jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, to jest rozbijanie NATO. Tak, to jest rozbijanie NATO, bo po co są te traktaty, jeśli jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim i powinno nam zależeć, żeby NATO było silnym i skonsolidowanym sojuszem, a nie osłabianym jakimiś dwustronnymi porozumieniami, bo to zmierza, te dwustronne porozumienia zmierzają w jednym kierunku. Wyrugować obecność amerykańską z Europy.
10: Może zastąpić NATO, panie pośle, takie porozumienia, że właśnie w tym czasie Amerykanie ograniczyli swój wkład w siły reagowania NATO i doskonale pan o tym wie.
11: Panie redaktorze, niech pan tego nie odrywa i nie odrywajmy tego od całokształtu polityki europejskiej.
10: Ale można oderwać to od tej informacji, że Amerykanie właśnie ograniczyli swój wkład w siły reagowania NATO.
11: Szanowny panie redaktorze, Europa, instytucje europejskie, elity polityczne Europy od długiego czasu działają w kierunku wypchnięcia obecności amerykańskiej w Europie na rzecz budowy jakiegoś europejskiego systemu bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych.
10: Czyli to Europejczycy to wypychają Trumpa z NATO.
11: Tak, dokładnie tak jest, a Donald Tusk w tym procederze uczestniczy, bardzo aktywnie uczestniczy. I w tym kontekście szkodzi bezpieczeństwu i interesowi Polski, bo naszym interesem jest mocna obecność amerykańska w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie, a szczególnie w Polsce, a to temu po prostu nie służy. I w tym kontekście ta wypowiedź, od której zaczęliśmy tą rozmowę, od wypowiedzi pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, no jest po prostu nieprawdziwa. Z gruntu jest nieprawdziwa.
10: Znaczy, to pan nieprawdziwa,
11: że gramy w jednej drużynie, okay. Ponieważ to pan prezydent Karol Nawrocki jest tym, który ratuje dzisiaj relacje polsko-amerykańskie, który uratował kwestię przeniesienia, wzmocnienia wojsk amerykańskich w Polsce po wycofaniu tych jednostek z Niemiec, o czym sam prezydent Donald Trump informował, że to tylko i wyłącznie zabiegi prezydenta Nawrockiego tutaj o tym zdecydowały. Więc niech się Władysław Kosiniak-Kamysz nie próbuje jak ta żaba podstawiać nogi do podkucia w sytuacji, kiedy dzisiaj zdecydującym pozytywnym czynnikiem w tych relacjach polsko-amerykańskich jest pan prezydent Nawrocki.
10: Panie pośle, Przemysław Czarnek chce zablokować militarną pomoc dla Ukrainy, jeśli nie będzie wycofania się Kijowa z decyzji OUPA, a Mateusz Morawiecki mówi, że nie zgadza się z tym pomysłem. To który PiS jest prawdziwy?
11: Panie redaktorze, dzisiaj w linię programową, ideową Prawa i Sprawiedliwości określa nasz kandydat na premiera.
10: Czyli Prawo i Sprawiedliwość chce zatrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy, jeśli nie, Zełenski
11: mam
10: nie
11: nadzieję, znaczy my pomogliśmy Ukrainie bardzo już mocno w tej wojnie, wtedy kiedy inni nie pomagali, my pomagaliśmy, bo to była nasza polska racja stanu rzeczywiście, żeby Ukrainie pomagać, żeby Ukraina przetrwała atak rosyjski i nie upadła.
10: To jasne, tylko czy dzisiaj możemy przestać pomagać?
11: Panie redaktorze, my dzisiaj, i to jest czas na to, żebyśmy my zaczęli bardzo mocno, albo właściwie może nie zaczęli, bo już robimy to, ale żebyśmy bardzo mocno podkreślali również polski interes i polski punkt widzenia w tej sprawie, bo
10: jasne,
11: nie można w nieskończoność...
10: Panie, zakłada, że możemy przestać
11: panie
10: pomagać
11: redaktorze,
10: Ukrainie.
11: Nie można w nieskończoność komuś pomagać, jednocześnie doznając od tego kogoś upokorzeń i zniewagi. Non-stop. I w którymś momencie musi przyjść moment refleksji i zapytanie, czy ta nasza pomoc ma być dalej kontynuowana, jeśli ktoś za zachowuje się tak, jak zachowuje się dzisiaj rząd Ukrainy, prezydent Ukrainy, władze Ukrainy, bo nie sprowadzam tego oczywiście do wszystkich Ukraińców.
10: No tak, ale czy chce pan, żeby prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego?
11: Chcę, żeby odebrał. Uważam, że to jest całkowicie uzasadnione. Pan prezydent Zełenski niestety zachowuje się w sposób skandaliczny w relacjach z Polską. Całkowicie nie bierze pod uwagę naszego punktu widzenia, czyli żadnego gestu, można powiedzieć, w naszą stronę. Zbyt długo, moim zdaniem, wznosiliśmy te czarno-czerwone upolskie flagi, które zalały dzisiaj Ukrainę. Zbyt długo wznosiliśmy proceder stawiania pomników w Banderze, który był twórcą zbrodniczej ideologii i innym zbrodniarzom, którzy również bezpośrednio dopuszczali się zbrodni ludobójstwa na Polakach.
10: Zbyt długo tolerowaliśmy, to proszę pozwolić. Krzysztof Bosak w Polsat News mówi tak. To żadna nowość. Kult banderyzmu kwitnie na Ukrainie od wielu lat. Wasz rząd, Prawa i Sprawiedliwości, dał Ukrainie wszystko, co Polska miała i jeszcze więcej, bez żadnych warunków. Teraz się obudziliście?
11: To jest nieprawda, że jest bez żadnych warunków. Te warunki były od początku. Pan marszałek Bosak się myli. Z całym szacunkiem do niego, ale się myli. Te warunki od początku były stawiane, chociażby dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. Sam byłem uczestnikiem rozmów w takich wąskich, można powiedzieć, formatach z panem prezydentem Zełenskim, z jego ludźmi, gdzie ta sprawa była bardzo ostro stawiana.
10: No tylko, żeby tych ekshumacji nie było.
11: Tak, nie było, panie redaktorze, i o tym właśnie
10: mówię. Trzeba było o tym mocniej o to zawalczyć, ale nie, i te warunki postawić konkretnie.
11: Stawialiśmy te warunki konkretnie. Tak, ponieważ, jak mówię, nie było ze strony, i dlatego mówię o tym, że ze strony Ukrainy nie ma żadnej chęci wyjścia w stosunku do Polski z jakąś ofertą.
10: I ale powiem, to może prezydent Duda przestrzelił w swojej polityce, panie redaktorze, wobec Ukrainy, może przestrzelił, dając order Zełenskiemu, może pozwolił na to, jak mówi Karol Nawrocki, że Polska stała się junior partnerem Ukrainy.
11: Panie redaktorze, my jako Polska, naszym interesem było zbudowanie przyjaznych relacji z Ukrainą. Tak to postrzegaliśmy. Uważaliśmy, że w obliczu imperializmu rosyjskiego, który grozi i Polsce, i Ukrainie, naturalną rzeczą jest szukanie porozumienia i budowanie jakiejś wspólnoty tutaj, interesów i wspólnoty polityki, a ona się musi oczywiście opierać również o wartości i również musi się opierać o prawdę historyczną. Inaczej się takich dobrych relacji zbudować nie da. Czyniliśmy gesty w stronę Ukrainy. Właśnie w tym kierunku okazaliśmy się po prostu mądrzejsi w tych relacjach, czyli chcieliśmy przełamać fatalizm historyczny, który w naszych relacjach jest od wielu, wielu wieków i, jak mówię, zbudować jakąś nową relację w obliczu tego, co się stało. Wykorzystać tą wojnę rosyjsko-ukraińską też jako szansę. Postrzegaliśmy to jako szansę właśnie na budowę tych relacji polsko-ukraińskich na nowych zasadach. Niestety Ukraińcy tą szansę stracili. Stracili ją na własne życzenie. Nie chcieli tego. Nie chcą dobrych relacji z Polską. Nie chcą mieć w Polsce przyjaciela. Nie chcą mieć w Polsce partnera. I musimy to po prostu przyjąć do wiadomości. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Łącznie z tym, że zaczniemy w relacjach polsko-ukraińskich bardzo twardo grać. Gramy w tej chwili jako Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo twardo. I bardzo twardo mówimy. Polski interes pierwszej kolejności.
10: Sprawiedliwości. No bo na czym ta gra polega? Z jednej strony pan Czarnek mówi, drugi próg podatkowy 180 tysięcy, a pan Morawiecki 200 tysięcy. Która wersja jest prawdziwa?
11: No, czy mam powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą? My jako Prawo i Sprawiedliwość mamy swoje propozycje programowe, które bardzo poważnie bardzo odpowiedzialnie przedstawiamy i miarodajną propozycją Prawa i Sprawiedliwości jest to, co prezentujemy w ramach kampanii naszej wyborczej przez pana profesora Przemysława Czarnka, naszego kandydata na premiera.
10: Czyli 180
11: 21 postulat.
10: Co to oznaczałoby dla budżetu, panie pośle? O jakich pieniądzach rozmawiamy w budżecie?
11: Mówimy o pieniądzach rzędu 30 miliardów złotych.
10: Tyle mniej więcej
11: jest ubytek wpływu. Nie wydatek, tylko ubytek wpływów
10: budżetowych.
11: Gdzie
10: te pieniądze znaleźć?
11: Panie redaktorze, przede wszystkim w lepszym zarządzaniu budżetem, z tego względu, że dzisiaj mamy gigantyczną dziurę po stronie wpływów budżetowych, ale właśnie nie dlatego, że podatki są obniżane, bo wręcz przeciwnie, są podwyższane w tej chwili, a mimo to pieniądze do budżetu nie wpływają. Przede wszystkim z CIT-u i z VAT-u. I tutaj trzeba szukać rzeczywiście tych pieniędzy i te pieniądze będą większe niż 30 miliardów złotych.
10: A dzisiaj, panie pośle,
11: wzrost gospodarczy i rozwój firm, który był za naszych czasów, generował wielkie wpływy z CIT-u, bo firmy zarabiały i wpłacały podatek. Dzisiaj mamy sytuację taką, że firmy są w fatalnym stanie. Ten rząd wstrzymał wszelkie inwestycje, firmy nie pracują, nie mają zleceń, jest załamanie wpływów budżetowych. To samo jeśli chodzi o VAT. Mamy problem, mamy również problem z
10: tej szalą. Gdyby dzisiaj było w Sejmie głosowanie, czy podnieść drugi próg podatkowy do 140 tysięcy, jak proponuje jedna z partii koalicji, to cały PiS zagłosowałby za.
11: Panie redaktorze, tak, no, czy pod warunkiem, że...
10: Pan zagłosowałby za takim rozwiązaniem.
11: Ja bym zagłosował za takim rozwiązaniem, bo to jest rozwiązanie w dobrym kierunku, czyli w tym kierunku, który my proponujemy, chociaż w mniejszym wymiarze.
10: Czyli jeśli Polska 2050 złoży taki projekt, wy go popieracie.
11: Panie redaktorze, ale pod warunkiem, że będziemy mieli też gwarancję, że nie doprowadzi to do załamania finansów publicznych, bo my jesteśmy partią odpowiedzialną. A dzisiaj przy tym zarządzaniu finansami publicznymi przez pana Domańskiego, to jest całkowitym dyletantem, jeśli chodzi o zarządzanie budżetem, wykazał to przez ostatnie 2,5 roku, doprowadzając do ruiny budżetowej, to oczywiście tego typu krok mógłby być kolejnym krokiem do tego, żeby to, do tej katastrofy jak najszybciej doprowadzić.
10: W związku z tym
11: ta władza nie jest w stanie tego po prostu zrobić.
10: Załóżmy, że PiS wraca do władzy, tworzy nowy rząd. I co robicie z transkrypcją małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą?
11: Stajemy na gruncie Konstytucji Polskiej, która mówi, że to jest niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją i nie jest ważne po prostu.
10: Cofniecie rozporządzenie, które dzisiaj na to pozwala.
11: To rozporządzenie jest bezprawne, panie redaktorze, i nie rodzi żadnych skutków prawnych, chcę to bardzo wyraźnie
10: powiedzieć. To jest pana opinia, rozumiem,
11: nie,
10: ale
11: znaczy,
10: co
11: to
10: zrobicie
11: nie jest
10: z tymi
11: opinia.
10: Parami, które przejdą procedurę w Urzędzie Stanu Cywilnego, dokonają transkrypcji?
11: Muszą mieć te pary.
10: Powiecie im, że ta transkrypcja jest nieważna.
11: Tak, jest nieważna, panie redaktorze, ponieważ jeśli coś się odbywa w sposób jawnie sprzeczny z prawem, a tak się dzieje w tym przypadku, to od początku tego typu czynności są nieważne. To jest prawo administracyjnego.
10: Ale kto to orzeknie?
11: To wynika z prawa administracyjnego po
10: nie,
11: prostu.
10: Ale to nie jest tak w Polsce, że Jacek Sasin mówi, to jest nieważne, niezgodne z konstytucją i już jest nieważne.
11: Ja panu,
10: zawsze to powtarzacie, kiedy ktoś panie, mówi, ta ustawa jest niekonstytucyjna, panie, a wy mówicie, nie, panie, no to jest tylko opinia.
11: Ja na pewno sobie nie uzurpuję do tego, żeby być tutaj sędzią i katem w jednej osobie. Natomiast unieważnimy te przepisy prawa i skutkiem tego będzie również, mam nadzieję, że odpowiednie sądy administracyjne to potwierdzą, chociaż pierwszym krokiem oczywiście są decyzje administracyjne i te decyzje muszą być wydane właśnie zgodnie z polskim prawem, a potem oczywiście jest kwestia sądów, no ale sądy nie mogą jednak działać w oderwaniu od aktów prawnych, a żadne wyroki TSUE czy inne decyzje zagranicznych ośrodków w Polsce nie są prawem. Prawem w Polsce są

0: uzyskuje pewnego rodzaju świadczenia bez podstawy prawnej albo ze złamaniem,
1: ze świadomością,
0: ze złamania prawa.
1: Że robi to
0: nie,
1: na podstawie
0: nie, nie ma,
1: podstawy
0: nie,
1: prawnej rozporządzenia, które wydał rząd.
0: Między innymi o tym rozmawiamy, żeby była, dlatego między innymi o tym rozmawiamy, że taka świadomość musi być. To znaczy, naprawdę nie wierzę w to.
1: Nie, pan teraz sugeruje, że ci ludzie oszukują.
0: Nieznajomość prawa, nie, ja nie mówię, że oni oszukują. Ja mówię, że będą otrzymać świadczenia bez podstawy prawnej.
1: Ale mają podstawę prawną.
0: Nie mają, bo konstytucja jest w Polsce źródłem prawa.
1: Ale rozporządzenie, które wydał rząd, też jest prawem.
0: Konstytucja, jeśli jest sprzeczne z konstytucją, to nie obowiązuje.
1: Dopóki Trybunał Konstytucyjny tego nie orzeknie, obowiązuje.
0: No ale Trybunał Konstytucyjny, mamy taki problem, że w tej chwili ta władza nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Nie
1: problem
0: publikuje,
1: z Trybunałem mamy od
0: nie
1: lat.
0: Nie publikuje. Nie od lat, od 2,5 roku mamy problem z Trybunałem.
1: Okay, ale rozporządzenie, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, obowiązuje czy nie obowiązuje?
0: Panie redaktorze, z tego, co mi wiadomo, to prawo, które jest niekonstytucyjne, no po prostu nie obowiązuje.
1: O tym mówię,
0: że nie
1: przed
0: rodzi,
1: decyzją
0: nie rodzi
1: Trybunału Konstytucyjnego.
0: Skutków, nie rodzi skutków prawnych. Jeszcze raz powtarzam, znaczy ja mam,
1: to jest bardzo
0: mam duże doświadczenie administracyjne, panie redaktorze, i wiem o tym, że tak to po prostu działa, że w momencie, kiedy jest to w oparciu, coś się dzieje w oparciu o, tak powiem, błąd pewien prawny, a tutaj w tym przypadku tak jest, nie rodzi to skutków prawnych i od początku jest nieważne.
1: Wzywam na ratunek ekspertów od Konstytucji, niech by wyjaśnili te kwestie, bo jestem zagubiony.
0: Ale co eksperci od Konstytucji mają wyjaśnić? Przecież jest jasno napisane, co jest małżeństwem, że związek kobiety i mężczyzny jest małżeństwem, a nie żaden inny związek.
1: Cały czas mnie uczycie, za każdym razem w studiu politycy PiSu mówiący, że dopóki nie ma wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ustawa obowiązuje. Dziś jest inaczej. No to dzisiaj mamy piątek.
0: Nie, ja tylko mówię, że nie rodzi skutków prawnych.
1: Pan Maciej pisze, jak podaje Rzeczpospolita, dziennik, ukraińskie służby specjalne robią w Polsce swoją agenturę. Ukraińscy funkcjonariusze namawiają osoby pochodzące z Ukrainy do przekazywania informacji z miejsc ich pracy. Są namawiani do przekazywania wrażliwych danych, mówiąc wprost, do wynoszenia informacji z polskich firm lub urzędów, w których są zatrudnieni. Tak mówi jeden z oficerów cytowany w tym artykule. Czy Ukraina jest naszym sojusznikiem, pyta pan Maciej.
0: No, powiem, ja już o ten temat mówiłem wcześniej, że Ukraina naszą ofertę sojuszu i przyjaznych relacji odrzuciła. W związku z czym w żadnym wypadku nie może być traktowana dzisiaj jako państwo przyjazne Polsce. Nie jest Ukraina Polsce państwem przyjaznym.
1: Jest przyjaznym, to jest wrogi?
0: Jest krajem nieprzyjaznym.
1: Jest
0: krajem nieprzyjaznym Polsce i to, o czym pan w tej chwili powiedział, no jest tylko kolejnym potwierdzeniem tego. Ja się pytam po pierwsze, gdzie są polskie służby w takim razie, bo ja mam wrażenie, że od 2,5 roku polskie służby pod rządami Donalda Tuska i ministra koordynatora Siemoniaka głównie zajęły się i skupiły się na prześladowaniach opozycji i szukaniu haków na opozycję, natomiast całkowicie odpuściły bezpieczeństwo Polski. Kolejne dowody na to się pojawiają, chociażby kwestia próby wysadzenia pociągu kilka miesięcy temu, gdzie okazało się, że sabotażyści mogli spokojnie wjechać do Polski, rozkręcić tory, a następnie przez nikogo nie niepokojeni wyjechać, a polskie służby o tym nic nie wiedziały, aż do momentu, kiedy przypadkiem odkryto, że tory są rozkręcone. I ta działalność tutaj rosyjskiej agentury w Polsce i rosyjskich sabotażystów w żadnym wypadku nie kończy się jakimiś sukcesami ze strony polskich służb. Tu mamy przykład teraz, że również służby ukraińskie, jak rozumiem, hasają po Polsce całkowitej bierności polskich służb, które nic z tym nie robią, a to jest jeszcze jedna kwestia. Ja przypominam, że bardzo się rzucono na nas, na Prawo i Sprawiedliwość, naszych polityków, którzy stawiali pytania, czy jest czymś zgodnym z bezpieczeństwem Polski, żeby obywatele Ukrainy byli zatrudniani w polskich urzędach, w polskiej administracji. No dzisiaj widzimy, jakie niebezpieczeństwa to rodzi.
1: Czy Ron pyta, czy PiS popełnił jakiekolwiek błędy w sprawie Ukrainy?
0: Ja uważam tak, no nie ma partii, nie ma środowiska i nie ma człowieka, który by nie popełnił nigdy żadnych błędów. W związku z tym ja nie będę szedł tą drogą, żeby mówić, że my jesteśmy wyjątkiem tutaj, jesteśmy nieomylni i bezbłędni zawsze. Natomiast ja wyraźnie mówię, że w przypadku Ukrainy nie można było na tamtym etapie postępować inaczej. Z tego względu, że naszym interesem, polskim interesem, nie ukraińskim, tylko polskim interesem, było odparcie agresji rosyjskiej na Ukrainę.

0: Dalej. I wsparcie Ukrainy w związku z tym tak, żeby tą agresję mogła odeprzeć. Bo mimo nieprzyjazności Ukrainy wobec Polski, gorszym wrogiem Polski jest Rosja.
1: Mohamed Salam pyta tak.
2: O, ciekawe.
1: Tak się podpisuje.
2: Ciekawe.
1: Po szarpaninie pana Bąkiewicza z policją w Niemczech, niektórzy politycy PiSu pisali, że ma połamane żebra. Jego córka pisała, jest źle, wstrząśnienie mózgu. Widziałem nagranie, to niemożliwe. Czy nie zrobiliście z tego czegoś śmiesznego? Połamane żebra? Serio? Pyta słuchacz.
0: No, muszę powiedzieć, że tak, jeśli ktoś na podstawie nagrania jest w stanie stwierdzić, że ktoś ma połamane żebra albo tym bardziej wstrząśnięcie mózgu, to nie wiem, jakie musiałby mieć kwalifikacje, żeby w ten sposób oceniać stan zdrowia kogoś na podstawie nagrania.
1: Ale nie, no może widzi z jednej strony informację o wstrząśnieniu mózgu, a potem widzi człowieka, który jak gdyby nie, nigdy nic przemawia do kamery internetowej.
0: Wie pan, mi się zdarzyło mieć wstrząśnienie mózgu na przykład i rzeczywiście poza pewnymi objawami no mogłem normalnie funkcjonować z tym, więc jakby naprawdę, tak powiem, chyba ten pan chyba, tak?
1: Tego nie wiemy.
0: Tego nie wiemy. Ten użytkownik internetu nie bardzo wie, o czym pisze. Natomiast przechodząc jakby do meritum tutaj, doszło do rzeczy absolutnie skandalicznej, to chcę wyraźnie powiedzieć, która ujawnia też stosunek Niemców do Polaków. Pokazuje, że ten stosunek się nie zmienił. Ten stosunek, który jest od czasów, od rozbiorów praktycznie, od XIX wieku, wcześniej jakby się ujawniał, ale szczególnie od rozbiorów, stosunek pogardy do Polaków, poczucie wyższości Niemców wobec Polaków, traktowanie ludzi Polaków jako podludzi, jako ludzi gorszej kategorii. Niestety jest...
1: Naprawdę? Słowa podludzie, tak jak Robert Bąkiewicz?
0: Tak jest. Tak jesteśmy traktowani, panie redaktorze. Ta sprawa to pokazuje.
1: I powie pan tak jak Czarnek, że to są niemieckie bojówki w mundurach, jeśli chodzi o policję.
0: Ci funkcjonariusze niemieckiego państwa zachowywali się rzeczywiście jak bojówki, które napadły na spokojnych polskich obywateli, którym jedynym celem tam było uczczenie ofiar niemieckich zbrodni w Polsce. Niemieckich zbrodni, jasne, co do których, panie redaktorze, co do których Niemcy dzisiaj próbują odwracać kota ogonem i udawać, że nie dopuścili się żadnych zbrodni w Polsce.
1: Ale moment.
0: Że to jacyś bezosobowi naziści, a nie Niemcy.
1: Zupełnie
0: nie,
1: inna
0: to
1: sprawa.
0: Byli Niemcy.
1: Najpierw wyjaśnimy jedną rzecz. Panie pośle, czy kiedy jedzie pan za granicę, przestrzega pan obowiązującego tam prawa?
0: Ale jakiego prawa, panie to, że
1: miejscowego.
0: Jakiego prawa, że nie można podpornik podejść?
1: Na przykład, no jeśli się organizuje wiec, manifestacje czy demonstracje, to się uzyskuje pozwolenie.
0: Panie redaktorze, ja nie przyjmę takiej argumentacji, że jeśli jedzie grupa Polaków i chce uczcić ofiary zbrodni niemieckich w Berlinie pod głazem, który sam w sobie jest oburzający, że to ma być ze strony niemieckiej to zadośćuczynienie za zbrodnie, które się dopuścili na Polakach i że nie można tam podejść i złożyć hołdu i postawić krzyża, to odrzucam to.
1: Czy jeśli do Polski przyjedzie jakaś grupa, która będzie chciała zrobić dokładnie to samo, musi zdobywać pozwolenia na manifestację.
0: My się musimy zacząć jako Polska i Polacy wreszcie szanować, a nie szukać ciągle usprawiedliwienia dla tych, którzy nam plują w twarz. Po prostu, bo naprawdę skończmy z tą pedagogiką wstydu, która była wszechobecna po 1989 roku w Polsce. Koniec z tym, dosyć tego. Nie ma zgody na to, żebyśmy usprawiedliwiali takie działania ze strony Ukraińców, jakie są, a takie głosy też w polskiej przestrzeni publicznej się pojawiały, chociażby w telewizji publicznej w likwidacji, gdzie słyszałem, że UPA to są tak jak polscy żołnierze wyklęci, albo że Polacy też kogoś nabijali na widły na Wołyniu. Nie ma na to zgody, panie redaktorze, bo to są działania antypolskie i nie ma zgody również na to, żeby usprawiedliwiać te niemieckie służby, które tak potraktowały Polaków. Polska powinna się upomnieć o swoich obywateli i o polskie prawa i o uczczenie polskich ofiar i powinny się upomnieć o reparacje, bo Niemcy powinni zapłacić gigantyczne pieniądze za krzywdę, którą wyrządzili Polsce i Polakom. I my tego nie odpuścimy. Ta władza to odpuszcza, Tusk to odpuścił, bo jest premierem niesamodzielnym, jest premierem realizującym niemiecką agendę w Polsce, ale rząd, którym będzie tworzyć Prawo i Sprawiedliwość już za półtora roku, tej sprawy nie odpuści. Twardo będzie grać z Niemcami, z Ukraińcami, ze wszystkimi, z którymi mamy niewyrównane rachunki.
1: Kto jest waszym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich?
0: Nie ma chyba takiej decyzji jeszcze w tej chwili, jeśli mi wiadomo, ale...
1: Zgłosicie swojego kandydata?
0: Nie wiem, nie potrafię tego w tej chwili powiedzieć. To będzie decyzja oczywiście kierownictwa partii i klubu. Ja nie wiem w tej chwili, czy takiej decyzji według mojej wiedzy nie ma.
1: To wracając do początku, komentarz jednego z naszych słuchaczy, King of Warmia. Panie Sasin, pisze słuchaczka, zamknięte cmentarze dla Polaków, Dla Kaczyńskiego nie. Zamknięte sanatoria dla Polaków, dla Pawłowicz nie. Ferie nie dla polskich dzieci, ale dla dzieci Emilewicz już tak. No i sprawa łóżka na Ojomie dla męża pani Witek bez komentarza. I wy macie czelność mówić o VIP roomie.
2: Ale panie redaktorze, szanowna nie, pani, tak? Tym razem.
1: King of Warmia, nie wiem.
2: Aha, to nie wiemy rzeczywiście.
1: Król?
2: Tak, nie, to przepraszam, to źle usłyszałem chyba. Ja powiem tak, no wrócę do tego, co mówiłem. No tego typu incydenty oczywiście za naszych rządów się również zdarzały, chociaż akurat odrzucam ten argument po pierwsze z panią marszałek Witek. Ta sytuacja absolutnie tutaj nie przystawała do tego, o czym mówimy. Była przede wszystkim uzasadniona medycznie. Znaczy, no, mieliśmy do czynienia z człowiekiem w stanie rzeczywiście zagrażającym życia. No to gdzie miał leżeć, przepraszam, jak nie na Ojomie? Czy z tą sprawą z cmentarzem, ponieważ nikt nie łamał tutaj żadnego prawa. Były wyjątki stworzone niestety, tak powiem, no można się z tym godzić lub nie, przez władze cmentarza takie, które, że za, tak powiem, odpowiednią opłatą można było na ten cmentarz wejść.
1: Kazik Staszewski najwyraźniej nie zrozumiał, no, nie, kiedy pisał ale, piosenkę Twój no,
2: nie
1: ból
2: zrozumiał,
1: jest lepszy
2: niż mój. Nie zrozumiał rzeczywiście, natomiast
1: pan prezes Kaczyński
2: zgodnie z tymi procedurami się tutaj zachował, żadnego prawa nie złamał, ani też nie złamał żadnych zasad również moralnych, więc chcę to wyraźnie powiedzieć. Natomiast, panie redaktorze, no ja mogę powiedzieć tak, no, my zostaliśmy w jakiś sposób również skarceni przez Polaków, którzy no, w pewnej części na nas nie zagłosowali i jesteśmy dzisiaj w opozycji. I my też na pewno potrafimy uczyć się na własnych błędach i na własnych wpadkach i jesteśmy dzisiaj znacznie lepsi niż byliśmy wcześniej i nie będziemy na pewno tego typu wpadek popełniać, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, do tego draństwa, które dzisiaj się dzieje w Polsce w wykonaniu koalicji 13 grudnia i ludzi Tuska. Oni nie szukają tutaj alibi i niech nie szukają usprawiedliwienia, bo go nie znajdą. Polacy ich rozliczą.
1: Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: Również miłego dnia.
1: Marcin Zaborski, do zobaczenia.
3: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest zarzut zabójstwa dla Gruzina Elnura A. za zabicie 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Rosji, poinformowała o tym na platformie X prokuratura krajowa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Do sądu skierowano wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Jak wiecie z Radia Z, do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 2 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Elnura A. policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Według policji działał raczej sam, choć śledczy sprawdzają, czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia. Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrzypiecki. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia 2 pociągów osobowych w okolicy Bedford, około 80 km na północ od Londynu, poinformowała brytyjska policja transportowa. Pogotowie przekazało, że 89 osób zostało rannych, w tym 11 poważnie. Kolizja spowodowała zakłócenia na linii kolejowej obsługującej m.in. podlondyńskie lotniska Luton i Gatwick. Włoska turystka zginęła, a ponad 1500 turystów z całego świata zostało ewakuowanych z płonącego hotelu w nadmorskiej enklawie dla turystów zagranicznych Bajaibe w Dominikanie. 3 osoby przewieziono do szpitala, a 6 udzielono pomocy na miejscu. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały dachy kompleksu wykonane z trzciny palmowej i silny wiatr. Turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli. Ameryka jest zainteresowana stworzeniem stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony dostał od szefa Pentagonu pozytywną odpowiedź na naszą propozycję. Teraz piłka znów jest po stronie Warszawy. A co może z tym teraz zrobić rząd? O tym reporter Radia Z Jan Kiela.
1: Przygotuje ofertę, w której określi, na jakich warunkach będą w Polsce stacjonować żołnierze USA. Będzie to przedmiotem negocjacji z Amerykanami, podobnie jak wybór miejsca bazy, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie chciałbym stawiać tak dobrze rozpoczętego dialogu pod jakąkolwiek ścianą, że ta czy inna lokalizacja, powiem tak, każda lokalizacja w Polsce na stałą bazę jest bardzo dobra.
1: Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami polskiej oferty Waszyngton podejmie ostateczną decyzję w sprawie stałej bazy na terenie Polski. Jan Kielak, Radio Z.
0: W naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował Amerykanina w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
3: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
0: Do awantury w tramwaju doszło pod koniec kwietnia. Napastnikowi nie spodobało się, że Amerykanin mówi po angielsku. Ceny paliw nie poszybują w górę, kiedy CPN znów przejdzie do historii. Obiecuje w Radiu Z minister energii. Rząd powoli wygasza swój program. Obniżony VAT i ceny maksymalne będą tylko do końca czerwca. Nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
4: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
0: Pakiet CPN kosztuje państwa ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Rząd wprowadził go pod koniec marca, by wyhamować szalejące podwyżki cen paliw po wybuchu wojny z Iranem. Polska będzie ćwiczyć ratowanie życia. Dziś w całym kraju zajęcia z pierwszej pomocy za darmo pod okiem ratowników. W Warszawie na Błoniach Stadionu Narodowego, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
5: Od 11 do 16 każdy będzie mógł bezpłatnie pod okiem profesjonalistów przećwiczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Od resuscytacji krążeniowo-oddechowej, potamowanie krwotoków i użycie defibrylatora.
0: W całej Polsce powstanie ponad 1000 punktów treningowych. Ratownik i instruktor Karol Bączkowski zachęca do udzielania pomocy.
6: W takich hardkorowych sytuacjach, jakkolwiek ktoś się ich boi, wchodzi w nas taki power, taki diabeł w nas wchodzi. Jesteśmy na takim paliwie lotniczym, nafcie lotniczej. Oktany po prostu są i ten cały stres i strach działa na naszą korzyść.
0: Punktów treningowych w waszej okolicy szukajcie na stronach urzędów wojewódzkich. W Poznaniu ruszył Festiwal Fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełnił się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Zaprasza jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
7: Sobotnia maskarada to jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon.
8: Tam cosplayerzy, którzy tworzą swoje stroje od zera, mogą właśnie brać udział w konkursie, którym nagrodą jest wyjazd do Francji i jego reprezentacja Polski w konkursie międzynarodowym.
0: Dodaje współorganizatorka i cosplayerka Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do niedzieli. 40 stopni we Włoszech, niewiele mniej w Hiszpanii i właściwie w całej Europie z wyjątkiem Wysp Brytyjskich. Ostatnia sobota wiosny, pierwsza niedziela lata będą bardzo gorące także i u nas. Przedsmak tych upałów mieliśmy już wczoraj. W Słubicach były 33 stopnie. Dotarło do nas zwrotnikowe powietrze, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27. No i zachód najcieplejszy, 33-34. Z takim przytupem nam to lato się zaczyna.
0: Z przytupem i burzami z powodu nadciągających czarnych chmur organizatorzy Airshow w Lesznie przerwali pokazy. Zarządzili też ewakuację widzów. Najgorętszy jak dotąd weekend tego roku wiele osób spędzi na działce. Jeden z ogródków działkowych na obrzeżach Warszawy odwiedził reporter Radia Z Michał Dzieneński.
10: Jak wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
11: Traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
10: Nawadniasz, zdecydowanie.
12: Ale działkę.
10: Działkę. Z siebie? Może też.
13: Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
10: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
13: Nie, nawadniać się to tak, najbardziej.
0: Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10:26. I jeszcze Mundial. Brazylia wygrała z Haiti 3-0 w meczu grupy C piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Szkocja przegrała z Marokiem 0-1. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Lucyny Półżyczki.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
2: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
3: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Po reklamie.
4: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, 20 czerwca, dochodzi 6. Lucyna Półżyczka w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Karol Nawrocki odbiera Zełenskiemu order Orła Białego. Posłuchajcie, jak to tłumaczy. Afera w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy zabiera głos. Polskie siatkarki znów w akcji. W Lidze Narodów zagrają dziś z Holandią.
4: Szósta.
5: Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu przywódcy Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak prezydent tłumaczy swoją decyzję?
6: Poszanowaniem dla pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Karol Nawrocki mówi, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA uderza w zaufanie, które oba państwa budowały przez lata. Prezydent zaznacza jednak, że kwestia orderu nie zmieni polskiej polityki dotyczącej wojny w Ukrainie.
7: W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
6: Prezydent dodaje, że dla Ukrainy nie może być miejsca w Unii Europejskiej, dopóki nie zmierzy się z trudnymi kartami własnej historii. Jan Kielak, Radio Z.
5: Sprawę komentuje szef ukraińskiej dyplomacji. Odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska tylko Moskwa, tak stwierdził Andrii Sibicha. Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na Sorze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówił prezydent Warszawy na pilnie zwołanej konferencji. Samego lekarza milionera, który koordynował SOR-em, Rafał Trzaskowski, nazwał dyzmą obecnych czasów. A o jakie nieprawidłowości dokładnie chodzi, o tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
8: Lekarz Dawid Kacprzyk co prawda nie miał soliku dla VIP-ów, ale miał inne, nieprawidłowo wykorzystywane pomieszczenie, tłumaczył prezydent Warszawy.
9: To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
8: Czy to pomieszczenie było dla polityków Koalicji Obywatelskiej, czy przyjmowani byli poza kolejnością, to ma wyjaśnić m.in. audyt w placówce. Żadne nazwiska nie będą jednak przynajmniej na razie podane. Wiadomo też, że lekarz milioner w swoich działaniach miał powoływać się na polityczne znajomości.
5: Lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zbada prokuratura. Poruszenie w Przemyślu. Poprzedniej nocy ulicami miasta spacerował niedźwiedź. Cały czas monitorowali go policjanci, tak by nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców, mówi rzeczniczka przemyskiej policji Karolina Kowalik.
10: Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Nie było agresywne. Sytuacja nie wymagała użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
5: W sieci pojawiły się nagrania, na których widać niedźwiedzia. Zobaczcie je na radioz.pl. Tydzień przed początkiem wakacji nadmorski kurort Jastrzębia Góra ma poważny problem, bo nie ma tam działającej przychodni zdrowia. W marcu wycofał się dotychczasowy operator obiektu, czyli Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi. Władze Władysławowa i powiatu puckiego robią więc co mogą, żeby znaleźć zastępstwo. Jak im idzie, sprawdził reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Z pisma, jakie opublikował radny pomorskiego sejmiku Szymon Redlin, wynika, że w tej sprawie odbyło się już kilkanaście spotkań. Władze gminy i powiatu zaangażowały do akcji szpital w Pucku, który ma pomóc w znalezieniu lekarzy chętnych do pracy w przychodni. Obsługiwała ona na co dzień około 3000 mieszkańców Jastrzębiej Góry, ale w sezonie populacja miasteczka gwałtownie przecież rośnie. Burmistrz Władysławowa toczy teraz walkę z czasem, ale uspokaja. Udało się już wypracować realny wariant przywrócenia przychodni do działania.
5: Władze Władysławowa od marca nie są w stanie dowiedzieć się, dlaczego ZOZ w Rumi zrezygnował. Przy próbach telefonicznych w przychodni rzucano słuchawką. I jeszcze sport. Dziś kolejne emocje w siatkarskiej Lidze Narodów. W turnieju w Bangkoku Polki zagrają z Holenderkami. W Wiadomościach z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Igenza. Nasz zespół będzie faworytem tego pojedynku?
0: Zdecydowanym. Polki w 6 meczach Ligi Narodów odniosły 5 zwycięstw. Jedyne potknięcie zaliczyły z Chinkami. Po dniu wolnym od rywalizacji zmierzą się z Holenderkami, które mają remisowy bilans dotychczasowych spotkań i zajmują 9 miejsce. To oznacza, że są tuż pod kreską. 8 najlepszych ekip rundy zasadniczej awansuje do ćwierćfinałów.
12: Na wideo obejrzałyśmy już kierunki ataków dziewczyn. Wiemy mniej więcej, jak atakują, które strefy są ich ulubionymi.
0: Mówiła środkowa Natalia Kecher. W poprzednim sezonie Polki dwukrotnie pokonały Holandię w tych rozgrywkach.
5: Oby podobnie było i tym razem. Początek meczu w samo południe.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Jesteście gotowi na upał? Zaczyna się powoli. No w Suwałkach w Olsztynie jeszcze 13 stopni, ale w Katowicach już dwie dyszki, a będzie dzisiaj w Polsce 30 plus. No, w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach nie będzie. Do 28-27 stopni w cieniu. Dodatkowo zachodnia połowa kraju z ostrzeżeniami burzowymi.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: 5 minut po 6, dzień dobry bardzo, weekend, sobota, Michał Adamski, zapraszam i gram.

Tak właśnie jest. O poranku w sobotę w weekend. La, la, la, la. Eddie Wotta w Radiu Z. 15 minut po szóstej. Powiem, pamiętam, że w ubiegłoroczne upały obiecałem sobie pamiętać o czymś na przyszły rok, ale już zupełnie nie pamiętam. No na pewno jest to dobry moment, żeby powietrze wpuścić, bo jak wiedzie 30, to powietrza już nie będzie, ale to nie o tym miałem pamiętać. Żeby kawę ciepłą wypić, póki chłodniej, też nie to. A może mówiłem wam w ubiegłym roku, co? A może macie złotą radę na upały, bo dzisiaj, przypominam, będzie 30+. No to poprosimy. Numer do studia Radia Z 321-321-321 w sprawie upałów, w każdej innej sprawie. Co to mogło być? No nic.

Ten Grace w Radiu Z. Żeby zakupy zrobić, zanim się rozkręci temperatura. No nie pamiętam, o czym miałem pamiętać, jak przyjdą upały. 6:22 na zegarze. Dzień dobry bardzo, to jest sobota. Sklepy jeszcze w większości pozamykane. Natomiast jutro w ogóle się nie otwierają, pamiętajcie. Mamy w Polsce te całodobowe sklepy, no nie, ale no tam jest ograniczony asortyment. Natomiast w Hongkongu, ciekawostka, powstaje właśnie sklep 24/7, obsługiwany przez robota humanoidalnego. Czyli taki, wiecie, robot, co ma głowę, ręce, nogi. Poda towar, przyjmie płatność, powie dzień dobry, powie do widzenia, powie przykro mi i już po 22.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Jest 6:30, jest sobota, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, prosimy.
8: Burze nad Polską. Wieczorem tylko w Wielkopolsce straż wyjeżdżała prawie 400 razy. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, ma złamane otwarcie nogi. W Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala, z kolei w powiecie kościańskim drzewo uderzyło w samochód. Na szczęście jadącej nim kobiecie nic się nie stało. Burze w południowo-zachodniej Polsce możliwe także dziś i MGW wydaje alerty. Podejrzany o napad na kantor w Łodzi zatrzymany. Po kilku godzinach od kradzieży policjanci namierzyli mężczyznę w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni mieszkaniec Kolumbii. Policjanci odzyskali też skradzione przez niego ponad 200 tysięcy złotych. Grozi mu 20 lat więzienia. Specjalny wysłannik Białego Domu, Steve Witkoff, jest w drodze do Szwajcarii, gdzie ma się odbyć pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem w sprawie możliwego porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego, donosi portal Axios. Planowane początkowo na wczoraj rozmowy zostały przełożone z powodu starć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Oprócz Witkoffa w negocjacjach ma również uczestniczyć zięć prezydenta Trumpa, Jared Kushner, który już jest w Szwajcarii. I jeszcze ważna wiadomość dla wszystkich, którzy wybierają się na Warmię i Mazury. Od dzisiaj do poniedziałku na tamtejszych drogach będzie duży ruch pojazdów wojskowych. To w związku z ćwiczeniami Dzielny Dzik. Biorą w nich udział polscy i litewscy żołnierze.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Raport pogodowy od Was. Halo Śląsk.
9: Noc popadało troszeczkę, także jest fajnie, rześko. Naprawdę przyjemna temperatura, przyjemne powietrze.
7: Przyjemnie posłuchać, inaczej jest w zachodniopomorskim.
10: Jest taki ukrop, że nie ma czym oddychać.
7: 30 stopni jeszcze przed południem, po południu maks nawet 33 stopnie Celsjusza. Uwaga, na zachodzie burzowo.
11: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

0: zasłużony w boi budzik. Beat Freaks w Radiu Z za 19 minut 7, w gazecie świeżutkiej na jedynce w Super Ekspresie coraz młodsze celebrytki Jeżowska, Rozenek. Przepisy na zatrzymanie czasu. Przygotujcie notesy i długopisy, ja to przeczytam i zaraz wam streszczę.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
12: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana

0: Scandinavian Sleeping and Living. Zamknij oczy. Słyszysz? Cisza, śmiech, lekki wiatr i zapach lawendy. Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, słuchaj nas w niedzielę przed 11 albo 15. Zabierzemy Cię w miejsce, gdzie lato smakuje inaczej. Na Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Szczegóły na lawendowetermy.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ta historia z tą piosenką, ona wróciła nagle po, zdaje się, 17 latach. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Obiecałem, przeczytałem, jak celebrytki zatrzymują czas. W gazecie czytałem, w skrócie to jest tak. Paula Smaszcz odmłodziła się, doczepiając włosy. Majka Jeżowska zoperowała nos, Doda suplementuje cynk, Agata Młynarska wycięła powieki, a Małgorzata Rozenek przyznaje, że co 3 lata zmienia twarz dla męża. Nowa twarz co 3 lata. Pchi! Cezary Pazura w Radiu Z zmienia twarz codziennie. Dlatego Czarka zaprosiliśmy do zabawy w 100 twarzy. No bo pani Małgosi zajęła

0: happy.
1: Hey, yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Come on, let's go! Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Po reklamie.
13: Radio Z, to jest sobota, 20 czerwca, dochodzi 7. Czas na wiadomości, które ma Lucyna Włóżyczka. Słuchamy.
14: Nawrocki odbiera Zełenskiemu order Orła Białego. Jest reakcja Kijowa. Samorządy chcą u siebie amerykańskiej bazy. Sprawdzamy, gdzie mogłaby powstać. Upalny początek lata nas czeka. Miejscami może być 35 stopni.
13: 7.
14: Ukraina reaguje na odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzję w tej sprawie wieczorem podjął Karol Nawrocki. To reakcja na nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Według Nawrockiego ta decyzja uderza w zaufanie, które Polska i Ukraina budowały przez lata. Sprawą odebrania Zełenskiemu orderu komentuje Kijów, jak o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
15: To strategiczny błąd, na którym zyska jedynie Moskwa, mówi szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. Według niego w kwestii orderu górę wzięły emocje. Ukraiński minister zapowiada też, że w geście protestu zwróci swój krzyż komandorski z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki wiąże decyzję prezydenta Nawrockiego z konferencją odbudowy Ukrainy, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prawdziwym celem jest storpedowanie przyjazdu prezydenta Zełenskiego na tę konferencję, napisał Kniarzycki w mediach społecznościowych. Jan Kielak, Radio Z.
14: Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe, przyznawane od ponad 300 lat. Odebranie go Zełenskiemu to dopiero drugi taki przypadek w historii. Przed wojną order stracił działacz ludowy Wincenty Witos, potem mu go jednak przywrócono. Jest wstępna zgoda na stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce i ruszyła giełda miejsc, gdzie mogłaby ona powstać. Samorządy z całego kraju na wyścigi oferują swoje lokalizacje. O tę sprawę ministra obrony pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat. No i co odpowiedział?
16: Największe szanse mają Dolny Śląsk i Wielkopolska, choć Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że szybko dokładnego adresu stałej amerykańskiej bazy nie poznamy.
17: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
16: Ostatecznie zdecydują zapewne sami Amerykanie, wybierając z kilku propozycji. W grze są m.in. dolnośląskie Bolesławiec i Legnica. W tym drugim mieście przez lata swoją polską kwaterę główną miała Armia Czerwona. To byłoby symboliczne, gdyby po latach w małej Moskwie pojawili się Amerykanie, zachwala na swoich mediach społecznościowych prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
14: Koszty postawienia stałej bazy to nawet kilkanaście miliardów złotych. Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela USA w jednym z tramwajów w Warszawie. Sprawcą okazał się 31-latek, dobrze znany już stołecznej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
0: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
14: Do awantury w tramwaju doszło pod koniec kwietnia. Napastnikowi nie spodobało się to, że Amerykanin mówił po angielsku. Przygotujcie się na tropikalne upały. W ten weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Sporo ludzi wybiera się więc na działkę. Jeden z ogródków działkowych na obrzeżach Warszawy odwiedził reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
2: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
3: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
2: Nawadniasz, zdecydowanie.
18: Ale działkę.
2: Działkę. W siebie... Muszę to też. Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
18: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
2: Nie, nawadniać się to tak, jak najbardziej.
14: IMGW wydaje alerty przed upałami i burzami, a już jutro zaczyna się astronomiczne lato. Przyjdzie do nas dokładnie o 10.26. Do studia wszedł właśnie Marcin Powideł. Czas więc na sport w Radiu Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest dystrybutor marki Long Cheese. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
20: Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, drugą po Meksyku, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali drugi mecz grupowy po zwycięstwie 4-1 nad Paragwajem. Pokonali w Seattle 2-0 Australię. A oto co po meczu mówił selekcjoner zwycięskiej drużyny, Argentyńczyk Mauricio Pochettino.
21: I am not American. After the game,
20: nawet jeśli z pochodzenia nie jestem Amerykaninem, to dziś emocjonalnie nim byłem. To jak ciepło przyjęli nas kibice było niesamowite. Sposób w jaki nas wspierali, jak cieszyli się po zwycięskim meczu, bez wątpienia wpłynęły także na piłkarzy. Pierwsze zwycięstwo odniosły Brazylia i Maroko. Canarinhos pokonali 3-0 Haiti, Alwy Atlasu wygrały 1-0 ze Szkocją. Na wylocie z mundialu Turcja, która jest bliska drugiej porażki po przegranej 0-2 z Australią, przegrywa z Paragwajem 0-1. Trwa już doliczony czas, w zasadzie zostało kilkanaście sekund.
19: Sponsorem programu był dystrybutor marki Long Cheese. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Tak jest, jutro pierwszy dzień lata astronomicznego, w poniedziałek będzie pierwszy dzień lata kalendarzowego, a dzisiaj mamy pierwszy dzień lata upalnego. Jedynie przy wschodniej granicy niecałe 30, tak do 28-29 stopni, no a poza tym to 30 plus. I cała zachodnia połowa Polski do granicy, od granicy tak do Bydgoszczy, Łodzi i Częstochowy burzowo.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Dzień dobry bardzo, jest 6 po 7.

Nie ma to jak James Blunt o poranku. No i kawa, rzecz jasna. 12,5 minuty po 7. Dzień dobry, bardzo weekend. Sobota, 20 czerwca. Słuchajcie, przeglądam, co tam na świecie się dzieje i wow! Matka i córka w Brazylii zbudowały dom z 8000 szklanych butelek. W internecie są zdjęcia, są filmy. Dom z 8000 butelek. Kurczę, super sprawa. A jak się rozmyślą i będą chciały sprzedać, no to wtedy pośrednikom dziękujemy. Sprzedajemy w butelkomacie.

Doktor Alban w Radiu Z. No kiedy Adamski mówi dzień dobry bardzo, prawdziwy piłkarski kibic mówi dobranoc. Przespać upał i wieczorem znowu grają w piłkę. No, mundial, coś fantastycznego, ale mundial nie dla argentyńskich alimenciarzy. Władze przekazały organizatorom władze Argentyny listę 13 tysięcy osób, które nie regulują alimentów i oni na mecze Mistrzostw Świata po prostu nie wejdą. Przypomnę, że teraz mundial w fazie grupowej, no ale oni to przegrali już w fazie alimentacji.

0: najlepszy sposób, żeby zostać klasykiem gatunku, to stworzyć swój własny. Pet Shop Boys w Radiu Z. 26 minut po 7 to na zegarze. Wiadomości o 7.30 w takim kładzie za moment. Słuchajcie, turyści. Wenecja drożeje. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 7.30, posłuchajmy razem wiadomości. Lucyna Płużyczka.
18: Jest zarzut dla obywatela Gruzji za zabicie Rosjanina na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej, informuje na platformie X prokuratura krajowa. Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do tragedii doszło w poniedziałek rano. Do 44-latka oddano w sumie 5 strzałów. Ofiarą jest artysta znany jako Siemion Skrypiecki, który krytykował m.in. Władimira Putina. Katastrofa kolejowa w okolicy Bedford, niedaleko Londynu. Zderzyły się tam dwa pociągi. Zginęła jedna osoba, a blisko 90 zostało rannych. Stan 11 jest poważny. Jak informuje brytyjska policja transportowa, wypadek spowodował poważne zakłócenia na linii kolejowej obsługującej m.in. lotniska Luton i Gatwick. Woda niezdatna do picia w gminie Wręczyca Wielka w województwie śląskim. Próbki pobrane przez sanepid wykazują obecność bakterii z grupy coli. Woda z kranu nie może być spożywana, nie nadaje się też do kąpieli czy mycia zębów. Może być używana tylko do sprzątania. Pobyt w Wenecji może podrożeć. Nowy burmistrz miasta Simone Venturini chce podnieść opłaty za kilkugodzinne zwiedzanie do 30-50 euro od osoby. Teraz płaci się 5 lub 10 euro. Chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżają do Wenecji na jeden dzień, bez noclegu. Opłaty obowiązują w mieście już trzeci rok z rzędu w szczycie sezonu turystycznego.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
0: Ostrzeżenia burzowe, tak, ale na zachodzie od godziny 14, a bliżej centrum od godziny 17. Do tego czasu upał. Do nawet 35 stopni w cieniu. Jedynym województwem bez ostrzeżeń upałowych to podlaskie. Tutaj chłodniej, w cieniu tylko 28.
17: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Bez ostrzeżeń upałowych. Dziwnie brzmi. Upał będzie, to pewne. Już jest gorąco. 7.32, jest też nowy rekord w Bulletin Komacie, ale jaki piękny. O tym za moment.

0: dobrą stronę, śpiewa w refrenie Go Sleep w Radiu Z. No o 7.42 w dobrą stronę to do kuchni. Kukawie! Dzień dobry bardzo. Jest sobota, 20 czerwca i jest nowy rekord kaucyjny, 20 tysięcy złotych. Uczniowie lubelskiej podstawówki pomagają w ten sposób w rehabilitacji koleżance Judycie. 40 tysięcy butelek uzbierali. Poszło zgłoszenie do Księgi Rekordów Guinnessa. Słuchajcie, koleżance pomogli. 14 godzin wrzucali butelki do maszyny. To pewnie też lekcji nie było. O, brawo, brawo! Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz!
5: Bo w Media Expert taniej masz!
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
11: Reklamie. Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższe Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
1: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
0: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer jeden, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień Dobry Bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
18: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo! Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
22: I to jest piękna gra!
23: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
22: Tak, wiedziałem!
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
24: Na zegarach dochodzi 8:00. To czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Lucyna Płużyczka.
25: Upały i burze możliwe w ten weekend niemal w całej Polsce. IMGW wydaje alerty. Ciąg dalszej afery w szpitalu południowym. Trzaskowski miał od roku o niej wiedzieć. Kolejne zrabowane w czasie wojny dzieła sztuki wrócą do kraju.
24: Ósma.
25: Gwałtowna pogoda czeka nas w ten weekend. Nad Polskę nadciąga fala upałów. Miejscami termometry mogą pokazywać nawet 35 stopni. IMGW wydaje alerty dla niemal całego kraju. Dodatkowo ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie także grad. Alerty obowiązują do jutra, do wieczora. Uważajcie. Rafał Trzaskowski już rok temu wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale sprawę zignorował, ujawnia portal Zero.pl. Miał go o tym poinformować w prywatnej wiadomości ordynator chirurgii szpitala, który niedługo potem został zwolniony. W studiu z tym tematem Łukasz Słapek. Jak tłumaczy się prezydent Warszawy?
0: No, Rafał Trzaskowski przyznaje, że sygnały do niego docierały, ale brak reakcji tłumaczy formą kontaktu. Na platformie X napisał, że prywatna wiadomość to nieoficjalny kanał, a przy setkach wiadomości, jakie dostaje każdego dnia, nie jest w stanie zweryfikować wszystkiego. Prezydent dodaje też, że były ordynator jest w sporze prawnym z dyrekcją placówki. Te wyjaśnienia kompletnie nie przekonują jednak miejskiej opozycji, która żąda nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, a Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze uważa, że ratusz próbował zamieść sprawę pod dywan.
1: Wygląda to trochę tak, jakby koledzy kryli kolegów i na takie standardy nie może być zgody.
0: Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Po wybuchu afery odwołany został już cały zarząd placówki, a także Rada Nadzorcza. Sprawę zbada też prokuratura.
25: Po wybuchu afery Sejm w trybie ekspresowym przyjął ustawę o ujawnieniu zarobków lekarzy. Informacje o pełnych dochodach medyków ze wszystkich etatów i kontraktów w kraju miałyby być teraz pozyskiwane na podstawie numerów PESEL lekarzy przez ministra zdrowia. W Brukseli rozgorzał spór o to, kto może reprezentować Unię Europejską podczas negocjacji Ukrainy z Rosją. Po szczycie wspólnoty Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie respektować żadnych ustaleń, które w tej sprawie zapadną bez naszego udziału. Z tym tematem teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. A jakie są pomysły Europy na te rozmowy z Moskwą?
2: Padło nazwisko przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa jako reprezentanta zgodnie z prawem całej Unii Europejskiej i jak relacjonuje tę debatę za zamkniętymi drzwiami premier Donald Tusk, w grę wchodzi właśnie to rozwiązanie, ale konieczny jest też udział Polski.
3: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
2: A według premiera też jest ważne teraz wywieranie presji na Rosję, zwłaszcza po ostatnich udanych kolejnych atakach Ukrainy. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Ewentualne negocjacje z Rosją będą też tematem spotkania liderów Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu. I jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zrabowane w czasie wojny. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone, ale jak twierdzi, proces ich restytucji jest już na ukończeniu.
4: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
25: A do Polski wrócił właśnie m.in. pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Przez najbliższy tydzień będzie można je oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Teraz już sport w Radiu Z i Marcin Powideł.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
27: Amerykanie świętują awans ich reprezentacji do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu sukces przypieczętowali zwycięstwem 2-0 nad Australią. Mecz na stadionie w Seattle obejrzało ponad 70 tysięcy widzów. Zagraliśmy niesamowite spotkanie, to dla nas wszystkich bardzo ekscytujący czas. Ten turniej może być nasz, dalej do boju. Było wiele wzlotów i upadków, ale teraz jesteśmy na fali, stać nas na finał. Tak cieszyli się kibice reprezentacji USA, za to powody do smutku mają fani Turcji, która przegrała drugi mecz grupowy 0-1 z Paragwajem i żegna się z turniejem. Podobnie jak Haiti, zespół z Karaibów także ma na koncie dwie porażki, gwoździem do trumny przegrana 0-3 z Brazylią. Dwie bramki dla Canarinhos zdobył Cunha, a jedną dołożył Vinicius Junior. Z kolei o wygranej Maroka ze Szkocją zdecydował jeden gol Ismaela Saibariego i to już w drugiej minucie. Wieczorem dwa bardzo ciekawe spotkania, Holandia zagra w Houston ze Szwecją, a w Toronto Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
26: Sponsorem programu był dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
28: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: kogo jeszcze trochę chłodu o poranku, proszę wpuścić go, nazbierać w słoiki, bo jeszcze przed południem według prognoz mają być już 3 dychy. O burzach mówiliśmy, nie lekceważcie ciemnych chmur, bo wiatr ulewa pioruny i gradobicie przy okazji. Burzowe ostrzeżenia dla zachodniej połowy Polski, upał w całej Polsce. Lubelskie i podlaskie nie mają ostrzeżeń, ale w cieniu będzie 28, także tego.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
24: 8:06 na zegarze, 20 czerwca w kalendarzu. Jest sobota, Michał Adamski. Dzień dobry, bardzo, bardzo gorąco.

Toto w Radiu Z. Jutro astronomiczne, w poniedziałek kalendarzowe lato, w piątek wakacja w gazecie, tradycyjny przegląd hot dogów na stacjach benzynowych. Słuchajcie, większość hot dogów od stycznia schudła. Hot dog rekordzista schudł aż 50 gramów. Parówka mu się skróciła o centymetry, ale jeden hot dog z polskich stacji naprawdę szczególnie poszkodowany, bo nie dość, że w pół roku parówka skróciła mu się o 2 centymetry, to jeszcze przytył. Tak po męsku. Współczuję. Radio Z i już. Nie zamierzamy tego ukrywać. Po prostu z tego całego tankowania to najlepsze są

0: Nika oznacza plastikową torbę i artysta świadomie wybrał taki pseudonim. Nika w Radiu Z. Relax też nie bez powodu, przecież weekend jest od tego. O spacerze niedźwiedzia w centrum miasta mówią wszyscy mieszkańcy Przemyśla, ale jaki gość na uniwerku w Kolumbii, słuchajcie. 110 kilo. Za chwilę powiem, kto i co tam robił.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zamknij oczy. Słyszysz? Cisza, śmiech. Lekki wiatr i zapach lawendy. Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, słuchaj nas w niedzielę przed 11 albo 15. Zabierzemy Cię w miejsce, gdzie lato smakuje inaczej. Na Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Szczegóły na lawendowetermy.pl.

0: kartę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest właśnie muzyka numer jeden. Brian Adams w Radiu Z. Na studentów pierwszego semestru mówi się koty, nie? Ten miał 110 kilo i takie zęby. Chwilę grozy na Uniwersytecie w Kolumbii w kampusie pojawił się jaguar. Spacerował koło biblioteki, ewakuowano kilka budynków. Odłowili go, nikomu nic się nie stało, ale czy to na pewno był jaguar? To mógł być student. Łatwo pomylić, bo student też aktywuje się dopiero pod wieczór. Szczególnie samiec studenta, identycznie jak jaguar, poluje o zmierzchu i w nocy. Radio Z i już. Student też zjada, co się nawinie.
1: Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
2: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

Silver w Radiu Z. Za chwilę będą wiadomości o 9:00, no ale po drodze posłuchajmy tego, bo to fajne i nowe Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata w Radiu Z.

0: Hey, yo, it's Teddy Swims.
1: Martin Garrix, Calvin Harris.
2: I'm Zara Larsson.
3: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
20: Po reklamie.
21: Dzień dobry bardzo w sobotę, tuż przed godziną 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Lucyna Półżyczka.
22: Uważajcie, odpoczywając nad wodą, wczoraj utonęły 3 osoby.
1: Obława w Świętokrzyskiem. Policja szuka mężczyzny, który zabił teścia. Weekendowe utrudnienia czekają mieszkańców Warszawy. Za chwilę szczegóły.
21: Dziewiąta.
1: Tragiczny początek upalnego weekendu. Wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby, informuje policja i apeluje o rozwagę. Od 1 kwietnia w całym kraju życie w wodzie straciło już 47 osób, a w najbliższych dniach czekają nas tropikalne temperatury, miejscami może być nawet 35 stopni. IMGW wydaje alerty, ostrzega przed gwałtowną pogodą, burzami, silnym wiatrem, ulewami i gradem. Od wczoraj burze ostrodają się we znaki, m.in. mieszkańcom Wielkopolski. Straż pożarna wyjeżdżała tam już ponad 500 razy. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Ma złamane otwarcie nogi. W Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Z kolei w powiecie kościańskim drzewo uderzyło w samochód. Na szczęście jadącej nim kobiecie nic się nie stało. Burze w południowo-zachodniej Polsce możliwe także dziś i jutro. Uważajcie! Awantura rodzinna zakończona zbrodnią w Świętokrzyskiem. Policja szuka mężczyzny, który miał zabić swojego teścia i ranić teściową. Do tragedii doszło w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa. Jak wstępnie ustalono, podejrzany po kłótni z żoną miał odwiedzić teściów i zaatakować ich nożem. 80-latek nie przeżył ataku. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, mówi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji.
2: Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
1: Raniona nożem teściowa mężczyzny trafiła do szpitala. Okoliczności tragedii bada prokuratura. Kraków zapowiada większy odłów dzików. To po tym, jak przedwczoraj na osiedlu Kliny Zacisze spłoszone zwierzęta przewróciły wózek z małym dzieckiem. Na szczęście dziewczynce nic poważnego się nie stało, ale miasto zwołało sztab kryzysowy, na którym zapadły decyzje w sprawie dzików. Jakie konkretnie? O tym reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
4: Liczba odłowni, czyli specjalnych pułapek na dziki, zostanie zwiększona z 3 do 6. Ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, złapane zwierzęta nie będą mogły być przenoszone w inne miejsca, mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.
20: W niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, no niestety musi być uśmiercany.
4: Koła łowieckie zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików w Krakowie i okolicach. Miasto planuje też dokładne policzenie ich populacji. Szacuje się, że na tym terenie żyje około 2000 dzików. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Krakowska Straż Miejska kupiła urządzenia odstraszające dziki, które będą testowane. I jeszcze ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. Kierowców i pasażerów czeka weekend pełen drogowych utrudnień. W stolicy organizowane są biegi, które zablokują kluczowe ulice w 3 dzielnicach. Już rano dla ruchu zamknięta została Aleja Ken na Ursynowie oraz okolice Urzędu Dzielnicy w Ursusie, a także Wisłostrada. Z kolei jutro przed południem biegacze opanują Śródmieście. Nieprzejezdna będzie trasa od Belwederskiej i Alei Ujazdowskich aż po Myśliwiecką. Służby apelują, żeby w miarę możliwości omijać te rejony i przesiąść się do metra.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sprawdźcie telefony w wolnej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Tak samo wszystkie znaki na niebie mówią, że na ziemi będzie dziś upał. Na polskiej ziemi. I tak samo z tymi burzami tuż przed będą znaki na niebie. Kto nad wodą chce odpoczywać dzisiaj, to im szybciej, tym lepiej. A po południu to powinien już mieć na plaży plan ewakuacyjny gotowy.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl
21: 4 minuty po 9. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo.

W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura. Codziennie.

0: każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz w Radiu Z, 14 minut po godzinie 9. Telefon z Kujaw odbieram. 321-321-321. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Marcinek z tej strony.
0: Hej, hej.
1: Słoneczko pięknie świeci. Będzie wypadł nad wodę. Niech się pokąpią dzieci. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam, cześć. O właśnie, czy to już można się kąpać w jeziorach? Odpowiedź za chwilę. Radio.

0: It's My Life w Radiu Z. 20 minut po 9, kąpać się czy nie kąpać? No można do wody czy nie można? Słuchajcie, najcieplejsza woda jest w jeziorach. W Lubuskiem, w Jeziorze Sławskie w Radzyniu 21 stopni, to pomiary IMGW są. W Zachodniopomorskim też ładnie, Jezioro Morzycko przy Jezierzu prawie 20 stopni w wodzie. No można się kąpać. Na Mazurach Mamry w przystani niecałe 17 stopni, na Podlasiu Hańcza 16 stopni. No tutaj, jeśli chcecie się kąpać, to lepiej zapytać tatusia. Radio Z i
1: już. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
13: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.

0: Telefony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.
6: Happy birthday.

0: XCX, I love it. W Radiu Z. Za 23 minuty będzie godzina 10 i teraz prawdziwa historia z Polski od Tomasza ze Świdnicy.
1: Właśnie odpaliłem sobie autko, okazało się, że się zepsuło. Włączyłem radyjko w Radio Z, a tutaj leci piosenka Happy Birthday. No i dziś akurat kończę 52 lata, także chociaż radyjko trafiło w punkt, ale autko nie za bardzo.
0: Kubek Radia Z na 52 urodziny wysyłamy. No i odświeżacze Radia Z do samochodu. Jak nie jeździ, to niech stoi i pachnie. Radio Z i
2: już. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130.

0: Woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: jeszcze nowość. To Another i 54 Ultra, czyli Another, czyli muzyczny duet z Amsterdamu. 54 Ultra, wokalista z New Jersey. Wiralowy hit z internetu, który właśnie rozgaszcza się na antenie radiowej. Pewnie, proszę się rozsiąść. Wiadomość o 10, za moment.
1: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższe Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
2: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
1: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer 1, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień Dobry Bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
3: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
11: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
12: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
18: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
3: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dochodzi godzina 10, więc czas na wiadomości, które ma Lucyna Półżyczka.
19: Pożar hotelu w Dominikanie. Jedna osoba zginęła, ponad 1500 ewakuowano. Pensje lekarzy mają być pod kontrolą. Sejm przyjął ustawę. Alerty pogodowe w całej Polsce. Miasta szykują się na upały.
0: Dziesiąta.
19: Na początek jednak wiadomość sprzed chwili. Gigantyczna awaria wody w Szczecinie. Kilkadziesiąt tysięcy osób nie ma dostępu do wody, a praktycznie w całym mieście znacznie spadło ciśnienie w kranach. Powód? Uszkodzona główna magistrala. Na miejscu awarii pracują służby. Na razie nie wiadomo, jak długo może to potrwać. Tragedia w Dominikanie. W hotelu w nadmorskiej enklawie dla turystów zagranicznych Bajaibe wybuchł pożar. Zginęła 46-letnia obywatelka Włoch, a ponad 1500 osób ewakuowano. 3 osoby przewieziono do szpitali, a 6 udzielono pomocy na miejscu. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały dachy kompleksu wykonane z trzciny palmowej oraz silny wiatr. Turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Lekarskie pensje pod kontrolą. Sejm w ekspresowym tempie przyjął ustawę o zarobkach medyków. Żaden z posłów nie był przeciw. Informacje o pełnych dochodach medyków ze wszystkich etatów i kontraktów państwo będzie mogło pozyskać na podstawie numerów PESEL. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jaka jest szansa, że nie będzie weta prezydenta, no i to prawo wejdzie w życie?
20: Szanse są całkiem spore, bo jak mówił dziennikarzom szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, choć ustawa nie jest idealna, nie zawiera kilku ważnych poprawek, które chciała wprowadzić opozycja, to jednak idzie generalnie w dobrym kierunku i może wyeliminować afery takie jak ta ze Stołecznego Szpitala Południowego.
21: Mamy do czynienia z patologią i dotyczy to Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy by nie było, gdyby nie ten skandal.
20: Za ustawą głosowali parlamentarzyści niemal wszystkich klubów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tu większość posłów wstrzymała się od głosu.
19: Sprawę afery w Szpitalu Południowym bada m.in. prokuratura. To tam koordynatorem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto według doniesień medialnych w szpitalu poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Polska szykuje się na falę upałów. IMGW wydaje alerty. W ten weekend miejscami ma być 35 stopni. 33 kreski termometry mają pokazywać m.in. w Poznaniu. W mieście pojawiło się już kilkanaście mgławic, które po wciśnięciu przycisku rozpylają chłodzącą wodę. Oprócz tego jest kilkanaście zdrojów wodnych, mówi Przemysław Ciupka z poznańskiej spółki wodociągowej.
22: Urządzenia, dzięki którym możemy napić się chłodnej kranówki. Mamy już 10 zdrojów takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka.
19: Na upał przygotowana jest też komunikacja miejska. Według zapewnień poznańskiego MPK wszystkie autobusy i 3/4 tramwajów ma klimatyzację z aktualnymi przeglądami. Na gorąc tropikalny wiele osób szuka ochłody nad wodą. Oficjalnie otwarte zostało już popularne bezpłatne kąpielisko na Bagrach w Krakowie. Z pierwszymi amatorami kąpieli rozmawiał tam reporter Radia Z, Przemek Taranek.
23: Spoczko jest woda, taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
24: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
25: Duża plaża, mało osób.
26: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
24: No to jest fajne.
23: Siatkówkę pograć.
24: Pan ratownik czuwa, widzę.
27: A, dzisiaj spokojnie, ludzi nie ma.
24: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś tak, wyciągać
27: trzeba,
24: z wody?
27: Wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają, no, musisz oglądać zawsze.
24: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
28: Tak, jest bardzo fajnie na Bagrach.
19: Na Bagrach są dwie plaże, plenerowa siłownia oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ratownicy będą tam dyżurować do końca wakacji.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ma być dzisiaj gorąco, ma być dzisiaj upał i to może się zdarzyć, bo Cinek też miał być i jest.
29: Słuchaj, ja się nauczyłem tak kiedyś, że w krótkich spodenkach to chodzą chłopcy, a mężczyźni chodzą w długich. Ja rzadko chodzę w krótkich, a dzisiaj wyobraź sobie, założyłem krótkie.
0: O, to musi być gorąco.
29: Wielki dzień, naprawdę. Albo to kryzys wieku średniego.
1: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Czy wychodzi na to, że w kryzysie wieku średniego mężczyźni też mają uderzenia gorąca, tak?
29: Na to wychodzi, tak.
0: Dobra.
29: Dzień dobry, witam i zapraszam. Marcin Sońta, Laura Branigan ze mną. 4 minuty po 10:00 słuchacie Radia Z.

15 minut po 10. To jest Radio Z i Luz. George Harrison w nim, God My Mind Set On You. Mamy sobotę na luzie z Radiem Z, proszę Państwa. Chociaż to nie do końca na luzie będzie, bo będzie się dzisiaj bardzo dużo działo w tym programie. Za chwilę, proszę Państwa, 1000 zł na zakupy, jak je zdobyć. Do tego chorwackie wakacje, na pewno. Pogadamy też o mistrzach driftu, czyli ludziach, którzy samochodem jeżdżą bokiem, bo chcą, bo lubią, bo potrafią. Będzie na pewno polowanie na karnety Open Air. Zabiorę Was też do Hosolandu, czyli największego tematycznego parku rozrywki w północnej Polsce. Bądźcie z nami. No i do tego muzyka numer 1. Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Nowa wersja w Radiu Z.

0: Rolling in the Deep, czyli piosenka, która zmieniła historię. Nie tylko historię Adele, ale chyba i muzyki. 22 minuty po godzinie 10. Słuchacie Radia ZPL. Obiecałem Tysiaka, to będzie teraz Tysiak. Na Radio ZPL właśnie ruszył konkurs Zasłużone Wakacje. Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 1000 zł na zakupy w Media Expert. Wystarczy wejść na Radio ZPL, wybrać swój wymarzony wakacyjny sprzęt i napisać, czym zasłużyłeś sobie na tegoroczne wakacje. Odpowiedź, bo te wakacje mi się po prostu należały, nie zadziała. Już raz nie zadziałała i drugi raz też nie zadziała, także wykażcie się kreatywnością. A my już od poniedziałku będziemy dzwonić do autorów najciekawszych zgłoszeń i wręczać im nagrody. Wszystko zaczyna się na Radio ZPL, tam was zapraszam.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
16: do mojej idę.
17: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280

0: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
5: Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: Sonic i Sky w Radiu Z, 41 minut po godzinie 10. Sky to niebo, niebo dzisiaj ładne, bezchmurne i słoneczne do pewnego momentu. Potem może się zachmurzyć, może padać i możliwe burze, również gradowe, szczególnie na zachodzie Polski. Dobrze mówię zachodzie, zawsze mi się myli, lewa, prawa, tego, góra, dół, ale już wiem. Za chwilę gramy dalej, muzyka numer 1, Oskar Cymbs, Zabierz Mnie, czyli o tęsknocie za wakacjami, a jeszcze przed godziną 11 na pewno mrozu Nie ma miejsca jak dom, czyli o tęsknocie za powrotem do domu. Czy już widać kto, Oskar czy Mrozu, co jest starszy?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
14: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
13: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
19: Cześć, tu Oskar Cymbs, to jest Radio Z.

0: Nie ma miejsca jak Gronto Mrozu w Radiu Z. Za 5 minut 11, za chwilę wiadomości Radio Z, ale wcześniej zaproszenie na festiwal.
1: Hey yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: chce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Po reklamie.
3: W sobotę 20 czerwca słuchacie Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
4: Tragedia na torach na Lubelszczyźnie. Pociągi są opóźnione. Weekend pełen utrudnień w Warszawie. W mieście planowanych jest mnóstwo wydarzeń. Jedni grają dalej, inni już pakują się do domu. Sprawdzamy, co dzieje się na Mundialu.
3: 11.
4: Opóźnienia w ruchu pociągów na Lubelszczyźnie. W Zwierzyńcu na torach doszło do tragedii. Nad ranem pociąg towarowy relacji Zamość-Stalowa Wola potrącił człowieka. Na miejscu cały czas pracują służby. Tożsamość ofiary ani przyczyny wypadku nie są na razie znane. Trudny weekend przed mieszkańcami Warszawy. W mieście będzie dużo utrudnień w ruchu, bo organizowane są m.in. marsze, biegi i przejazd deskorolkarzy. A wieczorem nad Wisłą będą wianki, czyli powitanie lata i koncerty. Część ulic będzie zamknięta, komunikacja miejska pojedzie objazdami. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Utrudnienia są m.in. na Ursynowie, gdzie jest bieg dzielnicowy. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zablokuje praską stronę miasta. Nieprzejazna będzie m.in. Targowa i Grochowska. Z kolei z centrum aż na bulwary Wiślane przejdzie queerowy Marsz Wyzwolenia. Jutro w Ursusie zabytkowy zlot traktorów. Utrudnienia w tej dzielnicy będą od rana, ponieważ traktory przejadą w uroczystych paradach, a w porannych godzinach zablokowane będą okolice Agrykoli i Łazienek z powodu biegu kobiet.
4: Dziś z powodu wianków nad Wisłą od 16 nieprzejezdna w obu kierunkach będzie Wisłostrada pomiędzy ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Domorowskim. Kłopoty także w gdyńskiej dzielnicy Wiczlino. Tamtejsi mieszkańcy są wściekli na władze miasta, które na całe wakacje zamknęły im 2-kilometrową drogę. Powód: przedłużający się remont ulicy Wiczlińskiej i walka z czasem, żeby zdążyć z pracami do czasu rozliczenia rządowej dotacji. Objazdy poprowadzono polnymi drogami, które opanowały tiry. Strach tędy jeździć, a co dopiero chodzić, mówi Radio Z radny Gdyni Jakub Ubych.
6: Bo to, że będziemy jechać wolniej, nasze samochody będą bardziej ubrudzone, czy nawet trochę zniszczone, to jest coś zdecydowanie mniej istotnego jak bezpieczeństwo. Po drodze, którą idą dzieci jeszcze do szkoły, później będą chodziły na zajęcia, będą jeździły rowerami, dzisiaj wymijały się tiry z bardzo długimi przyczepami.
7: Przy rozpoczęciu tych prac słyszeliśmy zapewnienia, że tu cały czas będzie utrzymane wahadło. I tak faktycznie do dzisiaj było. Nie wiemy, dlaczego tego wahadła nie może być dalej.
4: Dodaje jeden z okolicznych mieszkańców, Bartosz Sadowski. Ulica Wiczlińska została zamknięta na 2,5 miesiąca. Nie przejadą nią m.in. autobusy. W zamian miasto podstawiło 2 niewielkie busy, które mają dowozić mieszkańców do najbliższej pętli. I jeszcze sport. Reprezentacja USA jako druga po Meksyku zapewniła sobie udział w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Amerykanie przypieczętowali awans zwycięstwem 2-0 nad Australią. Dziś poznaliśmy także pierwsze drużyny, które żegnają się z Mundialem. Z tym tematem Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No to kto wraca już do domu?
8: No, jako pierwsza z turniejem pożegnała się reprezentacja Haiti. Zespół z Karaibów najpierw przegrał 0-1 ze Szkocją, a dziś 0-3 z Brazylią. Szansa na wyjście z grupy straciła także Turcja, która miała być jednym z czarnych koni mundialu. 0-2 z Australią, a gwoździem do trumny dzisiejsza porażka 0-1 z Paragwajem. Smutek jednych, radość drugich. Tak cieszyli się kibice reprezentacji USA po wygranej z Australią. Ten turniej może być nasz. Dalej do boju. Było wiele wzlotów i upadków, ale teraz jesteśmy na fali. Stać nas na finał. Dziś jeszcze dwa spotkania: Holandia-Szwecja i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
4: A w nocy po zwycięstwo sięgnęła reprezentacja Maroka, która wygrała ze Szkocją 1-0. Ja już dziękuję za wspólny poranek. Na wiadomości Radia Z w południe zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj w pogodzie może wydarzyć się wszystko, no bo z jednej strony upały do 35 stopni na zachodzie, nawet w najchłodniejszych miejscach, czyli w Zakopanem i w Suwałkach dzisiaj do 27 stopni, czyli niemalże upał. A więc gorąco, a później być może burzowo. Na zachodzie możliwe burze gradowe, na południu Polski takie zwykłe deszczowe z piorunami. W centrum nie powinno padać, na północy i na wschodzie też nie. Także bardzo różnorodny dzień w pogodzie, no ale to w końcu wiosna. Jeszcze wiosna, dobrze, że tak. Dopiero 20. Nelly Furtado, Say It Right, już teraz w Radiu Z, 4 minuty po 11, a za chwilę Bledka i 2 dni. Czy to weekend piosenka? Miejmy nadzieję. Niedawno

Liquido i Narkotik w Radiu Z. To jest muzyka numer 1, 13 minut po godzinie 11, za chwilę m.in. Cleo i Dom. A jeżeli ktoś marzy o tym, żeby się wyrwać trochę z domu, to też mam odpowiednią propozycję. Wyobraźcie sobie rodzinne śniadanie z widokiem na Adriatyk, spacery wśród chorwackich krajobrazów i kilka dni pełnego relaksu z najbliższymi. Taki wyjazd możecie wygrać właśnie teraz. Na radioz.pl czeka konkurs Chorwackie wakacje w Radiu Z, w którym do zdobycia jest rodzinny pobyt w luksusowym, no, spróbuj to przeczytać, Marcin, Falkensteinach Resort Punta Skala w Chorwacji, nawet nie wiem w jakim to języku, o wartości 21 tysięcy złotych, czyli grubsza sprawa. Wystarczy wejść na radioz.pl i opisać swój plan na rodzinne chorwackie wakacje. Im ciekawiej, im bardziej kreatywnie, tym oczywiście większa szansa na wygranie. Zapraszam, radioz.pl.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, czyli hollywoodzkie wzgórza. No hollywoodzkich wzgórzy nie ma, są łódzkie wzgórza. Nie, to też nie wzgórza raczej. Łódzkie równiny są. Tak czy inaczej, jest ładna pogoda, hollywoodzka jak na razie, więc proszę korzystać, bo potem mogą przyjść burze. 21 minut po 11, za chwilę Jeremi Sikorski, świeżo upieczony mąż w Radiu Z, także gratulacje.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
6: do mojej idę.
7: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
15: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
16: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
17: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
0: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale hiciarz z tego będzie, bo jest i rockowy, i popowy, i rapowy. Roxy White 2115. Chciałem Ciebie więcej. Chciałam Ciebie więcej w Radio Z za 22 minuty, godzina 12. Jeżeli chcecie więcej, to posłuchajcie, bo to może być inspirujące. Otóż jachta Roberta Lewandowskiego jest już w Gdyni. Luksusowa jednostka kapitana reprezentacji Polski zacumowała w marinie i no, robi wrażenie. Ma 24 metry i podobno kosztował ten katamaran 33 miliony. Ale złotych czy euro? No szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższe Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
1: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
0: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer jeden, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień Dobry Bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, w kalendarzu sobota, 20 czerwca, w studiu już Darek Klinczak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości Radio Z.
20: Cała świętokrzyska policja szuka mężczyzny, który miał zabić swego teścia. Bye bye Franku, jedna z ikon nadmorskiego Darłowa, odchodzi na emeryturę. Ogromny korek na autostradzie pod Wrocławiem, powodem zepsuta ciężarówka.
19: Dwunasta.
20: 100 policjantów już niemal dobę poszukuje mężczyzny, który pod Jędrzejowem w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia. Od rana pomaga im śmigłowiec, mówi Beata Soboń z policji w Jędrzejowie.
2: Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
20: Poszukiwany to były policjant. Ukraińcy oddają polskie ordery. Swoje odznaczenia oddali szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. To w reakcji na odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Budanow nazywa decyzję Nawrockiego nieprzyjazną wobec Ukraińców. Mówi, że to prezent dla Moskwy, która to wykorzysta. Według niego decyzja Nawrockiego nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i wspomina faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, któremu order Orła Białego nie został odebrany. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Doszło do tego pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli. Reporter Radia Z Marcin Friedrich teraz m.in. o tym, dlaczego Amerykanin został pobity.
21: Policja długo poszukiwała agresora. Okazało się, że jest on dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Atak w tramwaju nie był niczym sprowokowany, mówi Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.
22: W trakcie przejazdu 31-latek zaatakował mężczyznę. Pokrzywdzony w wyniku upadku doznał poważnych obrażeń barku.
21: Według świadków zdarzenia mężczyzna zaatakował Amerykanina, bo nie spodobało mu się, że mówi po angielsku. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Za pobicie grozi mu do 5 lat więzienia. Mieszkańcy Elbląga od dzisiaj mogą chłodzić się kurtynami wodnymi. Stanęły w 4 miejscach: przy Ratuszu Staromiejskim, na Placu Dworcowym, Placu Kazimierza Jagiellończyka i przy Centrum Handlowym Ogrody. W przyszłym tygodniu kurtyna będzie również w Parku Dolinka. Kurtyny będą działać w ciągu dnia, gdy temperatura przekroczy 25 stopni. Dzisiaj w Elblągu będzie plus 31. Darłowo żegna się z Frankiem, czyli ze statkiem szkoleniowym miejscowego zespołu szkół morskich. Po prawie 75 latach na wodzie Franek odchodzi na emeryturę. Jego historii przyjrzał się reporter Radia Z Maciej Bąk.
23: W ten weekend Franek Zubrzycki II, bo taka jest jego pełna nazwa, odbywa swoje ostatnie rekreacyjne rejsy po Bałtyku. Ta rybacka jednostka powstała w 1953 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a już w latach 60. trafiła do Darłowa od razu jako statek szkoleniowy. Przez lata wiele razy zmieniały się nazwy szkoły, dla której spływał, ale sam Franek był niezawodny. I choć jednostka wciąż jest zdolna do pływania, to trwa szukanie pomysłu na jej nową rolę. Być może Franek zacumuje na stałe przy Darłowskim Nabrzeżu, już jako statek muzeum.
20: W tej chwili z okazji pożegnania statku każdy może zobaczyć wystawę Franek – Morska Szkoła Życia. Uwaga, podróżujący A4, 10 km ma korek na autostradzie z Legnicy do Wrocławia. Powodem jest zepsuta ciężarówka na zjeździe Pietrzykowice. Zator robi się przed kątami wrocławskimi. Moja sugestia jest taka, aby uciekać z A4 w Kostomłotach. Normalna jazda w stronę Katowic od węzła Wrocław Południe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Za 2 dni będzie lato i to dzisiaj widać na termometrach, bo dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, czyli pewnie około 13-14, od 27 stopni w Suwałkach do, uwaga, 35 w Gorzowie Wielkopolskim, czyli jest grubo, ale mamy też nadal wiosnę, a to oznacza, że przyjdą burze. W pewnym momencie może się zachmurzyć i może spaść deszcz, a nawet grad, szczególnie na zachodzie.
24: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Lana Del Rey już śpiewa o lecie i to o końcówce lata, jeżeli dobrze rozumiem ten tekst w obcym języku. Summertime, a sadness w Radio Z. A za chwilę jeszcze Don't Leave, czyli nowa wersja Kylie, czyli Akcent i Sera i Misha Miller. To jest Radio Z, bądźcie z nami.

Tamta dziewczyna to Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. Dokładnie kwadrans po południu na zegarze Radia Z. Mamy czerwiec, czyli miesiąc ślubów. Spieszcie się żenić, bo w lipcu nie ma literki R w nazwie. Dopiero w sierpniu trzeba będzie czekać. No i tymczasem naukowcy sprawdzili, kiedy najlepiej wziąć ślub. W sensie w jakim wieku. Tak, wiem, w XXI wieku. Haha, nie. Okazuje się, że statystycznie najmniejsze ryzyko rozwodu dotyczy par, które decydują się na małżeństwo między 28 a 32 rokiem życia, bo wtedy lepiej znamy siebie i siebie nawzajem. Coś w tym jest, rzeczywiście. Ja na przykład ożeniłem się jeszcze później. Ja się ożeniłem w wieku 36 lat i efekt jest taki, że już raczej nie zdążę się rozwieść. Także polecam. I polecam piosenkę, którą dla Was przygotowałem. Radio Z i już. Tame Impala, Dracula, nowa wersja Jenny. I ta nowa wersja będzie hitem tych wakacji na bank. To już słychać. Za chwilę jeszcze Sherry, Strong Enough, Radio Z. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Strong Enough, Cher, 22 minuty po godzinie 12, a za chwilę Kaśka Sochacka i Szum, tak się bawi Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
8: Mediamarkt.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Ale Form and Body Talk, czyli mowa ciała w Radiu Z. Świetny numer do samochodu, prawdopodobnie dodaje kilkanaście koni mechanicznych. Już od samego słuchania oczywiście. Za chwilę coś dla tych, którzy samochodem lubią jeździć bokiem, ale wcześniej w Radiu Z Warius Manx i piosenka księżycowa.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Hej, zwrot emocji! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca.

0: 25 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Kat Burns i People Pleaser w Radio Z. No to mam coś dla tych, którzy teraz pukają sobie paluszkami w kierownicę, czyli dla zmotoryzowanych. Wyobraźcie sobie, że w jednym miejscu spotykają się dwa światy motorsportu. Precyzja Formuły 1 i widowiskowy drifting. Brzmi dobrze? No właśnie, bo to właśnie wydarzy się już we wrześniu w Warszawie. 11 i 12 września na PGE Narodowym odbędzie się Red Bull Drift Masters Grand Finale. Wielki finał jednej z najbardziej prestiżowych serii driftingowych na świecie, a to nie wszystko, bo kibice będą mogli zobaczyć z bliska bolidy Formuły 1 zespołów Oracle Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls. Co więcej, maszyny staną do bezpośredniego pojedynku na specjalnie przygotowanym torze. Do tego najlepsi drifterzy świata tutaj w Warszawie, w Polsce. Mnóstwo emocji i walka o mistrzowski tytuł. Będzie się działo. Bądźcie tam. A ja mam dla was dodatkowo gratis piosenkę pod nóżkę. Tylko uwaga, z tą nóżką, która leży na pedale gazu. Gordo, Loco Loco w Radiu Z.

0: audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Hey yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje, pływanie z dziećmi przy plaży, romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
11: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
10: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie.
20: Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
24: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Po reklamie.
25: W sobotę 20 czerwca słuchacie Radio Z. Mamy dla Was najświeższy zestaw wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
0: Gruzin Elnur A. dostał zarzut zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty. Dobra wiadomość dla mieszkańców Szczecina, awaria wodociągów szybko się skończy. Woda najlepsza na upał, w Gdańsku ruszyły zraszacze, Warszawa zaprasza na otwarte baseny.
1: 13.
0: Jest zarzut zabójstwa dla mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej mieszkającego w Polsce Rosjanina. Jak przekazała prokuratura krajowa, podejrzany to obywatel Gruzji, Elnur A. Szczegóły decyzji śledczych zna reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Jak podaje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do zbrodni i odmówił składania wyjaśnień. W związku z tym, że może uciec, ukryć się i mataczyć w sprawie, prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt. Policja zatrzymała mężczyznę w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z wojewódzkiej policji w Lublinie.
3: Bardzo szybką, dynamiczną realizacją policjantów.
2: Według policji podejrzany działał sam, zabił, uciekł z miejsca zbrodni. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś to morderstwo zlecił. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do zabójstwa doszło w poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiara to Robert Kuzowkow, znany pod artystycznym pseudonimem Siemion Skrypiecki. Mężczyzna otwarcie krytykował władze Rosji. Polska nie wyklucza udziału obcego wywiadu w tym zabójstwie. Woda w Szczecinie niebawem znów poleci z kranów. W wiadomościach Radia Z mówiliśmy już o uszkodzonym wodociągu na ulicy Starkiewicza. Teraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że udało się uporać z awarią. Niebawem wszyscy mieszkańcy Pogodna, Śródmieścia czy osiedla Gumieńce będą mieli wodę, zapewnia rzeczniczka zakładu Hanna Pieczyńska. To nie oznacza, że awaria została usunięta. Jej naprawa rozpocznie się w poniedziałek. Zamgławiacze i mgiełki wodne na chodnikach mają pomóc mieszkańcom i turystom w Gdańsku przetrwać najbliższe upały. Już stanęły albo pojawią się w kilkunastu miejscach całego miasta i będą automatycznie rozpylać wodę, gdy temperatura przekroczy 26 stopni. Dzisiaj więc na pewno. Władze Gdańska przypominają też o ponad 60 zdrojach wody pitnej, z których można bezpłatnie korzystać. W Warszawie można już z kolei kąpać się na otwartych basenach na Moczydle i Inflanckiej. W takie upały jak dzisiaj to jedne z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku w stolicy. Dwa lata temu ośrodek Moczydło odwiedziło rekordowe 180 tysięcy osób, mówi Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
4: Bardzo pogoda wpływa na frekwencję. Zawsze robimy tak, że otwieramy kilka dni przed weekendem, wtedy kiedy zapowiada się dobra pogoda, żeby sprawdzić wszystko. W tym roku oddaliśmy na Moczydle nowy pawilon taki sanitarny.
0: Pływalnie będą otwarte do końca sierpnia. Bilet normalny na cały dzień na Inflanckiej kosztuje 30 zł, na Moczydle 50. Dzisiaj wieczorem swój drugi mecz na Mundialu rozegrają Niemcy. W pierwszym występie rozbili aż 7-1 zespół Curaçao z Karaibów. Dzisiaj przeciwnik będzie trudniejszy. To drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej. W Niemczech panuje jednak duży optymizm. Wspomina się nawet o kolejnym piątym tytule. I o tym teraz nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
21: W to, że Niemcy zdobędą tytuł, wierzy aż 20% naszych zachodnich sąsiadów. Na ulicach i w piwnych ogródkach będzie dziś w całym kraju przy upalnej pogodzie czarno-czerwono-złoto. Kibice są pewni, że drużyna Nagelsmann potwierdzi dobrą formę, grając teraz ze znacznie bardziej wymagającym przeciwnikiem. Są jednak komentatorzy w niemieckich mediach, dla których dziś może nastąpić zimny prysznic i brutalne sprowadzenie na ziemię z wyżyn hura optymizmu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Początek spotkania Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej o 22:00. Dzisiaj grają także Holendrzy ze Szwedami, a po północy mecze Ekwadoru z Curaçao i Tunezji z Japonią.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Polski nie ma na mundiala, u nas mimo wszystko gorąco, a to za sprawą temperatur. Od 27 stopni na wschodzie, dzisiaj do 35 na zachodzie, czyli normalny, realny upał, bo upał z definicji zaczyna się od 30 stopni. Niestety w pewnym momencie może się zachmurzyć i może padać, może być też niebezpiecznie. Na zachodzie i na południu możliwe burze, na zachodzie nawet takie z gradem.
27: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
28: Radio Z i już.
29: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: Sia i Unstoppable w Radiu Z, 5 minut po godzinie 13, a jak ktoś by się chciał wybrać na Openera, to jeszcze przed godziną 14 powiem, jak zapolować na karnety na ten festiwal.

0: Velvet i Chemistry w Radiu Z, prawie kwadrans po godzinie 13. Cały czas dzwonicie do Radia Z pod numer 321-321-321. Halo?
1: Dzień dobry, tu Krystyna z Wałbrzycha, wasza stała słuchaczka. Panie redaktorze, od godziny 10 prowadzi pan program i ani razu pan się nie przedstawi. Mhm. Bardzo proszę się przedstawić. Pozdrawiam, Krystyna z Wałbrzycha.
0: Pozdrawiam serdecznie panią Krystynę. Dziękuję bardzo, rzeczywiście nie przedstawiłem się, już się naprawiam. Proszę państwa, jestem Batman.

0: Pink, Just Like a Pill w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 13, za chwilę Dan i Only You, a potem Dawid Podsiadło i Sezon, nowa piosenka, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spikrzów. Wstęp wolny. Nie może Was zabraknąć.
11: Zapraszam, Michał Wisam, prezydent Elbląga.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Zamknij oczy. Słyszysz? Cisza, śmiech, lekki wiatr i zapach lawendy. Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, słuchaj nas w niedzielę przed 11 albo 15. Zabierzemy Cię w miejsce, gdzie lato smakuje inaczej. Na Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Szczegóły na lawendowetermy.pl.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Englishman in New York to Sting w Radiu Z za 21 minut, godzina 14. To jest muzyka numer 1. Mamy 20 czerwca, spakowani już na openera. Jeśli nie, to się spakujcie, nawet jeżeli nie macie karnetu, bo karnety będzie można wygrać w Radiu Z. Open Air od 1 do 4 lipca. Gdynia podobnie będzie gościć największe gwiazdy światowej polskiej muzyki. Na scenach pojawią się m.in. Calvin Harris, The Cure, Florence and the Machine, Zara Larsson, Teddy Swims, Martin Garrix, Halsey, Sobel, Oki, Vito Bambino. Wszyscy będą, no wszyscy będą. Wy też tam musicie być. Jeśli wciąż nie macie biletów, nic straconego, w Radiu Z możecie zgarnąć podwójne karnety na to wyjątkowe wydarzenie. Już od poniedziałku rusza polowanie na Openera. Słuchajcie uważnie Radia Z i wyłapujcie hity artystów, którzy wystąpią właśnie na festiwalu, choćby ci, których przeczytałem. Gdy usłyszycie jeden z nich, dzwońcie pod numer 321-321-321. To jest normalny numer, nie 0700. 321-321-321. Taki jest numer i wykonajcie zadanie kreatywne, o które poprosimy was na antenie. Szczegóły znajdziecie na radioz.pl, bo tam się wszystko zaczyna. Także zapraszam serdecznie, zajrzyjcie i zostańcie z Radiem Z, bo za chwilę Damiano Dawid. Zombie Lady.
1: Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris.

0: i niższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Po reklamie.
19: W kalendarzu sobota, 20 czerwca. W studiu już jest Darek Klinczak. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
20: W tym sezonie nieco mniej utonięć niż przed rokiem, ale apel o rozwagę nad wodą taki sam. W Krakowie ubiegający się o fotel prezydenta chcą odstrzału dzików. Dwa ciekawe mecze dzisiaj wieczorem na Mundialu. Holendrzy bardzo chcą wygrać.
19: Minęła właśnie 14.
20: taki upał, jak dzisiaj wielu z nas myśli o kąpieli i dobrze, bo kąpieliska w całej Polsce są już otwarte. Policja prosi jedynie, aby kąpać się z głową. Tylko wczoraj w wodzie zginęły 3 osoby. Na co uważać? W czasie kąpieli przypomni reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Oczywiście wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. Dzieci pływają tylko z opiekunami. Nie popisujemy się i nie pływamy po pijanemu, mówi mi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
11: No i ten alkohol powoduje, że mimo braku umiejętności jakichś specjalnych do pływania, postanawiają nagle przepłynąć jezioro na drugą stronę i niestety w wielu wypadkach kończy się tragicznie.
0: W takiej upały jak teraz powinniśmy też pamiętać o kremach z filtrem. Do wody wchodzimy stopniowo. Nagły skok grozi nie tylko szokiem termicznym, ale i utratą życia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od kwietnia w całym kraju utonęło 47 osób. To nieco mniej niż przed rokiem. A o tym, że woda może być groźna, wiedzą wszyscy, także tam, gdzie bywa jej za dużo, a właśnie od teraz obowiązują ostrzeżenia IMGW przed wezbranymi rzekami w południowo-zachodniej Polsce. Dotyczą rejonów Nysy Łużyckiej w regionie Zgorzelca, a także Bobru, Kaczawy, Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej. Jeśli będą burze, to możliwe są tam nawet podtopienia. Te alerty są do jutrzejszego poranka. Dziki stały się tematem kampanii wyborczej w Krakowie. Po przewróceniu na osiedlu Kliny przez stado tych zwierząt wózka z dzieckiem, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska wprost żąda odstrzału dzików.
18: Uważam, że miasto straciło kontrolę nad populacją dzików. Tych dzików w mieście jest zdecydowanie za dużo.
20: Zabijania zwierząt chce także kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
21: Gdy zapory, gdy odławianie, gdy te wszystkie metody zawiodły, trzeba sięgnąć po bardziej dramatyczne, takie jak redukcja populacji.
20: Tak? Miasto już podjęło decyzję o zwiększeniu odłowu dzików oraz o dokładnym policzeniu ich populacji. Koła łowieckie zapowiadają także odstrzał tych zwierząt. W Monachium jedna osoba zginęła przygnieciona przez wagony kolejowe, które na ulicę zleciały z wiaduktu. Dzisiaj w nocy na tym wiadukcie zdarzyły się 2 pociągi towarowe. 2 wagony spadły na ziemię z wysokości 5 metrów wprost na przechodzącą tamtędy osobę. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych to druga po Meksyku drużyna, która jest już pewna awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Amerykanie 2-0 wygrali z Australią. Po piątkowych i nocnych meczach wiemy także, że z turniejem pożegnają się Haiti i Turcja. Wydarzenia na mundialu śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, to było, a co czeka nas dzisiaj?
22: Wieczorem 2 mecze, oba bardzo ciekawe. W Houston Holandia zmierzy się z drużyną, która pozbawiła nas mundialu w barażach, Szwecją. W lepszej sytuacji są Skandynawowie, którzy wygrali 5-1 z Tunezją. Pomarańczowi tylko zremisowali 2-2 z Japonią. To dla nas wstyd, że nie wygraliśmy tego spotkania, ale teraz liczy się tylko to, co przed nami. Mecz ze Szwecją jest dla nas bardzo ważny, będziemy gotowi. Mówił obrońca reprezentacji Holandii Jan-Paul van Hekke. Ciekawie będzie także w Toronto, gdzie Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
20: Obie te drużyny rozpoczęły mundial od zwycięstw. Niemcy 7-1 nad Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 nad Ekwadorem. Ich mecz o 22:00. Holendrzy i Szwedzi zagrają o 19:00.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Ładny i bardzo gorący dzień. Dzisiaj od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 35 w województwie lubuskim. Pogodnie w centrum, na północy i na wschodzie, na zachodzie i na południu może się w pewnym momencie zachmurzyć i możliwe także burze na zachodzie, dodatkowo gradowe.
24: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Behind These Hazel Eyes to Kelly Clarkson w Radiu Z. Kwadrans po 14, za chwilę gramy dalej. Kygo, Khalid Griffin, Save My Life. A tymczasem zaczyna się sezon jagodowy. Do lasów na jagody ruszyli pierwsi zbieracze. Jeśli nie macie czasu samemu zbierać, to trzeba przygotować się na niemały wydatek. Uwaga, łubianka może kosztować ponad 100 zł. 100 zł za łubiankę jagód. Bardzo drogo. Chociaż łubianka zostaje, mam nadzieję. Jeśli tak, to w Warszawie deweloperzy sprzedają łubianki jako mikroapartamenty. Także można w sumie wyjść na zero.

0: It's all about the money to Maya. Piosenka o tym, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo. 22 minuty po 14, za chwilę dodaj pamiętnik. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: A, ale mnie gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Repeat it. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu Z. Za 21 minut godzina 15. I teraz uwaga, to co obiecałem. Do wygrania rodzinny pakiet do Hossolandu, czyli największego tematycznego parku rozrywki w północnej Polsce. Na miejscu czekają oczywiście roller, coastery, oczywiście karuzele, cztery wyjątkowe krainy tematyczne i mnóstwo atrakcji inspirowanych baśniami oraz legendami Pomorza. No to dzwońcie i odpowiadajcie na pytanie, które brzmi: gdyby wasz weekend był filmem, jaki nosiłby tytuł i dlaczego? 321-321-321, pakiet rodzinny do Hossolandu czeka.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan!
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.

0: Nie wygrali Mazbidia Music, ale wygrali wiele więcej sławę, no i choćby to, że gra ich Radio Z. Kuba i Kuba, stygnie lato. Lato stygnie w tej piosence, ale przebój wyjątkowo gorący. No i lato się rozkręca, co widać za oknami. Warto sobie rozplanować te najbliższe miesiące na wyjazdy. Ja taki wyjazd wam zaoferowałem, bardzo atrakcyjny, no bo umówmy się. Rollercoastery, karuzele, cztery wyjątkowe krainy tematyczne i mnóstwo atrakcji inspirowanych baśniami oraz legendami Pomorza. Taki właśnie jest Hossoland. Hossoland, czyli największy tematyczny park rozrywki w północnej Polsce. Padło pytanie konkursowe. Na kreatywność odpowiadaliście na pytanie. Gdyby wasz weekend był filmem, jaki nosiłby tytuł i dlaczego? Numer 321-321-321 i zadzwoniła taka osoba, konkretnie pan Michał.
1: Mój film nazywałby się Mission Impossible, bo mam trzy córki, żonę i psa, a pies też dziewczyna. Mhm. Także pozdrawiam, Michał z Lublina.
0: Michale z Lublina, jak ja cię rozumiem, ja mam dwie córki, żonę i psa, dziewczynę w planach, także jednoczę się z tobą w radości oczywiście. I mam dla ciebie pakiet rodzinny do Hossolandu. Gratuluję bardzo serdecznie, miłej zabawy życzę dziewczynom i tobie. Bawcie się dobrze.

0: To jest Radio Z, Olivia Adams i Stranger za 6 minut, godzina 15, więc dopłynęliśmy do godziny 15. To jest muzyka numer 1, za chwilę wiadomości Radio Z, a potem gramy dalej, będzie m.in. Mike Oldfield.
1: Hey, yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
16: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
15: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Marian, a ty komu kibicujesz?
19: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
18: Mistrz.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
1: Sobota, 20 czerwca, słuchacie Radia Z, powoli dochodzi 15. Darek Klimczak z nami. Czas na wiadomości.
2: Nie tylko upał, będzie też grzmieć, padać i mocno wiać. Mamy ostrzeżenia. Sikorski mówi Niemcom, że Polska musi być w gronie państw decydujących o Ukrainie. W Warszawie po ponad 80 latach można zobaczyć pierścień Zygmunta Starego.
1: 15.
2: Niemal cała Polska w ostrzeżeniach przed burzami. Już ostatnia doba nie należała do spokojnych. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Burze będą z nami i dzisiaj, i jutro, aż do poniedziałkowego poranka. Gdy będzie grzmieć, może też silnie wiać, nawet 100 km na godzinę. Gdzie burze są najbardziej prawdopodobne, powie teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Alerty drugiego stopnia przed burzami są od Szczecina przez Bydgoszcz, Poznań, Śląsk, aż do Nowego Sącza. Minionej doby strażacy dostali najwięcej zgłoszeń w Wielkopolsce, województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku, mówi Radiu Z Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych elementów budynku, udrażnianiu dróg, a także wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i terenów.
3: Dziś oprócz burz będzie upalnie, najwyższe temperatury na zachodzie do 35 stopni w cieniu.
2: Bardzo ciepły będzie także przyszły tydzień. W środę temperatura znów przekroczy 30 stopni. W taką pogodę chętnie idziemy nad wodę. W całym kraju są już otwarte kąpieliska. Policja jak zawsze, jak co roku apeluje o rozwagę. Zapowiada także kontrolę. Andrzej Fiołek, rzecznik policji w Lublinie, mówi Radiu Z, że wśród głównych przyczyn tragedii nad wodą nadal są brawura i używki.
23: Ponad 80% osób, które się topią, są to mężczyźni. Wcześniej spożywali alkohol albo stosowali jakieś inne środki odurzające, a więc ten alkohol jest, można powiedzieć, bezpośrednią przyczyną. No i ten alkohol powoduje, że ci mężczyźni stają się wtedy bardziej odważni i mimo tych braku umiejętności, jak postanawiają nagle przepłynąć jezioro na drugą stronę.
2: Wczoraj utonęły 3 osoby, od początku kwietnia już 50. Polska musi współdecydować w sprawach dotyczących Ukrainy. Takie stanowisko przedstawił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak donosi nasz korespondent Wojciech Hernes, który rozmowę tę przeczytał, według Sikorskiego nie może być co do tego żadnych wątpliwości.
26: Niemiecko-francusko-brytyjski format w rozmowach na temat Ukrainy nie jest optymalny, bo pomija Polskę. Frontowy kraj graniczący i z Ukrainą, i z agresorem Rosją. Polska jest znacznie bardziej narażona na bezpośredni rosyjski atak niż Niemcy czy Francja, dlatego Warszawa musi być przy negocjacyjnym stole, zażądał na łamach liberalno-konserwatywnego dziennika FAZ Radosław Sikorski. Jego zdaniem w tym temacie nie można Polski ignorować. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Sikorski mówił również, że dopóki RFN jest demokracją, członkiem Unii i NATO, Polska z zadowoleniem przyjmuje intensywne zbrojenia i rozbudowę niemieckiej armii. Odzyskany pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia przez najbliższy tydzień będzie można oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Zabytki te zaginęły w czasie ostatniej wojny. Po latach starań zostały zwrócone przez Niemcy. O ich powojennych losach powie teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
27: XIV-wieczny pergamin z zapisem pierwszego polskiego hymnu został odnaleziony w berlińskiej bibliotece. W czasie wojny skradziono go z płockiego seminarium. Pierścień króla przed wojną był przechowywany w Krakowie. Niewielki złoty pierścień z diamentem wydobyto z królewskiego grobu jeszcze w XVIII wieku.
28: Właśnie na małym palcu noszono te pierścienie, które miały znaczenie prywatne, osobiste, nie służyły celom urzędowym czy reprezentacyjnym.
27: Mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Po wojnie zabytek trafił do jednego z niemieckich muzeów. O jego zwrot Polska starała się od kilku lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Ministerstwo Kultury zapowiada, że jeszcze w tym roku do Polski wróci kilka kolejnych wartościowych dzieł.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
30: Ciepły, nawet bardzo ciepły wieczór i noc, ale jak już słyszeliście, burze. Skupmy się jednak na temperaturach, bo te imponują. W Wielkopolsce dziś w nocy nawet 19 stopni. No, a że przez Polskę przechodzi pas opadów i burz, no tak będzie. Zresztą jutro w ciągu dnia także będą się zaznaczały te zjawiska, szczególnie w centrum i na wschodzie Polski. Temperatury do 31 stopni.
29: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
31: Radio Z i już.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor marki Long Cheese. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
30: No i żeby nie było, że narzekam na upały, broń Boże. Hubert Radzikowski, dzień dobry. 15:04, Mike Oldfield i Maggie Rayleigh w Radio Z. Moonlight Shadow.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Vixen, rozumieją w Radiu Z. Cały czas mnie wzrusza ta piosenka. Mniej natomiast ceny na mundialu i o nich pogadamy sobie jeszcze do godziny 16. Chyba dobrze, że my nie pojechaliśmy na ten mundial, bo nasi piłkarze musieliby płacić na przykład 3 dychy za hot doga, a jest jeszcze gorzej. O tym wam powiem w Radiu Z, ale wcześniej zagramy przyjemnie z Okarii, Andy Dust i Caris.

0: To jest Radio Zeta, to wideo środa, czwartek. I tu wszystko jest jasne. Dni tygodnia, prawda? A za chwilę będzie piosenka, w przypadku której fani od 27 lat zastanawiają się, o co w niej chodzi. Ale nie róbcie tego dłużej. Nie szukajcie sensu, bo sami autorzy przyznali, że ten tekst nie ma kompletnie sensu. Ale to nieważne, bo utwór jest taki, że każdy nuci Backstreet Boys. I want it that way w Zetce. Bez sensu, ale za chwilę. Radio
1: Zet i już. Sponsorem programu był dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Po reklamie.
20: Tu Cezary Pazura. Już w poniedziałek moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all w Radiu Z za 23 minuty 16. Wiadomo, na tym mundialu nas nie ma, ale są kłopoty dla tych, którzy tam są, bo jedzenie to kosztuje tyle, że hot dog 3 dychy. To już mówiłem wcześniej, ale teraz tak, pizza ponad 40 zł. Są takie kanapki, które zbliżają się do 100 zł. Jeden z dziennikarzy kupił zwyczajny zestaw rzeczy do jedzenia i zostawił przy kasie blisko 200. No to dobrze w sumie, że ci nasi nie pojechali, nie? Bo musieliby swój prowiant wziąć, nie wiem, jakieś kanapeczki, sałatkę warzywną, jajka w folii aluminiowej. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. A tylko z kartą Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
14: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No to ewidentnie nie jest maj, ale to jest na pewno Michał Szpak w Radiu Z. Czerwiec mamy, sobotę mamy, za 5 minut 16 też mamy, a raczej będziemy mieli i wiadomości w Zetce.
1: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższe dzień dobry bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
2: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
1: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer 1, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień dobry bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak? To Allegro.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobotę.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django! 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spikrzów. Wstęp wolny. Nie może was zabraknąć.
3: Zapraszam, Michał Wisan, prezydent Elbląga.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
9: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
8: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo! Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
11: Po reklamie.
14: To jest Radio Z, sobota 20 czerwca, dochodzi 16, czas więc na wiadomości. Darek Klimczak.
15: Nawrocki na Śląsku tłumaczy, dlaczego odebrał Zełenskiemu order Orła Białego. Jest decyzja o areszcie dla Gruzina podejrzanego o morderstwo w Białej Podlaskiej. W Bytomiu ruszyło kolejne w kraju centrum komunikacji dla niepełnosprawnych. My, Polacy, mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tymi słowami Karol Nawrocki tłumaczył dzisiaj w Grabówce na Śląsku swoją decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu. Dodawał, że musi mówić głosem tych, których już nie ma. Jak wiecie z naszych wiadomości, decyzja Nawrockiego była konsekwencją nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzję prezydenta komentuje się także za granicą. Media piszą tam, że odbije się ona na relacjach między Warszawą a Kijowem. Reporter Radia Z Daniel Wrzosy zebrał te komentarze. Danielu, co jeszcze się podkreśla?
16: Niemieckie media piszą o narastającym napięciu. Z kolei jedna z francuskich telewizji mówi o tym, że Polska była głównym sojusznikiem Ukrainy po wybuchu wojny, a spór o pamięć historyczną nadwyręża obecne relacje. Prezydent Nawrocki, odnosząc się do swojej decyzji, mówi, że to sygnał ostrzegawczy dla Ukrainy.
17: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno.
16: Premier Tusk napisał na X-ie po decyzji prezydenta, że konflikt cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników.
15: Wcześniej Tusk apelował do obu prezydentów o szczerą rozmowę, tak by emocje nie rujnowały polsko-ukraińskiej solidarności. W areszcie spędzi najbliższe 3 miesiące Gruzin podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Lublinie. Tłumaczył to obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego. 36-letni Elnur A. nie przyznaje się do zabicia mieszkającego w Polsce Siemiona Skriepieckiego. Grozi mu za to dożywocie. Przez cały czerwiec w Polsce otwierane są centra komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach rządowego projektu w każdym województwie powstaje jedna taka placówka. Mają one pomagać w załatwianiu codziennych spraw. Regionalny ośrodek otwarto właśnie na Śląsku, w Bytomiu. Chodzi przede wszystkim o wsparcie w pisaniu i wyjaśnieniu dokumentów, recept, a nawet instrukcji obsługi, mówi koordynatorka centrum w Bytomiu Karolina Rogowska.
18: Problem z przeczytaniem pisma urzędowego, bo osoby głuche komunikują się w zupełnie innym języku. No, dla wielu osób głuchych język polski pisany jest niestety zbyt skomplikowany. Więc z takim pismem mogą przyjść do naszego biura i prosić tłumacza o przełożenie na polski język migowy.
15: Dodatkowo centra to też nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które zatrudniane są tam jako konsultanci. Centra działają już m.in. we Wrocławiu czy Krakowie. W najbliższych dniach zostaną otwarte także w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Nasze siatkarki nie zwalniają tempa. Biało-czerwone odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Tym razem na turnieju w Bangkoku 3-1 pokonały reprezentację Holandii. Pierwszego i drugiego seta Polki wygrały, trzeciego przegrały jednak niespodziewanie do 14.
19: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie. Cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
15: Mówiła nasza środkowa Magdalena Jurczyk. Jutro Polki grają na turnieju w Bangkoku ostatni swój mecz z Kanadą. A teraz piłka nożna i jak co dzień o tej porze magazyn mundialowy Radia Z. Dzisiaj od Krzysztofa Wilanowskiego.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Dwóch gospodarzy mundialu już wie, że zagra w fazie pucharowej turnieju do Meksyku. Dołączyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Amerykanie awans zapewnili sobie wygrywające starcie z Australijczykami 2-0. Gdyby ktoś się przed turniejem powiedział nam, że po dwóch meczach awansujemy do fazy pucharowej, to wzięlibyśmy to w ciemno. Jesteśmy szczęśliwi, ale też skoncentrowani. Wiemy, że przed nami jeszcze jedno spotkanie w grupie. Nic się nie zmienia. Będziemy chcieli dać z siebie wszystko. Mówił napastnik Amerykanów Folarin Balogun. Jedni cieszą się z awansu, inni już wiedzą, że po fazie grupowej pojadą do domu. W tym gronie jest Turcja, wskazywana przez wielu jako czarny koń turnieju. Ekipa z nad Bosforu kompletnie rozczarowała. W meczu otwarcia przegrała 0-1 z Australią, a w meczu o wszystko też 1-0. Lepszy okazał się Paragwaj. Reprezentanci Turcji zapisali się w historii. Według wyliczeń Opty w obu meczach oddali aż 62 strzały i żaden z nich nie wylądował w siatce. To niechlubny rekord. Nikt nie był mniej skuteczny od 1966 roku, czyli od momentu, kiedy zaczęto zbierać dane statystyczne. Przed Turcją już tylko mecz O'Connor. Zagra w nim z Amerykanami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Jaka to będzie piękna niedziela w zachodniej części Polski. Tam bez deszczu, tam słońce i tam nawet 32 stopnie. Pozostałe regiony kraju też ciepłe, temperatury koło 30, no ale chwilami deszcz i chwilami też burze. Uważajcie na siebie.
22: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: To jest Radio Z, 16:05, Hubert Radzikowski. Dzień dobry. Z nami najlepsi. Tina Turner, The Best.

0: Ależ to jest ślicznotka ta piosenka. Richard Marx napisał ją siedząc tysiące kilometrów od swojej żony, jednak dla niej. I w związku z tym, że była tak osobista, to miała zostać w szufladzie. Piosenka, nie żona. No ale w końcu zdecydował się pokazać ją światu i nucimy ją do dzisiaj. I to z jaką przyjemnością, prawda? Za chwilę w Zetce Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. Radio
1: Z. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak, wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Ian Rimes, Can't Fight the Moonlight w Radiu Z. Za 20 minut będzie 17. Dziś jest fantastyczny dzień, bo z jednej strony Światowy Dzień Żonglerki, a wiadomo, że żonglerów u nas nie brakuje, prawda? A z drugiej strony urodziny Lionela Richie. Nie będę mówił, które, bo jak człowiek na niego patrzy, to myślę, że wszyscy kłamią dookoła. Wszystkiego najlepszego dla świętujących. Ci, którzy chcą pożonglować, niech żonglują, a my lecimy z naszymi przyjaciółmi z północy Europy, Erasmus and the Shadows. Pamiętamy o chłopakach.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zamknij oczy. Słyszysz? Cisza, śmiech, lekki wiatr i zapach lawendy. Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, słuchaj nas w niedzielę przed 11 albo 15. Zabierzemy Cię w miejsce, gdzie lato smakuje inaczej. Na Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Szczegóły na lawendowetermy.pl.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Powiem wam, że sam nie mogę się doczekać kolejnej postaci, w którą...

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radio Z. Za 5 minut będzie 17 i wiadomości Radio Z, i w nich o upałach. Radio
1: Z i już. Hey yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radio Z.
5: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
21: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
19: Ogłoszenie płatne.
0: Słuchajcie Radia Z, w sobotę 20 dzień czerwca. Darek Klimczak jest z nami. Czas na wiadomości.
2: Zełenski odsyła Nawrockiemu order Orła Białego. Posłuchajcie, jak to tłumaczy. Rewolucja na trójmiejskich plażach. Niepełnosprawni mogą się wreszcie po nich poruszać. Znowu zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Teheran na nowo zamknął cieśniej na Ormus.
0: 17.
2: Wołodymyr Zełenski pisze, że odesłał Karolowi Nawrockiemu order Orła Białego. W 2023 roku, gdy go dostałem, uważaliśmy, że był adresowany dla ukraińskiego narodu i naszej armii. Tak wtedy mówiono. Dzisiaj odesłałem order panu prezydentowi Polski, napisał szef państwa ukraińskiego na Platformie X. Zełenski pisze również, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie i współpracę. Dodaje, że nadal będzie otwarta na wszystkie treściwe formaty interakcji z Polską, aby zapewnić należyty szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Myślę, że przyszłość potwierdzi szacunek dla Ukrainy, Ukraińców, kończy swój wpis prezydent Ukrainy. W Trójmieście niepełnosprawni wreszcie będą mogli swobodnie robić sobie spacery po plażach. To za sprawą kilkudziesięciu wózków i chodzików, jakie trafiły do wypożyczalni w Gdańsku oraz Gdyni. Tak naprawdę są to nowoczesne terenowe pojazdy do poruszania się po piasku. Część jest elektryczna, inne muszą być pchane przez opiekuna. Zostały już przetestowane przez tych, którzy są nimi najbardziej zainteresowani, między innymi przez pana Filipa.
3: Sprzęt działa, jest naprawdę super jakości, jest wygodny, komfortowy, prosty w użytku. Naprawdę jest to super przedsięwzięcie, że umożliwia mi po prostu spacer po plaży, spędzenie fajnie popołudnia.
18: Dopiero jak od poniedziałku ruszy wypożyczalnia, to może dowiemy się, co jest do poprawienia. Może ciśnienie w kołach trzeba będzie trochę obniżyć na mokry piach albo podpompować. Będziemy uczyć się tego.
2: Zaznacza Kamil Koniuszewski, dyrektor gdańskiego ośrodka sportu. Ponad 20 wózków będzie do wypożyczenia na gdańskich plażach Brzeźno i Stogi. Z kolei 6 trafiło na plażę Gdynia, Śródmieście. Ponad 32 stopnie w Legnicy i Opolu, niewiele mniej w Poznaniu i Łodzi, w Warszawie prawie 30. Taka temperatura była godzinę temu, co oznacza, że w ostatni dzień wiosny do Polski dotarły w końcu upały. W Warszawie, aby ułatwić życie w takiej temperaturze, otwarto 150 punktów, w których można odpocząć w chłodzie, napić się wody czy skorzystać z toalety. To już trzeci sezon kampanii Uwaga Upały, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
22: Najważniejsze jest dla nas to, żeby poinformować mieszkańców, jak mogą i powinni się zachowywać w momencie, kiedy są wysokie temperatury w mieście, co może nas czekać.
23: To kiedy ta akcja będzie trwała? Jest jakiś termin?
22: Naszą akcję zazwyczaj prowadzimy między czerwcem a wrześniem. I tak udostępniamy miejsca chłodu. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że większość tych miejsc, takich jak urzędy dzielnic czy biblioteki, jest czynna dla mieszkańców po prostu przez cały rok.
2: Dokładne adresy miejsc chłodu można znaleźć w internecie. Iran ponownie zamyka cieśni na Ormus. Powodem jest izraelski atak na Liban. Według Teheranu to złamanie porozumienia z USA o zakończeniu wojny. Atak izraelskich oddziałów na popierany przez Iran Hezbollah trwa od rana. Tel Awiw używa w tych atakach także samolotów. Teheran mówi więc, że w tej sytuacji kluczowa dla handlu ropą cieśnina na nowo jest zamknięta dla ruchu statków. I Dalia Tomczak będzie Was informować o kolejnych wydarzeniach soboty. Następne wiadomości o 18.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
0: Jutro będzie bardzo gorąco, tak więc strefy chłodu będą bardzo potrzebne. Najgoręcej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, nawet 32 stopnie, ale o chłodzie w innych rejonach nie będziemy mówili. Dość powiedzieć, że najniższe prognozy to 24 stopnie na południu. No i wszędzie popada i zagrzmi.
24: Sponsorem programu był dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Piękny dzień, sobota, z Radiem Z, Hubert Radzikowski, dzień dobry, 4 po 17, teraz Coolio, Gangsta's Paradise.

Unwritten to Natasha Bedingfield w Radiu Z. Moi drodzy, zdarzało wam się czasami czekać na komunikację miejską? To teraz komunikacja miejska będzie czekała na nas. I to na nasze wezwanie jeszcze. Takie cuda się dzieją. Powiem wam o tym przed 18 w Radiu Z. Ale wcześniej Bledka. 2 dni.

0: White Love, I Do Anything For Love, But I Won't Do That w Radiu Z. 17:22 na zegarach, za chwilę Shakira Zoo, za chwilę Sean Baker, Hey Hi Hello i cały czas gorąco. Tak, to nasza wina, ale nie żałujemy tego. To jest Radio Z. Radio
1: Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Material Lovers i na Spyro w Radiu Z. Za 21 minut będzie 18, teraz przenosimy się do Zgierza, bo tam to się testuje rozwiązanie rewolucyjne, aż wręcz, szanowni państwo. Otóż w Zgierzu koło Łodzi testuje się autobus na telefon. Zamiast takiego tradycyjnego rozkładu. Mieszkańcy zamawiają przejazd przez aplikację, a system sam dobiera trasę, pojazd i najbliższy przystanek. Na początek 6 busów, docelowo ma być ich 10. Średni czas oczekiwania to około 10 minut, a przejazd kosztuje 4 zł. No fantastycznie, prawda? Brzmi to aż niewiarygodnie. To chyba pierwszy autobus, na który trudno się spóźnić, no, skoro samemu się go ustala. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniano, a byłaby spełnieniem moich marzeń i dokonań dotychczasowych, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Żeby na pewno, ale to na pewno, ale na 1000000% działała tam klimatyzacja.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 6 minut 18, to jest Radio Z, Dawid Podsiadło na błysk. No to na błysk mamy posprzątane, to czekamy na wiadomości. Radio Z
1: i już. Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższy dzień dobry bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
2: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
1: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer 1, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień dobry bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
11: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, sobota 20 czerwca. Z nami jest Idalia Tomczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czas na wiadomości.
22: Zełenski odsyła do Polski order Orła Białego. Zdjęcia publikuje w internecie. Upalna sobota trwa. Sprawdzamy, jak chłodzą się mieszkańcy Lublina. Na Mundialu dziś kolejne szanse na wywalczenie awansu. Posłuchajcie, kto z kim gra.
0: 18.
22: Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera Wołodymirowi Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie po nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Dziś Zełenski w mediach społecznościowych pokazuje zdjęcie z poczty i pisze: odesłałem order. Dodaje, że według słów Karola Nawrockiego taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale i szacunku dla wartości. I przypomina, że order pozostaje u Katarzyny II, Benita Mussoliniego czy Gerharda Schrödingera. Zdjęcie orderu Orła Białego na poczcie zobaczycie na radioz.pl. Wrocław jest aktualnie najcieplejszym miastem w Polsce. Na termometrach w stolicy Dolnego Śląska 32 stopnie. Na Mazowszu prawie 30. Tu susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Robimy co możemy, by spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
23: Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
22: By zatrzymać wodę w Kampinosie powstały specjalne urządzenia z kamieni i żwiru. Woda leje się za to w Lublinie. W mieście rozstawiono specjalne kurtyny. Otwarte zostały już miejskie kąpieliska i odkryte pływalnie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z mieszkańcami.
24: Bardzo fajnie.
25: Są zjeżdżalnie, jacuzzi, można posiedzieć. Bardzo fajnie. Woda jest bardzo ciepła, jest bardzo przyjemnie.
26: Z całą rodziną tutaj państwo szaleją i się ochładzają.
27: Szalejemy i chłodzimy się.
26: A tobie co najbardziej się podoba?
25: Właśnie baseny na dworze. Można podziwiać miasto, można ze zjeżdżalni pozjeżdżać, popływać na dworze.
28: Fajne takie spędzenie czasu.
22: W Poznaniu też fajnie spędzają czas. Trwa największy we wschodniej Europie festiwal fantastyki. Na międzynarodowych targach poznańskich odbywa się Pyrkon. W tym roku na festiwalu są nowości, mówi jeden z organizatorów imprezy, Piotr Derkacz.
29: Mamy dodatkową scenę, scenę powietrza. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma.
30: Jeżeli chodzi o strefę cosplay, to w tym roku powiększyliśmy jeszcze naprawdę o wielkie warsztaty. Mamy bardzo dużo właśnie ciekawych gości, zwłaszcza z zagranicy. Są to osoby właśnie na przykład z Filipin, osoby z Meksyku.
22: Dodaje współorganizatorka i cosplayerka Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do jutra. Dwie drużyny już zapewniły sobie awans. Meksyk i Stany Zjednoczone wywalczyły miejsce w fazie pucharowej Mundialu. Dzisiaj mogą dołączyć do nich kolejne ekipy. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, kto może cieszyć się z awansu?
31: Holandia i Szwecja. Te drużyny spotkają się dzisiaj na stadionie w Houston. Ekipa, która wygra, zapewni sobie miejsce w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Ta, która będzie gorsza, mimo porażki pozostanie w grze o awans. Remis sprawi, że żadna ze stron nie zapewni sobie awansu, ale ten będzie bardzo blisko, bo Holandia i Szwecja mają już po 3 punkty. Dokładnie taki sam układ dotyczy reprezentacji Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej. Ten mecz zostanie rozegrany w Toronto.
22: Zacznie się o 22:00. Pojedynek Holendrów ze Szwedami za godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Będziemy jutro tęsknym okiem rzucali na zachód Polski, bo tam bez deszczu i tam też bardzo gorąco. 32 stopnie. Podobnie jak dziś, co słyszeliśmy przed momentem na Dolnym Śląsku. W centrum 27, na południu 24 i tutaj chwilami popada i chwilami zagrzmi.
32: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
33: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: To jest Radio Z, 18:04, Michael Jackson.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Armin van Buren, In and Out of Love. To taka zapowiedź tego, co będzie się działo po 20. Czas tańca i wielkiej swawoli, czyli Party Zetka w Radiu Z. A kolejne ograniczenia spadną na młodzież w następnym kraju europejskim. I o tym sobie powiemy jeszcze przed 19. No, kilka młodych głów może się zagotować.

0: Ależ to pięknie brzmi, bez względu na upływający czas, Mysłowic, długość dźwięku samotności ma naprawdę w sobie to coś. A teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, szanowni państwo. Otóż tam jest pomysł, żeby osoby poniżej 16 roku życia pożegnały się z mediami społecznościowymi. Zakaz ma objąć też gry online i chatboty AI. Czyli brytyjskie nastolatki będą miały więcej czasu na spotkania z kolegami, sport i czytanie książek. No pewnie, że żartuję.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
14: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
20: Doskonale. Kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money!
21: Cherry Money?
20: Nowy Ekspres Los!
21: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Z, to Lilywood, The Prick i Robin Schulz, Prayer in C. Nie samą piłką człowiek żyje, mundial mundialem, ale są też mistrzostwa świata na żużlu. I tak dzisiaj kolejna runda Speedway Grand Prix ma się odbyć we Wrocławiu. Start zaplanowano na 19, ale we Wrocławiu leje, a do tego jeszcze pojawił się grad. No takie lato mamy, taki klimat, no nie, jeszcze nie lato nawet, wiosnę, no to trudno. Kibice żużla, no uzbrojcie się w cierpliwość, zawsze możecie pooglądać piłkę o 19.
1: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.

0: Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z. Na szczęście to nie jest ostatni dzień lata. To jest jeszcze przedlecie. A za chwilę w wiadomości. Punktualnie o 19:00. Radio
1: Z. Hey, yo, it's Teddy Swims.
2: Martin Garrix, Calvin Harris.
3: I'm Zara Larsson.
4: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: jedno, 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
12: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
15: Po reklamie.
16: Sobota 20 czerwca, dochodzi 19 w studiu Idalia Tomczak. Czas na wiadomości.
17: Cieśnina Ormus znowu zamknięta. Izrael naruszył zawieszenie broni. 3 miesiące aresztu dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Lublin świętuje Dzień Cebularza. Sprawdzamy, jak upiec idealny placek.
16: 19.
17: Znowu napięcia na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormus została zamknięta dla wszystkich statków, informuje irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Decyzja jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które było zapisane we wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran w tym tygodniu. Jutro w Szwajcarii rozmowy techniczne delegacji obu krajów. Pociągi znowu jeżdżą na trasie Kraków-Tarnów. Po wypadku ruch na tej linii był wstrzymany. Teraz wznowiono go na jednym torze, a to oznacza, że pasażerowie ciągle muszą liczyć się z utrudnieniami. Jest areszt dla Gruzina podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej Rosjanina. Sąd podjął decyzję w obawie o matactwo i ucieczkę. Elnur A. usłyszał już zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Sprawę śledzi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Jak podaje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do zbrodni i odmówił składania
6: udzielenia wyjaśnień. Policja nie ma jednak wątpliwości, że zatrzymany w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą to sprawca. Jak mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działał sam, zabił i uciekł.
15: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
6: Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś morderstwo zlecił. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiara to rosyjski artysta, krytyk Kremla. To zespół robi różnicę, mówią Radio Z zwycięzcy słynnego wyścigu w Le Mans. Polska ekipa Inter Europol Competition wygrała go trzeci raz w ostatnich 4 latach, tym razem zajmując w swojej kategorii 2 pierwsze miejsca. O strategii na 24 godziny ścigania mówi nam kierowca Jakub Śmiechowski.
18: Zdecydowaliśmy się tak na 12 godzin przed końcem, że jedziemy na 100%, tniemy wszystkie talki, które mogliśmy ciąć, tylko żeby uzyskać lepszy czas okrążenia.
19: Najważniejsze dla nas było, aby oba samochody jechały na strategii, na zwycięstwo, ponieważ tak jak wszyscy widzieli już nieraz w historii, jadąc na pierwszym miejscu 23 godziny 59 minut, wcale nie oznacza, że wygrasz.
17: Dodaje dyrektor operacyjny zespołu Aleksander Jerzewski. Tym razem też nie wszystko szło zgodnie z planem, jak naprawić drzwi w kilkanaście sekund i jak oszczędza się paliwo w samochodzie wyścigowym, posłuchajcie w podcaście Z za kółkiem na radioz.pl. Szybko przenosimy się do Lublina, jeszcze przez 2,5 godziny miasto świętowe będzie Dzień Cebularza. Okrągły pszenny placek z cebulą i makiem można dziś jeść w formie tradycyjnej, ale też w postaci lodów. A jak upiec cebularz idealny, podpowiada jeden z lubelskich szefów kuchni, Łukasz Porowski.
20: Cebularz to bardzo wdzięczny i wszechstronny produkt, który jak wiadomo rozpieszcza nasze podniebienia od setek lat. Podstawą cebularza jak wiadomo jest cebula, niebieski mak, mąka od Lublina drożdży i trochę miłości.
17: Dzień Cebularza trwa w Lublinie do 21.30.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Jutro nadal będzie gorąco, niemal w całej Polsce. Nad morzem 26 stopni, czyli tak przyjemnie bardzo, ale już w głąb kraju nawet do 33. No ale będzie też sporo chmur, przelotny deszcz i burza miejscami z gradem i silniejszym wiatrem.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl
16: 19.04, to jest Radio Z, Hubert Radzikowski, witajcie i muszę to powiedzieć. Bam Funk MCs, Freestyler.

Jak ten Darren Hayes fantastycznie śpiewał. I po co oni się rozpadali, Savage Garden, no. I mogliby koncertować. Na szczęście w Radiu Z wracają To The Moon and Back. Kwadrans po 19. Podglądamy, co dzieje się w Mistrzostwach Świata. Holendrzy dają radę, no. Po 10 minutach już prowadzili 1-0, a teraz po 15 nadal prowadzą tym samym wynikiem. Całkiem niezły mecz. Oranie chyba piłkarsko lepiej się prezentują. Nie wiem, nie znam się, ale tak mi się wydaje. A dla fanów żużla nie najlepsze wieści. No leje we Wrocławiu, runda Grand Prix tamtejsza na razie odwleka się w czasie, o ile w ogóle. My jesteśmy i gramy, i nareszcie męskie granie orkiestra w Radiu Z.

0: Dono Marii Lucenzo w Radiu Z. Tak dobrze, to bawią się w tej chwili też kibice Holandii. Holendrzy, no, zaczęli strzelaninę i to ostrą. 2-0 już jest po 20 minutach. I wydaje się, że Szwecja ma z każdą minutą coraz mniejsze szanse. Ho, ho, ho, ho. Moi drodzy, a my lubimy jak naszych chwalą, prawda? Zwłaszcza za granicą. I nawet ordery rozdają. I nie zabierają. I o tym powiem wam jeszcze przed 20, ale wcześniej wizyta policji. Bardzo grzecznej.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hakatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
11: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
10: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: W Radiu Z Midnight Oil, Beds Are Burning, a my teraz z antypodów wyskakujemy na Bałkany, bo szanowni państwo, po latach opowiadania o chorwackich wyspach, konobach i owocach morza, Robert Makłowicz doczekał się wyjątkowego wyróżnienia. Chorwacja oznaczyła go orderem chorwackiej plecionki, czyli jednym z państwowych oznaczeń przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla promocji kraju. No i trudno się dziwić, bo zanim zobaczyliśmy Chorwację na żywo, to widzieliśmy ją oczami pana Roberta, prawda? Są tacy, którzy po jego programach kupowali książki kucharskie i od razu parcele nad Adriatykiem. Ale swoją drogą, to ciekaw jestem, czym pan Robert będzie celebrował przyznanie takiego ważnego wyróżnienia. No pewnie ciewapcie ci albo pleiskawica. Pycha.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
8: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
9: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
11: Nodino. Today is yours. Feel good.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak! Wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: rozbiło się miło, tak prawie transowo. Another E54 Ultra Talk to You w Radiu Z. Już za chwilę, bo za 3 minuty z niewielkim okładem będzie 20 i wiadomości, a po nich lecimy z taką muzyką. Ho, ho, ho, będzie party Zetka.
1: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższy dzień dobry bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
2: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
1: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer 1, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień dobry bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak! Wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
0: 20 czerwca, sobota, to dzisiaj. Teraz dochodzi 20. Czas na wiadomości i Dalia Tomczak.
17: Zełenski odesłał order Orła Białego, zrzeka się go także były prezydent Ukrainy. Za nami trening pierwszej pomocy w całej Polsce za darmo. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami, posłuchajcie, gdzie zagrzmi najmocniej.
0: 20.
17: Po tym, jak Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą order Orła Białego, teraz były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzeka się wyróżnienia przyznanego mu w 1997 roku. Decyzję podjął po tym, jak Karol Nawrocki odebrał order prezydentowi Ukrainy w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych imienia bohaterów UPA. Były prezydent Ukrainy podkreślił, że przez cały czas swojej prezydentury budowanie przyjaznych relacji z Polską uważał za jeden z priorytetów. A jak właśnie się dowiadujemy, także jego następca Wiktor Juszczenko podjął decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia. Bus zderzył się z ciągnikiem na drodze krajowej numer 16 na Podlasiu. Trasa z Augustowa do granicy z Litwą jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Uważajcie też na autostradzie A4 między węzłami Mikołajowice a Wądroże Wielkie. W stronę Wrocławia zablokowany jest prawy pas po awarii samochodu. Pojedziecie lewym. To był dzień z pierwszą pomocą w całym kraju. Powstało 1000 punktów treningowych, w których mogliśmy nauczyć się, jak udzielać pomocy. Główne miasteczko powstało przed Stadionem Narodowym w Warszawie. Można było zobaczyć na przykład, jak bezpiecznie użyć automatycznego defibrylatora AED.
18: Zaczynam uciskać. Nie dotykam poszkodowanego. Upewniamy się, że nikt go nie dotyka. Teraz defibrylator analizuje rytm serca.
19: Defibrylacja zaleca.
20: Nie miałam okazji na przykład używać AED. Tutaj pani ratownik przed chwilą nam mówiła, że to jest bardzo łatwe, natomiast jak się to robi jednak w stresie pierwszy raz, no to fajnie jest to przećwiczyć.
17: Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty trzeciego stopnia wydano dla części województw dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. W tych miejscach może grzmieć, wiatr może wiać z prędkością ponad 120 km na godzinę, może też mocno padać. Poza tym w większej części kraju ostrzeżenia drugiego stopnia. Mapy synoptyków świecą na czerwono i pomarańczowo. Zebraliśmy je na radioz.pl. A jak burze, to i upały. Aktualnie najcieplej w Toruniu, tam 30 stopni, w Poznaniu 29. Na linii reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, jak przetrwać gorące dni w stolicy Wielkopolski?
3: Można na przykład wybrać się na jedno z czterech kąpielisk, ale ochłodzić się będzie można także na ulicach miasta, bo jak powiedział mi Przemysław Ciupka z Miejskiej Spółki Wodociągowej, uruchomiono już kilkadziesiąt urządzeń z wodą.
16: Mgławice i zdroje wodne. Te pierwsze to urządzenia, które rozpylają chłodną mgiełkę i zdroje, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki.
3: Niestraszna ma być także podróż komunikacją miejską. Jak zapewnia MPK, wszystkie autobusy i zdecydowana większość tramwajów są klimatyzowane. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Jutro w Polsce też ciepło, około 30 stopni, a w Madrycie nawet 39. Z tego powodu zawieszono funkcjonowanie strefy kibica w tym mieście. Hiszpanie nie obejrzą tam mundialowego meczu, na którym ich kadra zagra z Arabią Saudyjską. A więcej o mundialu już teraz. Dzień dobry, dobry wieczór.
19: Też jest gorąco w Houston. Zapraszam.
17: Krzysztof Wilanowski, dajcie głośniej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
22: Holendrzy punktują Szwedów. Oranie po pierwszej połowie prowadzą 2-0. Bramki zdobywali w 5 i 17 minucie. Do siatki dwukrotnie trafiał Brian Broby. Holendrzy na ten moment są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Szwedzi, nawet jeśli poniosą porażkę, to ciągle są w grze, bo w pierwszym meczu zgarnęli komplet punktów. A we Wrocławiu pogoda pokrzyżowała plany żużlowcom. Godzinę temu miała zacząć się tam 5. runda cyklu Speedway Grand Prix. Niestety nad stadionem przeszła ulewa i doszczętnie zmoczyła tor. Nie wiemy jeszcze, czy zawody dojdą do skutku. Według informacji Eurosportu, żużlowcy odmawiają jezdy w takich warunkach. Nasze siatkarki odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Na turnieju w Bangkoku 3-1 pokonały Holandię. W pierwszym i drugim secie Polki były lepsze do 17. W trzecim niespodziewanie górą były rywalki 25-14.
23: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie. Cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
22: Mówiła środkowa Magdalena Jurczyk. Polki w czwartym secie były lepsze. Do 23. Jutro zagrają z Kanadą.
21: Sponsorem programu był dystrybutor marki Long Chips. Chipsów o długości 19 cm, dostępnych w ogólnopolskich sieciach handlowych.
0: No i dobrze, i teraz żeby nie było tak, że my się martwimy tylko o żużlowców. Nie, martwimy się też o tych z Państwa, którzy zaplanowali wieczory grillowe. No, wodoodporny grill nie istnieje, więc deszcz może być prawdziwą przeszkodą. No, ale miejmy nadzieję, że przestanie padać. Jutro na pewno przestanie padać na zachodzie Polski. Tam głównie słońce i najgoręcej do 32 stopni, ale w pozostałych regionach, no popada i zagrzmi. Hubert Racikowski, dobry wieczór. Teraz to będziemy grzali.
1: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Yeah.

0: Party Zetka w Radiu Z. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spikrzów. Wstęp wolny. Nie może was zabraknąć.
5: Zapraszam, Michał Wisam, prezydent Elbląga.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Po reklamie.

0: Hey, yo, it's Teddy Swims.
1: Martin Garrix,
2: Calvin Harris. I'm Zara Larsson.
3: Największy otwieracz muzyki w tej części Europy ponownie nadchodzi. Come on, let's go! Przed nami Open Air Festival Powered by Orange 2026. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź podwójny karnet na najsłynniejszy festiwal w Polsce, na którym wystąpią Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, Martin Garrix i wielu innych. Wielkie polowanie na karnety na Open Air Festival. Zdobądź podwójne zaproszenie. Słuchaj już od poniedziałku tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
9: To jest Radio Z, sobota, 20 czerwca, zbliża się 21, czas na wiadomości i Dalia Tomczak.
10: Burzowy wieczór na zachodzie i północy Polski, synoptycy ostrzegają. Ambasador Niemiec komentuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Na koniec mamy dla Was wiadomości sportowe, będzie o mundialu i o żużlu.
9: Dwudziesta pierwsza.
10: Ale na początek zablokowana droga krajowa numer 28 w Małopolsce. Na odcinku Raba-Niżna-Mszana-Dolna doszło do wypadku. Na miejscu tworzą się korki. Burze przechodzą przez zachód i północ Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia. Dotyczą części województw dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Grzmieć, wiać i padać może tam do rana. Burze lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: To powietrze zwrotnikowe, ono jest bardzo wilgotne i bardzo chwiejne. Podczas tych burz te opady deszczu mogą być rzeczywiście ulewne i lokalnie też możliwy jest grad.
10: Jutro w większej części kraju znowu upały. W Lublinie rozstawiono kurtyny wodne, otwarte zostały też miejskie kąpieliska i odkryte pływalnie. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Oczywiście na dobre ruszył już sezon na sporty wodne. Ci, którzy wolą jednak relaks, mogą korzystać z basenów czy zjeżdżalni, mówi mi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
13: Dodatkowo dla najmłodszych czeka wodny plac zabaw, atrakcje typu palmy, fontanny.
12: Pogoda tu dopisuje, dlatego pierwsi ochotnicy już są.
14: Bardzo fajnie.
15: Są zjeżdżalnie, można posiedzieć.
16: Szalejemy i chłodzimy się.
12: Policja przypomina, że korzystać można tylko ze strzeżonych kąpielisk. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Mapy z ostrzeżeniami synoptyków zebraliśmy dla Was na radioz.pl. Niemcy o decyzji Karola Nawrockiego, ambasador tego kraju, mówi: nie jesteśmy zadowoleni. Miguel Berger odpowiedział wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. Jego zdaniem odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu ucieszy Niemców chcących przejąć kontrakty na odbudowę Ukrainy. Prezydent wczoraj poinformował o odebraniu wyróżnienia. Dziś Wołodymir Zełenski order odesłał. Zrzekli się go także dwaj byli prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Marsz Równości przeszedł przez Poznań. Wzięło w nim udział około 4000 osób, szacuje policja. Demonstrujący mieli ze sobą tęczowe flagi, parasolki czy wachlarze. Na niektórych z nich były też hasła: w Poznaniu jesteś u siebie. Zintegrowana sieć kolejowa ma połączyć wszystkie miasta powiatowe w Polsce. W niedalekiej przyszłości chcą tego urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury. Planują, że dzięki temu każdy z nas ma rocznie przynajmniej kilkanaście razy korzystać z pociągów. Ile to będzie kosztowało? Pyta reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: W sumie ponad 600 miliardów złotych wydawanych systematycznie przez najbliższe 30 lat. Tak dotąd było z autostradami, tak teraz będzie w przypadku torów, zapowiadał tuż przed swoim odejściem z resortu infrastruktury wiceminister Maciej Lasek.
14: Czas na kolej. Czas na plan, który będziemy realizowali przez dekady, ale plan, który odmieni oblicze transportowe Polski.
1: Sieć szybkich dróg jest już w zasadzie gotowa, dlatego teraz pieniądze z budżetu będą głównie przeznaczone na kolej, o ile wszystkie następne rządy poprą te wizje, a nie będą od nowa tworzyć własnych.
10: Jako jedna z pierwszych powstanie kolej dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. A teraz kolej na sport. Wiadomości zebrał dla Was Krzysztof Wilanowski.
16: Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Holendrzy nie mieli litości dla Szwedów o ranie górą aż 5-1. W pierwszej połowie do siatki dwukrotnie trafił Brian Broby. Po zmianie stron też dwie bramki zdobył Cody Gakpo. Jedną dorzucił jeszcze Crescencio Somerville. Gola honorowego dla Szwedów strzelił Ela Kimelanga. Holendrzy zapewnili sobie miejsce w 1/16 finału. Szwedzi mimo porażki też ciągle mają szansę na awans. A za godzinę zacznie się kolejne spotkanie. Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To nie będzie zwykły mecz dla obrońcy Liebmannschaft Jonathana Tacha, bo z krajem rywali łączą go koneksje rodzinne. Jego ojciec jest Iworyjczykiem. To będzie dla mnie wyjątkowy mecz. Staram się skupiać na turnieju i naszych celach, ale pojedynek akurat z tym rywalem nie będzie dla mnie jak każdy inny. Mówił Tach, a we Wrocławiu wielki chaos. Na ten moment zawody cyklu Speedway Grand Prix ruszą za mniej więcej kwadrans. Organizatorzy długo przekładali decyzję, a to wszystko przez ulewę, która zmoczyła wrocławski tor. Trwają prace, żeby umożliwić rywalizację, z tym, że już wcześniej sami zawodnicy odmówili rywalizacji właśnie w takich warunkach.
17: Ta noc będzie spokojna tylko na północnym wschodzie. W większości kraju sporo chmur, przelotny deszcz, a na zachodzie i miejscami na południu także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Temperatura od 14 do 20 stopni. U nas będzie jeszcze goręcej. To Party Zetka. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
3: Party Zetka w Radiu Z.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Porywamy cię do tańca. Party Zetka w Radiu Z.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz!
3: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party ZK.

0: Już w niedzielę najdłuższy dzień w roku. Zróbmy z niego najdłuższe Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Od wschodu do zachodu słońca. Słuchaj Radia Z.
1: Wspólnie sprawimy, że najdłuższy dzień w roku będzie jednocześnie bardzo dobry.
0: Słuchaj Radia Z przez całą niedzielę. Muzyka numer jeden, prezenty na lato, zaproszenia do parku rozrywki i wiele innych. Już w tę niedzielę, 21 czerwca. Najdłuższy dzień w roku. Dzień Dobry Bardzo. Spędźmy go razem w Radiu Z.
2: Dochodzi 22, w Radiu Z czas na wiadomości, a te przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
3: Wydano list gończy po zabójstwie w Mierzawie. Policja publikuje zdjęcie. Rusza hitowy mecz na Mundialu. Niemcy kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. To ostatnie podrygi wiosny. Za 12 godzin i 26 minut będzie astronomiczne lato.
2: 22.
3: Jest list gończy za mężczyzną, który miał zabić teścia i ciężko ranić teściową w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. To 49-letni Dariusz Równicki, były policjant. Poszukuje go blisko 300 funkcjonariuszy, psy tropiące i śmigłowiec. Mężczyzna ma 180 cm wzrostu. Z miejsca przestępstwa odjechał na żółto-czarnej hulajnodze. Jego zdjęcie i szczegółowy rysopis znajdziecie na radioz.pl. Kibice, którzy śledzą piłkarski mundial, spoglądają teraz w kierunku Toronto. Zaczyna się tam właśnie jeden z hitowych pojedynków drugiej kolejki fazy grupowej. Niemcy grają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, jedna z tych drużyn już dzisiaj może się cieszyć z awansu.
4: To prawda, obie ekipy wygrały swoje mecze w pierwszej kolejce fazy grupowej. Niemcy rozgromili Curaçao aż 7-1 i Worejczycy może nie aż tak spektakularnie, ale też zgarnęli komplet oczek. 1-0 pokonali Ekwador. Dzięki takim rozstrzygnięciom oba zespoły są w komfortowej sytuacji, bo nawet porażka nie przekreśli ich szans na grę w 1/16 finału. Mimo to taryfy ulgowej nie ma. Kibice obu drużyn nie planują czekać. Chcą już dzisiaj cieszyć się z awansu.
3: Powody do świętowania mają już kibice z Holandii. Ich reprezentacja wygrała 5-1 ze Szwecją i zapewniła sobie miejsce w 1/16 finału. Mieszkańcy osiedla Kliny w Krakowie boją się dzików. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się między blokami. 2 dni temu spłoszone stado przewróciło wózek z dzieckiem. Mieszkańcy chcą zdecydowanych działań. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Bo ja widzę, że pani z pięknym małym pieskiem. Czy się pani nie boi, no bo dziki podobno tutaj właśnie już rządzą po prostu.
6: Żyć się nie da.
7: Pojawiają się od może 2, 3, 4 lat. Od kiedy powstają nowe bloki oczywiście.
5: A miała pani już niestety taką nieprzyjemność?
7: No moje dzieci również też te.
8: Wychodząc z alejki takiej tego, nagle 6 takich małych, za nimi mamusia większa. Patrząca na mnie po prostu takim wzrokiem ostry.
3: Miasto zapowiada zwiększenie odłowu i odstrzału dzików. Upały dały się dzisiaj we znaki. Kąpieliska w całym kraju już otwarte. Policja apeluje jednak o czujność i kontroluje akweny. Tylko w piątek utonęły 3 osoby. Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie.
9: Kiedy ktoś może nam pomóc, zwłaszcza kiedy jesteśmy z rodziną, z dziećmi, pamiętajmy o tym, żeby nie spuszczać tych dzieci z oczu właśnie w momencie, kiedy znajdują się bezpośrednio przy wodzie, czy właśnie są już w wodzie.
3: Jutro także czekają nas upały. Wielu Polaków spędzi niedzielę na działce. Reporter Radia Z Michał Dzieneński odwiedził jeden z ogródków na obrzeżach Warszawy i rozmawiał z działkowiczami.
10: Ja, wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
11: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
10: Nawadniasz, zdecydowanie.
12: Ale działkę.
10: Działkę. Siebie? Może też. Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
12: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
10: Nie, nawadniać się to tak.
3: Astronomiczne lato zaczyna się jutro o 10:26. Zostało więc 12 godzin i 20 kilka minut.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Niedziela zapowiada się bardzo letnio. W większości kraju temperatury na poziomie około 30 stopni, a miejscami nawet 33. Trzeba jednak uważać, bo wraz z upałem pojawią się burze, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem. Nad morzem wyraźnie chłodniej, tam koło 20 stopni. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Party Zetka w Radiu Z.
0: Party Zetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
0: Po reklamie.
8: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Najlepsza zabawa tylko z nami. Party Zetka w Radiu Zet.

0: Już za chwilę 23, jest sobota 20 czerwca, w Radiu Z wiadomości i Dalia Tomczak.
1: Byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oddają ordery Orła Białego. Służby gotowe na burzową noc, synoptycy ostrzegają. Każdy może zobaczyć odzyskany pierścień króla Zygmunta Starego. Posłuchajcie gdzie.
0: Dwudziesta trzecia.
1: Trzech byłych prezydentów Ukrainy zrzekło się orderu Orła Białego po tym, jak Karol Nawrocki odebrał odznaczenie Wołodymirowi Zełenskiemu. To pokłosie nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko stają ramię w ramię z obecnym prezydentem Ukrainy. Jak napisał Kuczma, oba narody muszą pamiętać o historii, jednak przeszłość nie może być ważniejsza od przyszłości. Palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać nas na tyle, byśmy nie dostrzegli realnego, obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na wschodzie, czytamy w piśmie byłego prezydenta Ukrainy. Decyzję Karola Nawrockiego komentują media na całym świecie. Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi te komentarze.
2: Niemieckie media piszą o narastającym napięciu. Z kolei jedna z francuskich telewizji mówi o tym, że Polska była głównym sojusznikiem Ukrainy po wybuchu wojny, a spór o pamięć historyczną nadwyręża obecne relacje. Prezydent Nawrocki, odnosząc się do swojej decyzji, mówi, że to sygnał ostrzegawczy dla Ukrainy.
3: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno.
2: Premier Tusk napisał na X-ie po decyzji prezydenta, że konflikt cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników.
1: Francuski Le Monde pisze, że oba kraje pogrążyły się w kryzysie dotyczącym pamięci tuż przed konferencją w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. MSWiA informuje o pełnej gotowości służb ratunkowych w związku z ostrzeżeniami synoptyków. Jeszcze przez 2 godziny przez południowy zachód Polski przechodzić będą silne burze. Dla tego regionu wydano alerty 3. stopnia. Dla większej części kraju to ostrzeżenia 2. stopnia. W mocy pozostają też alerty przed upałami w całej Polsce. I właśnie dlatego w Lublinie rozstawiono specjalne kurtyny wodne. Otwarte zostały już miejskie kąpieliska i odkryte pływalnie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z mieszkańcami.
4: Bardzo fajnie.
5: Są zjeżdżalnie, jacuzzi, można posiedzieć. Bardzo fajnie. Woda jest bardzo ciepła, jest bardzo przyjemnie.
6: Całą rodziną tutaj Państwo szaleją i się ochładzają.
7: Szalejemy i chłodzimy się.
6: A Tobie co najbardziej się podoba?
5: Właśnie baseny na dworze. Można podziwiać miasto, można ze zjeżdżalni pozjeżdżać, popływać na dworze.
8: Fajne takie spędzenie czasu.
1: Spędzać czas można też w ośrodkach Moczydło oraz Inflancka w Warszawie. Pływalnie będą dostępne do końca sierpnia, mówi Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
9: Są one po renowacji oba. Spodziewamy się dużego zainteresowania. Są zjeżdżalnie oczywiście na obu tych pływalniach.
10: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
1: Dodawał ratownik Mariusz Szulczuk. Jutro astronomiczne lato rozpocznie się tuż po 10:00. U progu wakacji Jastrzębia Góra ma problem. Kurort nad Bałtykiem nie ma w tej chwili działającej przychodni. Dotychczasowy operator obiektu niespodziewanie w marcu wycofał się z prac. Władze gminy Władysławowo i powiatu puckiego robią co mogą, by znaleźć zastępstwo. Jak im idzie? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Z pisma, jakie opublikował radny pomorskiego sejmiku Szymon Redlin, wynika, że w tej sprawie odbyło się już kilkanaście spotkań. Władze gminy i powiatu zaangażowały do akcji szpital w Pucku, który ma pomóc w znalezieniu lekarzy chętnych do pracy w przychodni. Obsługiwała ona na co dzień około 3000 mieszkańców Jastrzębiej Góry, ale w sezonie populacja miasteczka gwałtownie przecież rośnie. Burmistrz Władysławowa toczy teraz walkę z czasem, ale uspokaja. Udało się już wypracować realny wariant przywrócenia przychodni do działania.
1: Przyczyny rezygnacji nie są znane. Karetki, wozy strażackie i szpitale polowe pojawiły się przed Stadionem Narodowym. To tam powstało dziś główne miasteczko krajowego treningu pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się m.in. w specjalnym namiocie, który posłużył jako szpital polowy, mówi wolontariuszka Beata.
12: W naszym szpitalu polowym stawiamy też na edukację, dlatego tutaj mamy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Zarówno najmniejsze osoby, czyli dzieciaki, które tutaj przychodzą, świetnie sobie radzą w tej sytuacji, także dorośli przypominają sobie, osoby, bo często już takie szkolenia mieli gdzieś przeprowadzone, ale zawsze jest to jakiś strach, obawa przed taką sytuacją.
1: W sumie w całym kraju pojawiło się blisko 1000 punktów, w których można było przejść trening z pierwszej pomocy. Odzyskany pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudium et Polonia przez najbliższy tydzień będzie można oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Zabytki zaginęły w czasie wojny. Po latach starań zostały zwrócone przez Niemców. O ich losach opowie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: XIV-wieczny pergamin z zapisem pierwszego polskiego hymnu został odnaleziony w berlińskiej bibliotece. W czasie wojny skradziono go z płockiego seminarium. Pierścień króla przed wojną był przechowywany w Krakowie. Niewielki złoty pierścień z diamentem wydobyto z królewskiego grobu jeszcze w XVIII wieku.
7: Właśnie na małym palcu noszono te pierścienie, które miały znaczenie prywatne, osobiste, nie służyły celom urzędowym czy reprezentacyjnym.
4: Mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Po wojnie zabytek trafił do jednego z niemieckich muzeów. O jego zwrot Polska starała się od kilku lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Ministerstwo Kultury zapowiada, że jeszcze w tym roku do Polski ma wrócić kilka kolejnych wartościowych dzieł. Kolejne wydanie wiadomości w Radiu Z o północy. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: W niedzielę gorąco niemal w całej Polsce, od 26 stopni nad morzem do nawet 33 stopni w głębi kraju. Będzie też sporo chmur, przelotny deszcz i miejscami burze z gradem. No i silniejszy wiatr w tym czasie. Jeżeli planujecie coś na zewnątrz, no to warto mieć oko na niebo. A teraz ucho na muzykę, bo to Party Zetka w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
0: Nie podpieraj ściany! Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.
14: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Już poprzednia doba nie należała do spokojnych. Straż pożarna odnotowała ponad 1100 interwencji. IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia przed upałami i burzami. Do tego może silnie wiać, nawet do 100 km na godzinę. Alerty drugiego stopnia przed burzami są od Szczecina przez Bydgoszcz, Poznań, Śląsk do Nowego Sącza. Poprzedniej doby strażacy dostali najwięcej zgłoszeń w Wielkopolsce, w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku, mówi Radiu Z Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
1: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych elementów budynku, udrażnianiu dróg, a także wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i terenów.
0: A oprócz burz w pogodzie także upały. Jednym z najgorętszych miast w Polsce był wczoraj Wrocław. Wieczorem termometry w stolicy Dolnego Śląska wciąż pokazywały 32 stopnie. Na Mazowszu było prawie 30. Tu susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kępinowskiego Parku Narodowego. Robimy, co możemy, by spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
2: Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwnie.
0: By zatrzymać wodę, w Kępinosie powstały specjalne urządzenia z kamieni i żwiru. Jest areszt dla Gruzina podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej Rosjanina. Sąd podjął decyzję w obawie o matactwo i ucieczkę. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Kasia.
3: Jak podaje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do zbrodni i odmówił składania wyjaśnień. Policja nie ma jednak wątpliwości, że zatrzymany w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą to sprawca. Jak mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działał sam, zabił i uciekł.
4: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
3: Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś morderstwo zlecił. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do zabójstwa doszło w poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiara to rosyjski artysta, krytyk Kremla. Zintegrowana sieć kolejowa ma połączyć wszystkie miasta powiatowe w Polsce. W niedalekiej przyszłości chcą tego urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury. Planują, że dzięki temu każdy z nas ma rocznie przynajmniej kilkanaście razy korzystać z pociągów. A ile to będzie kosztowało? Pyta reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: W sumie ponad 600 miliardów złotych wydawanych systematycznie przez najbliższe 30 lat. Tak dotąd było z autostradami, tak teraz będzie w przypadku torów, zapowiadał tuż przed swoim odejściem z resortu infrastruktury wiceminister Maciej Lasek.
6: Czas na kolej. Czas na plan, który będziemy realizowali przez dekady, ale plan, który odmieni oblicze transportowe Polski.
5: Sieć szybkich dróg jest już w zasadzie gotowa, dlatego teraz pieniądze z budżetu będą głównie przeznaczone na kolej, o ile wszystkie następne rządy poprą tę wizję, a nie będą od nowa tworzyć własnych.
0: Jako jedna z pierwszych powstanie kolej dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. To był dzień z pierwszą pomocą w całym kraju. Powstało 1000 punktów treningowych, w których mogliśmy nauczyć się, jak udzielać pomocy. Główne miasteczko pojawiło się przed Stadionem Narodowym w Warszawie. Można było zobaczyć na przykład, jak bezpiecznie użyć automatycznego defibrylatora AED.
7: Zaczynam uciskać. Nie dotykamy poszkodowanego. Upewniamy się, że nikt go nie dotyka. Teraz defibrylator analizuje rytm serca.
8: Nie miałam okazji na przykład używać AED. Tutaj pani ratownik przed chwilą nam mówiła, że to jest bardzo łatwe. Natomiast jak się to robi jednak w stresie pierwszy raz, no to fajnie jest to przećwiczyć.
0: Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, organizowanej przez MSWiA. W Poznaniu, największy w naszej części Europy festiwal fantastyki, na międzynarodowych targach poznańskich odbywa się Pyrkon. W tym roku na festiwalu są nowości, mówi jeden z organizatorów imprezy, Piotr Derkacz.
9: Mamy dodatkową scenę powietrza, będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma.
10: Jeżeli chodzi o strefę cosplay, to w tym roku powiększyliśmy jeszcze naprawdę o wielkie warsztaty. Mamy bardzo dużo właśnie ciekawych gości, zwłaszcza z zagranicy. Są to osoby właśnie na przykład z Filipin, osoby z Meksyku.
0: Dodaje współorganizatorka i cosplayerka Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa jeszcze dziś. Darłowo pożegnało się z Frankiem, czyli ze statkiem szkoleniowym miejscowego zespołu szkół morskich. Po prawie 75 latach na wodzie Franek przeszedł na emeryturę. A jego historii przyjrzał się reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Ta rybacka jednostka powstała w 1953 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a już w latach 60. trafiła do Darłowa od razu jako statek szkoleniowy. Przez lata wiele razy zmieniały się nazwy szkoły, dla której spływał, ale sam Franek był niezawodny. I choć jednostka wciąż jest zdolna do pływania, to trwa szukanie pomysłu na jej nową rolę. Być może Franek zacumuje na stałe przy darłowskim nabrzeżu, już jako statek muzeum.
0: W Darłowie z okazji pożegnania statku można zobaczyć wystawę Franek, Morska Szkoła Życia. A Lublin obchodził wczoraj Dzień Cebularza. W całym mieście ten okrągły, pszenny placek z cebulą i makiem można było zjeść w formie tradycyjnej, ale także na przykład w postaci lodów. A jak kupiec tego idealnego cebularza? O tym reporterowi Radia Z opowiedział jeden z lubelskich szefów kuchni, Łukasz Porowski.
12: Cebularz to bardzo wdzięczny i wszechstronny produkt, który jak wiadomo rozpieszcza nasze podniebienia od setek lat. Podstawą cebularza, jak wiadomo, jest cebula, niebieski mak, mąka od Lubina drożdży i trochę miłości.
0: Z okazji Dnia Cebularza w Lublinie zorganizowano specjalne spacery i warsztaty kulinarne. I jeszcze sport. Niemcy wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata i odnieśli drugie zwycięstwo. W innym spotkaniu grupy E Ekwador zmierzy się z Curaçao. Nasi piłkarze mundial oglądają w telewizji, ale nasze siatkarki nie zwalniają tempa. Biało-czerwone odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Tym razem w Bangkoku 3-1 pokonały reprezentację Holandii. W pierwszym i drugim secie były lepsze 25-17. W trzecim niespodziewanie górą były rywalki 25-14.
13: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie. Cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
0: Mówiła nasza środkowa Magdalena Jurczyk, Polki. W czwartym secie były lepsze 25-23. Dziś ostatni mecz na turnieju w Bangkoku. Biało-czerwone zagrają z Kanadą. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Happy birthday. See, make a wish.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szef MSZ Ukrainy dziękuję Polakom, którzy sprzeciwiają się zaostrzaniu relacji z Ukrainą. Andrii Sybicha uważa, że oba narody będą w stanie przezwyciężyć obecne napięcia i utrzymać dobre stosunki sąsiedzkie. Chcę podziękować każdemu obywatelowi Polski, który zajął jasne stanowisko przeciwko eskalacji napięć z Ukrainą. Jesteśmy w pełni oddani temu samemu podejściu. Widzimy Was i głęboko cenimy Wasze wsparcie. Dla wielu Ukraińców daje to nadzieję na przyszłość naszych dobrosąsiedzkich relacji, napisał Sybicha na platformie X. Według ministra wielu Ukraińców podziela te same uczucia wobec narodu polskiego, niezależnie od jakichkolwiek napięć politycznych. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha, szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow i jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Bodnar. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia. Francuski dziennik Le Monde, relacjonując napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich, podkreśla, że dwa kraje pogrążyły się w kryzysie dotyczącym pamięci tuż przed konferencją w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Ukraińska klasa polityczna, tak jak często się zdarzało od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej, stanęła za prezydentem Zełenskim. W obliczu tego, co uważa za atak z zewnątrz, zauważa Le Monde, ocenia, że mimo ostrzeżeń napływających z Warszawy i rosnącej presji wywieranej w ostatnich tygodniach, ukraińskie władze nie przewidywały nigdy ustąpienia wobec żądania Polski, by jednostce ukraińskich sił specjalnych odebrać się nazwę bohaterów UPA. Według Le Monde agresja rosyjska przeciwko Ukrainie głęboko zmieniła tam spojrzenie na dziedzictwo ukraińskich dwudziestowiecznych organizacji nacjonalistycznych, teraz postrzeganych wyłącznie przez pryzmat ich walki z panowaniem rosyjskim i sowieckim. W ocenie Le Monde szok jest tym poważniejszy, że kryzys między Polską i Ukrainą pojawił się kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy. Jest ironią losu, że miejscem konferencji będzie Gdańsk, wobec czego istnieje ryzyko, że odbędzie się ona w szczególnie napiętej atmosferze. Polska musi współdecydować w sprawach dotyczących Ukrainy. Takie stanowisko przedstawił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak donosi nasz berliński korespondent Wojciech Hernes, który rozmowę przeczytał, według Sikorskiego nie może być co do tego żadnych wątpliwości.
1: Niemiecko-francusko-brytyjski format w rozmowach na temat Ukrainy nie jest optymalny, bo pomija Polskę, frontowy kraj graniczący i z Ukrainą, i z agresorem Rosją. Polska jest znacznie bardziej narażona na bezpośredni rosyjski atak niż Niemcy czy Francja, dlatego Warszawa musi być przy negocjacyjnym stole, zażądał na łamach liberalno-konserwatywnego dziennika FAZ Radosław Sikorski. Jego zdaniem w tym temacie nie można Polski ignorować. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Sikorski mówił też, że dopóki RFN jest demokracją, członkiem Unii i NATO, Polska z zadowoleniem przyjmuje intensywne zbrojenia i rozbudowę niemieckiej armii. Przez cały czerwiec w Polsce otwierane są centra komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach rządowego projektu w każdym województwie powstaje jedna taka placówka. Mają one pomagać w załatwianiu codziennych spraw. Regionalny ośrodek otwarto między innymi w Bytomiu. Chodzi przede wszystkim o wsparcie w pisaniu i wyjaśnianiu dokumentów, recept, a nawet instrukcji obsługi, mówi koordynatorka Bytomskiego Centrum Karolina Rogowska.
2: Problem z przeczytaniem pisma urzędowego. Bo osoby głuche komunikują się w zupełnie innym języku. No, dla wielu osób głuchych język polski pisany jest niestety zbyt skomplikowany. Więc z takim pismem mogą przyjść do naszego biura i prosić tłumacza o przełożenie na polski język biegowy.
0: Dodatkowo centra to także nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które zatrudniane są tam jako konsultanci. Centra działają już m.in. we Wrocławiu czy Krakowie. W najbliższych dniach zostaną otwarte w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Mieszkańcy gdyńskiej dzielnicy Wiczlino wściekli na władze miasta, które wczoraj na całe wakacje zamknęły im dwukilometrową drogę. Powód? Przedłużający się remont ulicy Wiczlińskiej i walka z czasem, by zdążyć z pracami do czasu rozliczenia rządowej dotacji. Objazdy poprowadzono polnymi drogami, które opanowały tiry. Strach tędy jeździć, a co dopiero chodzić, mówi Radio Z radny Gdyni Jakub Ubych.
3: Bo to, że będziemy jechać wolniej, nasze samochody będą bardziej ubrudzone, czy nawet trochę zniszczone, to jest coś zdecydowanie mniej istotnego jak bezpieczeństwo. Po drodze, którą idą dzieci jeszcze do szkoły, później będą chodziły na zajęcia, będą jeździły rowerami, dzisiaj wymijały się tiry z bardzo długimi przyczepami.
4: Przy rozpoczęciu tych prac słyszeliśmy zapewnienia, że tu cały czas będzie utrzymane wahadło. I tak faktycznie do dzisiaj było. Nie wiemy, dlaczego tego wahadła nie może być dalej.
0: Dodaje jeden z mieszkańców Wiczlina, Bartosz Sadowski. Ulica Wiczlińska została zamknięta na 2,5 miesiąca. Nie przejadą nią m.in. autobusy. W zamian za to miasto podstawiło dwa niewielkie busy, mające dowozić mieszkańców na najbliższą pętlę. Ponad 220 obiektów noclegowych na Pomorzu chce przemienić się na parę lat w hotele pracownicze. Wszystko z powodu budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Inwestycja może przyhamować turystykę, stąd pomysł, by ludzie z branży mogli zarobić na swoje utrzymanie w inny sposób. Ze szczegółami Maciej Bąk.
5: Agencja Rozwoju Pomorza sprawdziła ponad 800 miejsc, których właściciele myślą o przebranżowieniu się. Odsiano blisko 3/4 z nich, bo obiekty muszą spełniać konkretne wymogi, leżeć dość blisko Choczewa i mieć sporo pokoi. Jaki jest zatem rezultat badania?
6: Tutaj taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych.
5: Mówi autor raportu Tomasz Grabowski. Przy budowie elektrowni ma w szczycie pracować nawet 13 tysięcy osób, dlatego dla reszty mają stanąć małe miasteczka modułowe. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Plan budowy elektrowni zakłada, że pierwsza transza pracowników może wprowadzić się do nadmorskich hoteli, ośrodków czy pensjonatów w 2028 roku. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest zarzut zabójstwa dla mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej mieszkającego w Polsce Rosjanina, jak przekazała prokuratura krajowa. Podejrzany to obywatel Gruzji Elnur A. O szczegółach decyzji śledczych reporter Radia Z Mateusz Kasia.
1: Jak podaje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do zbrodni i odmówił składania wyjaśnień. W związku z tym, że może uciec, ukryć się i mataczyć w sprawie, prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt. Policja zatrzymała mężczyznę w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą, mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z wojewódzkiej policji w Lublinie.
2: Był zaskoczony bardzo szybką, dynamiczną realizacją policjantów.
1: Według policji podejrzany działał sam, zabił, uciekł z miejsca zbrodni. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś to morderstwo zlecił. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Elnura A. Do zabójstwa doszło w poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiara to Robert Kuzowkow, znany pod artystycznym pseudonimem Siemia.